0: Nie potrafi tańczyć, ale chętnie się uczy po szklaneczce rumu.
1: Całe życie to mem, ciemne niebo nade mną. Do góry dnem, do góry dnem.

Adonsia buzi i milczę, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki zacięte wewnątrz nieskończonej pętli.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie widzą.

Nowy dzień, nowy start, yo. Nowy rap, nowy track, nowy bapio. Nowy tekst dla mnie jak nowy trap phone. Zauważany ślad to jest rzadkość. Oski to jest moron, a nie bad boy.

0: Słuchasz czwórki. Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.

0: biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk? Wosk? Wosk?
2: Czwórka. Polskie Radio.
3: Gramy!

tornado. Pewno to wiry, wiry, wiry. Zawijamy Kerry Rado. Jak to świry, świry, świry. Wjeżdżamy.

0: Czwórka. Radio i podcast.
1: Znów w zatoce zlewu flota statków grozi abordażem i pomyśleć jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę deszcz, choć przed chwilą myłem i znów nie jestem pewien czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zarost drażni mordem i choć wczoraj ledwo z każdą

0: dzwonić. Przestań mi wysyłać te memy z kotkami.
1: Tu czwórka Polskie Radio.
2: Tu czwórka Polskie Radio.

Nie wiem, czy to dobrze, ale nadal mnie kręcisz. Fej bije w episodcach, to w głowie się nie zmieści. Jak powiesz mi, że owszem, dotyczą cię te treści.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Jak miałem 17 lat, to nie trafiałem w beat. Nie wiedziałem, jak układać te wokale. A

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka. Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka.

0: zostać z tobą i nigdy nie dorastać.
1: Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd, choć rozumiem twój wzrok. Jakbym cię znał od dziecka, sam jestem z innego pudełka. Więc na wejść to ucieknijmy, daleko stąd, gdzieś na wyspy. Jakbym cię znał od dziecka, sam

sam, jestem z innego pudełka. Nie robi na tobie wrażenia widok broni. Jesteś samodzielna, atakujesz, by się bronić. Ja tak samo jak ty, nie chcę tracić kontroli. Chcę zabić twoje kompleksy, potem ukryć dowody. Wrzucić je do wody, wiem, że czasem się boisz i nie chcę na to pozwolić. Spotkają nas kłopoty, to wsiądziemy na motocykl i uciekniemy daleko, byle pod osłoną nocy. Chodź. Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Choć rozumiem twój wzrok, jakbym cię znał od dziecka. Sam

ciało dziecka. Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka.

0: Czwórka. Radio i podcast.
1: Jeszcze raz. Spróbuję ci to przewinąć na... Jeszcze raz.

Wszystko co piszę, piszę na piasku, czas to zabierze jak fala. Wszystko co tworzę, choć wkładam w to całego siebie, to tylko mandala. Choć się nie godzę z tym, że muszę odejść, to daje mi siłę i gwarant, że najbardziej cenne są chwile, bo życie to płomień, a płomień się musi

0: Rap gra.
1: One, two, three.

miasta rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to. Odwiedzam klatki, klatka, babki, babka. Raz za rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.

leci za to. Odwiedzam klatki, klatka, babki, babka, raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch, ej. Gdzieś u nich leci za to.

za to. Odwiedzam klatki, klatka, babki, babka, rasa rodu dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.

0: rozgrzewkę w czwórce.
1: Na rozgrzewkę w czwórce.
0: Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
2: W dzisiejszej rozgrzewce porozmawiamy o sporcie, który łączy w sobie elementy tenisa, ping-ponga i badmintona. Pickleball to niezwykle wciągająca gra rakietowa. O tym, jakie są zasady i dlaczego warto zacząć grać, opowiedział mi Marcin Matysik, prezes Związku Polskiego Pickleballu.
3: Pickleball to taka hybryda tenisa ziemnego z tenisem stołowym. Najlepsze określenie, jakie kiedykolwiek słyszałem na ten sport, to ping-pong na sterydach. Dlaczego? W czasie gry dochodzi do wielu błyskawicznych wymian między graczami wolejowych, czyli to jest taka specyfika tej gry. Błyskawiczna, dynamiczna i do tego łatwa dla wszystkich. Młodych, starych, seniorów, czyli bardzo dostępna. Ping-pong na sterydach, dlatego że pickleball nie jest grany na stole. My gramy na korcie o wymiarach kortu do badmintona, czyli to jest ta najważniejsza różnica. Serw następuje z dołu, czyli spod pasa, nie z góry jak w tenisie ziemnym i rozgrywamy akcję w stylu znowu tenisa ziemnego.
2: Jednak piłeczka, którą gramy, przypomina raczej tę z unihokeja. Jest plastikowa i ma otwory. Jeśli gramy na korcie wewnętrznym, będzie mieć 26 dziurek, a jeśli wybierzemy kort na zewnątrz, otworów będzie już 40. Do tego grubsze ścianki i tym samym nie musimy obawiać się o podmuchy wiatru. A jak się liczy punkty?
3: Jak w ping-pongu. Czyli mamy gemy, tu nie mówimy o setach, gemy. Możemy zagrać gema do 11, możemy zagrać gema do 15, nawet do 21, w zależności od tego, co ustali organizator w danym turnieju. Czyli tutaj mamy dużą elastyczność. Punkty zdobywamy przy własnym serwisie. Jeśli przegramy wymianę, oddajemy serwis przeciwnikowi.
2: Jeśli chodzi o sprzęt, do rozpoczęcia gry wystarczy nam siatka, rakietki i piłeczki. Potrzebny będzie nam również kort, a ten można znaleźć praktycznie wszędzie. Wystarczy trochę kreatywności.
3: Może być to mało uczęszczana ulica, jakiś podjazd, parking. Gramy też na salach z kortami do badmintonu. Gramy nawet na parkietach. Czyli możliwości są niesamowite. Można zagrać wszędzie. Mamy już w Polsce 35 dedykowanych kortów. Takich jak w Stanach Zjednoczonych. Fantastyczne, trzykolorowe, z nawierzchnią akrylową hard. Ale ogólnie rzecz biorąc, sprawa jest prosta. Siatka może kosztować 500, 600, 700 zł. Oczywiście można wziąć tą do mini tenisa. Rakietki najtańsze zaczynają się już od 100-150 zł. Ogólnie jest to bardzo dostępny sport do wszystkich grup wiekowych. Każdy może zagrać, każdy może spróbować. Jest bardzo niski próg wejścia. Czyli osoby z bazową koordynacją oko-ręka mogą naprawdę czerpać niesamowitą frajdę z gry w pickleball. W pickleballu gramy w singla, debla i mixta. Znowu uniwersalność. Ale najbardziej prestiżowe są, i tu ciekawostka, w przeciwieństwie do tenisa ziemnego, dyscypliny deblowe i mixtowe. Singiel jest popularny w Polsce, wiadomo, bo dużo tenisistów przechodzi na pickleball. Dużo też młodych osób, fit, silnych, sprawnych, które chcą się sprawdzić w singlu. To jest rzeczywiście wyzwanie grać w singla w pickleballu. Ale największy prestiż to debel i mixt w naszej dyscyplinie.
2: Pickleball zawitał do Polski kilka lat temu. Między innymi dzięki Marcinowi Matysikowi. Opowiedział mi on, jak wyglądały jego początki z tym sportem.
3: Rok 2019. Mam wyjechać w podróż służbową na Florydę. Bardzo krótka, 3 dni. Na miejscu biorę udział w konferencji sportów rakietowych na Florydzie. Mam tam 2 spotkania. I przypadkowo wpadam na stoisko handlowe z bardzo intrygującymi, że tak powiem, rakietkami. Bardzo fajne designersko. I zaczepia mnie osoba, która tam pracowała na tym stoisku i pyta, skąd jestem. Wypaliłem z Europy, zakładając, że Amerykanie nie wiedzą, co to jest Polska. Potem doprecyzowałem, że z Polski. Osoba ta przedstawiła mi właśnie nowy sport w Stanach. Nowy, stary sport, bym powiedział, bo ma już 60 lat ten sport. Nowy sport pod kątem tego, że właśnie wtedy eksplodował, zaczynał wtedy rosnąć bardzo przed COVID-em. Otrzymałem od tej osoby na zakończenie rozmowy 2 rakietki, 2 piłeczki z jasnym wskazaniem. Graj po powrocie do Polski. Wróciłem do domu, spróbowałem tej gry z dziećmi i muszę przyznać, że od razu zauważyłem magnes. Niesamowity magnes. Sport był niesamowicie atrakcyjny dla wszystkich osób, które przechodziły, widziały ten sport i widziały, jak gramy. Wiele osób chciało spróbować, chciało odbić piłeczkę, a jak już wskakiwały na kort, nie chciały z niego zejść. I to była już kluczowa sprawa dla mnie, która sprawiła, że musimy to popchać. Musimy zrobić coś z tym sportem. Jeszcze taka sytuacja w drodze w Dreamlinerze lecącym na Florydę. Miałem takie myśli. Miej oczy szeroko otwarte, wyczulone zmysły, bo jedziesz tam po coś więcej. Miałem taki wewnętrzny głos. No i teraz po latach dopiero sobie to przypomniałem, że coś w tym było, coś niesamowitego. No i zdecydowaliśmy się po powrocie właśnie pchać ten sport. Otworzyliśmy stowarzyszenie z Kubą Skoczyńskim, znajomym. Zaczęliśmy organizować pierwszy turniej Polish Open w Pszczynie, w powiacie pszczyńskim. Wiele słyszałem od osób 25-letnich, 35-letnich, 55-letnich, że w końcu znaleźli sport, który jest ich, bo wcześniej uprawiali wiele dyscyplin, ale kopiowali sąsiada, kopiowali znajomego, tu biegali, tu grali badminton, ale nigdy tego nie czuli. A przy pickleballu poczuli, że to jest ich hobby, to jest ich sportowe hobby, które chcą kontynuować i uprawiać do końca życia. I to jest takie niesamowite.
2: Marcin Matysik, prezes Związku Polskiego Pickleballu. Słuchacie Czwórki. Za chwilę wracamy do tematu.
0: Rozgrzewka w Czwórce.

0: Nie śpimy. Czas na rozgrzewkę. Czas na rozgrzewkę.
1: W rozgrzewce rozmawiamy o pickleballu, sporcie, który cieszy się coraz większą popularnością zarówno w Polsce, jak i na świecie. Trochę tenisa stołowego, trochę tenisa ziemnego. Kilka chwil temu słyszeliście, jak Marcin Matysik, prezes Związku Polskiego Pickleballu, opowiadał o tym, że kort można zaaranżować praktycznie wszędzie, na przykład na parkingu. Można również grać na parkiecie. Jeśli ktoś jednak wolałby zagrać na korcie dedykowanym, powinien wybrać się do Pszczyny. Tam w kortach można przebierać.
2: Mamy tutaj 6 dedykowanych kortów już w powiecie pszczyńskim, czyli w przeliczeniu na mieszkańca niesamowicie. A w mieście Pszczyna prawie jak w Ameryce. Jeśli chodzi o większe ośrodki, tak, jak najbardziej. Mamy Kraków, mamy Poznań, Wrocław zaczynają się też zajęcia, mamy w Gdyni korty dedykowane, w Warszawie powstały ostatnio 4 fantastyczne korty dedykowane. W całej Polsce już te 30, 40, 50 miejsc jest już obecnie, w których można pograć.
1: A jak zorganizowane są zawody na poziomie krajowym i międzynarodowym? Mówi Marcin Matysik.
2: W Polsce rozpoczęliśmy tym pierwszym turniejem w historii polskiego pickleballu w 2020 roku. Polish Open, Mistrzostwa Polski. Od tego czasu zgrywane są co roku i jeśli chodzi o tą strukturę światową, to dominują Stany Zjednoczone. Jest to podobne do koszykówki i hokeja. Mamy NHL, NBA i Amerykanie budują największe rozgrywki. Oni mają najwspanialsze ligi, najlepiej opłacane turnieje PPA, Liga MLP, drugi tur APP. I jeśli ktoś chce być najlepszy na świecie, musi tam jechać. Nie ma innej opcji. Tak samo jak z NBA. Chcesz być najlepszym koszykarzem, musisz jechać do Stanów, grać NBA. To samo z hokeistami. Ameryka dominuje, pojawia się już Azja. Pojawiają się ligi zawodowe w Azji, dobrze opłacane, z dobrymi nagrodami finansowymi. No i w Europie też obserwujemy wzrost. Idzie to do przodu. Są Mistrzostwa Europy, są już tury, mają powstać kolejne dla zawodników z aspiracjami, dlatego też zapraszamy zawodników słuchających, tenisistów, byłych badmintonistów, ping-pongistów. Możecie jeszcze być nawet w kadrze. Jest to możliwe. Nawet jak macie 35 lat, albo i 55, kadra plus 50.
1: Z Marcinem rozmawiałem również o najsilniejszych drużynach narodowych na świecie. W czołowej trójce znajdują się Stany Zjednoczone, Kanada i Australia.
2: Jeśli chodzi o Europę, Anglia i Hiszpania to w tym momencie największe siły. Anglia, Hiszpania, rośnie bardzo pickleball we Włoszech. W Polsce oczywiście też mamy bardzo dobre struktury. Idziemy do przodu. W Niemczech rośnie, w tych dużych krajach, we Francji, ale w małych też obserwujemy już rodzące się związki, turnieje, czyli idzie to wszędzie, można powiedzieć, ogólnoświatowo.
1: Baseball i lacrosse to sporty, które powrócą na Igrzyska Olimpijskie w 2028 roku w Los Angeles. Pickleball, w którego tak chętnie gra się za oceanem, znalazł się poza programem. Jak podkreśla Marcin Matysik, warto być cierpliwym.
2: Niestety, bo wiadomo, USA kolebka pickleballu, olimpiada, byłoby fantastycznie mieć tam pickleball, ale niestety jest za mało czasu. Możliwość jest, że pickleball pojawi się w Brisbane. Brisbane w 2032 roku w Australii. Toczą się właśnie rozmowy, toczą się negocjacje i została wysłana oferta do Światowej Organizacji Pickleballowej, żeby wprowadzić pickleball jako sport demonstracyjny w czasie tej olimpiady. Przynajmniej sport demonstracyjny, jeśli nie uda się przejść przez te wszystkie procedury, które są wymagane przez Światowy Komitet Olimpijski. Czyli jest szansa.
1: To Marcin Matysik, prezes Związku Polskiego Pickleballu. Za chwilę sprawdzimy, skąd pochodzi nazwa tego sportu.
0: To jest rozgrzewka w czwórce.

0: Rozgrzewka w czwórce.
1: Rozgrzewka w czwórce.
2: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. W rozgrzewce przybliżamy Wam specyfikę gry w pickleballa. Ale skąd się wzięła jego nazwa? Czy z tym rakietowym sportem mają coś wspólnego pikle? O szczegółach Marcin Matysik, prezes Związku Polskiego Pickleballu.
3: Dla native speakerów, dla rdzennych mówców języka angielskiego ta nazwa brzmi śmiesznie. Rozważano nawet, żeby ją zmienić, bo właśnie coś w tym stylu, jak ogórkobol, można by powiedzieć. No, brzmi to śmiesznie i tak to właśnie brzmi w uszach Amerykanów, czy Anglików, czy Australijczyków. Historia jest następująca. W 1965 roku powstał ten sport. Stworzyli go trzej przyjaciele. Congressman Pritchard, businessman Bell i ich sąsiad McCallum. Mieszkali oni na wyspie Bainbridge w stanie Waszyngton. Też ciekawostka, stan Waszyngton to na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Nie ma nic wspólnego z Waszyngtonem DC na wschodnim wybrzeżu, tuż przy granicy z Kanadą. Panowie, cała trójka wróciła z pola golfowego i zastała swoje dzieci w stanie, powiedziałbym, skrajnej nudy. Nie było wtedy telefonów, trzeba było coś wymyślić. Panowie obniżyli siatkę do badmintona, wycięli ze sklejki rakietki i można powiedzieć, że zabrali swojemu psu piłeczkę plastikową, którą się bawił. Tak narodził się pickleball. Dlaczego pickleball? Pies jednego z tych panów nazywał się Pickle. Najlepszą zabawą tego psa było zabieranie tej piłeczki w czasie, gdy cała rodzina grała w pickleball już teraz. Zabieranie tej piłeczki, uciekanie z nią. Wszyscy szukali pickla, w związku z tym piłka należała do pickla, do psa, czyli pickles ball. No i tak utarła się ta nazwa, że sport nazwano pickleball, czyli piłeczka pickla. Psa jednego z założycieli tego sportu. Taka sympatyczna historia.
2: To był Marcin Matysik, prezes Związku Polskiego Pickleballu. Mam nadzieję, że temat Was zaciekawił.
0: To była rozgrzewka w czwórce.
1: Rozgrzewka w czwórce.
4: Jeszcze nie otwieram oczu, boję się co zastanę. Południe, wieczór, ranek, może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo bije gdzieś jego serce małe. Lewa powieka, w górę, talerze srebra, słomki, butle. Czuję się

robią, więc znowu w to samo, szambo się zgitram. Faza chroniczna, luk z bluźnie pod nosem, gdzie ten mój Bóg dziś wiem, to od niego test, a i nie przewałuję go jak cinkcia. W portfelu kwit mam resztki, niech przyjdzie ten dzień i wszystko się zmieni, żeby nie skrewić, nie przegrać, więcej odmienić przez przypadki szczęście. Oddać wam życia resztę, ale na razie ja cierpię, ty cierpisz, on, ona, ono też cierpi. Na drugie mam grzesznik domofon, to handlarz śmierci na śmieci stercie, gdzie dusza więdnie, przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krąg jest ciężkich uzależnień. Chwila, dolniesz? No pewnie. Po krząskim gruncie dekady biegłem, dziś stoję na suchym lądzie. Wreszcie.

Przez krzywdę, ból, cierpienie, strach, ranienie, kłamstwa i debet kart. Przez zapaść, odwyk i czysty czas mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę prosta. Dawno doliło, co nazywają komfortem. Ja goniłem tą utopię, jakbym psiknął na szyję szarą lakostę i myślał, czemu ten zapach już nie jest jasny, a kiedyś był nim. Kiedyś inne miałem zmysły niby. Dobra, kit z tym, od miesięcy czysty. Prysły zejścia i pomysły, by wyświetlili już mi końcowe napisy. Wizje pełne lipy. I tak nie było odwagi we mnie, tylko lęki.

0: Minęła siódma.
1: Pogoda.
0: Dziś w zasadzie w całym kraju będzie pochmurno i pojawią się również przejściowe, gdzieniegdzie słabsze, a w innych miejscach mocniejsze opady deszczu. Uważajcie również na burze, najprawdopodobniej na wschodzie i południowym wschodzie Polski. No i podczas tych burz może oczywiście również sypnąć gradem. A jeżeli chodzi o temperaturę, termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni na Pomorzu przez 16-20 stopni w centralnej Polsce do 25 stopni na południowym wschodzie kraju.
1: Autopromocja.
2: Widziałaś tę rolkę? Ona znowu to zrobiła.
3: O nie, kolejny trend?
2: Ale ten jest serio ciekawy.
3: No okej, no to musimy to obgadać.
2: Ale kiedy?
3: Może w czwartek o 12:00? W czwórce?
2: Pasuje. Zapraszamy na audycję Dla Zasięgu o trendach w mediach społecznościowych.
4: Sprawdzamy, dlaczego nagle wszyscy robią i lubią to samo i co tak naprawdę za tym stoi.
2: Jak to, co lajkujemy, wpływa na nasze codzienne wybory, język, relacje i sposób myślenia.
4: Bądźcie z nami w czwórce, nie tylko Dla Zasięgu. W czwartki w samo południe. Marta Zienkiewicz
2: i Julia Święch.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
1: Po reklamie.
8: Tu Czwórka Polskie Radio.
9: Czwórka. Radio i podcast.

0: Drama B, a na zegarze 5 minut po godzinie 7.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam, wstaję, oczy jeszcze przecieram, ale jednocześnie cieszę się, że jestem tutaj dziś z wami od samego rana. Słuchajcie, dziś 7 maja. No i pierwsze co, to oczywiście specjalnie zawsze dla was sprawdzam o poranku, czy przypada na dany dzień jakieś ciekawe święto. No i muszę przyznać, że dzisiaj naprawdę jest grubo, bo obchodzimy dziś, uwaga, Światowy Dzień Hasła. To święto jest w ogóle ruchome, przypada zawsze na pierwszy czwartek maja i promuje bezpieczeństwo w sieci. Więc na samą rozgrzewkę, słuchajcie, jeżeli dopiero co wstaliście, przecieracie oczy, rozciągacie się jeszcze i może dosypujecie karmę swoim zwierzakom, powiedzcie sami przed sobą, taki rachunek sumienia w głowie możecie sobie zrobić. Jak brzmi wasze hasło i czy to hasło przypadkiem nie zawiera cyferek 1, 2, 3, 4 i czy to hasło przypadkiem nie jest takie samo do wszystkich waszych kont od dzieciaka na przykład. Jeżeli tak jest, to może dzisiaj jest dobry moment na to, żeby to hasło zmienić. Ja słyszałam, że hasło powinniśmy zmieniać w ogóle raz w tygodniu do wszystkich naszych kont. No, niestety wyobrażam sobie, że jest to dosyć trudne w praktyce do utrzymania, aczkolwiek może dzisiaj taki czas na to, żebyście trochę bardziej skomplikowane hasło wymyślili. Wiemy, że w internecie krążą różne twory, postaci, które chcą nam te dane nasze wykraść, także to taka przypominajka, tak całkiem na poważnie na sam początek. O hasłach więcej w poranku chyba nie będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać za to o naturze, będzie też trochę o ślubach, ale po kolei na początku zaczynamy od muzycznej selekcji z moich rąk, a bardziej z moich uszu, można tak powiedzieć. Zagrajmy. A child now, Joe. Your piano, bo. Everything be cool, quiet, and funny for. A child now, Joe. The body's all day. Okay.

0: To była nowość czwórki VBS i Dwa Sławy. Jadę jak? No dawno nie widzieliśmy takiego comebacku jak VBS, który naprawdę konsekwentnie od ponad dekady buduje swoją pozycję w branży hip-hopowej. No a w utworze Jadę jak opisuje, jak wyglądały jego ostatnie miesiące i tym samym zapowiada swój trzeci niezależny projekt Nikoś EP. Dodatkowo powiem jeszcze, że artysta grał nie tak dawno w ramach rap sceny czwórki i całość tego występu możecie sprawdzić na naszym kanale na YouTube.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: A na zegarze 13 minut po godzinie 7 przechodzimy do nowości muzycznych z mojej selekcji. No i tutaj na sam początek mam dla was naprawdę mocny singiel. Remiks znanego utworu szwedzkiej wokalistki Zary Larsson, która po dekadzie ma totalnie swój prime, jakąś taką nową świeżość i na światowym rynku rzeczywiście świetnie się utrzymuje jako popowa wokalistka i wykonawczyni. Zara postanowiła iść w ślady jej młodszej koleżanki z Wielkiej Brytanii, Pink Panthers, i cały swój album o tytule Midnight Sun z zeszłego roku przerobiła na remiksy, do każdego utworu zapraszając dodatkową artystkę. Poprzednio na tym podstawowym albumie Midnight Sun mieliśmy tylko solowe projekty, solowe piosenki Zary. No i tutaj cały ten krążek, który nazywa się w ogóle Girls Trip i właśnie gdzieś tam promocyjnie komunikuje się jako taka wycieczka z dziewczynami, między innymi Shakira, Tyla tam na ficie, ale właśnie też Pink Panthers. No i Pink Panthers rozpoczyna ten krążek z utworem Midnight Sun, który jest zremiksowany na takie bardziej Pink Panthersowe brzmienie, drum and bassowe brzmienie charakterystyczne dla tej artystki. Posłuchajcie sami Midnight Sun, Girls Trip, Pink Panthers, Zara Larsson, teraz w czwórce.

raper hip-hopowego, powiedzmy, albumu, gdzie cały czas ten raper nawija i my trochę nie wiemy po prostu, co się dzieje i nie możemy odpocząć, tylko jest taki moment, no można powiedzieć, na refleksję w pewnym sensie. Wydaje mi się, że więcej patentów takich powinno w albumach się pojawiać. Fajnie też, że chłopaki kombinują. Posłuchajcie zresztą sami IDK i utwór Stigma teraz w czwórce. Even after 500 plays, our high fidelity tape still delivers high fidelity.

0: Poranek czwórki.
1: To był Connor Price, Nick D i utwór Slide w poranku czwórki, a na zegarze 26 minut po godzinie 7. Kolejna nowość, którą dla was przygotowałam, to kolejna odsłona popu, bo rzeczywiście w popie jestem zdania, że naprawdę w 2026 roku sporo się dzieje. No i jedną z takich reprezentantek generacji Z jest Sabrina Carpenter, która ostatnio razem z Madonną wydała singiel o tytule Bring Your Love. No i to jest bardzo mocno popowy duet, trzeba przyznać, łączący dwa pokolenia, który swój debiut swoją drogą miał już na festiwalu Coachella, ale tym razem przychodzą z singlem, który zapowiada album Madonna.

Szukam tego hajsu w poranku czwórki, a na zegarze za 26 minut godzina 8. Hajsu na pewno będą szukać maturzyści, potem jak te matury już zdają, albo może sposobów na to, jak ten hajs zarobić. O tym porozmawiamy za moment, a na razie mam dla was jeszcze jedną muzyczną nowość. W 2013 roku mieliśmy hit Waiting All Night od tego właśnie zespołu, tudzież formacji z Elą Eyre. Dzisiaj mamy kolejne hity, mimo że od właśnie tego pierwszego minęła grubo ponad dekada. Mowa oczywiście o formacji brytyjskiej Rudimental, która pozostaje w swoim charakterystycznym, energetycznym, takim właśnie porankowym, drum and bassowym brzmieniu. Posłuchajcie ich najnowszego utworu Love You More.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: To był dziewczyński skład Doechii, SZA i utwór Girl Get Up. Wszystkie dziewczyny wstają, wstają również chłopcy, w szczególności maturzyści, bo na zegarze za 19 minut godzina 8, a już o godzinie 9 maturzyści kolejny dzień walczą, napiszą dzisiaj egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. To początek też egzaminów dodatkowych, a każdy maturzysta musi wybrać minimum jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym właśnie. O tym Martyna Szymczakowska.
2: Matura na poziomie rozszerzonym jest bardziej wymagająca niż podstawa. W przypadku języka angielskiego zdający muszą po prostu lepiej znać ten język.
3: Trzeba bardziej się rozpisywać, bardziej myślę formalnie niż na zwykłym podstawowym.
4: Na rozszerzeniu mamy rozprawkę na końcu zamiast maila. I jest też mniej zadań, ale są troszkę trudniejsze.
5: Na rozprawce jest tam jedno więcej pytań i można się bardziej rozpisać.
2: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski wyjaśnia, że od lat to właśnie angielski jest przedmiotem dodatkowym, najchętniej wybieranym przez zdających.
6: 252 tysiące osób, to jest 73% absolwentów z tegorocznych.
2: O 14 rozpocznie się egzamin z jednego z najrzadziej wybieranych przedmiotów, z historii muzyki. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: Trzymamy za wszystkich maturzystów książek za was nie potrzymamy. Trzymamy kciuki za was przede wszystkim i gramy na rozgrzewkę.

0: To był Raw Performance i utwór Roller Coaster, a my tym roller coasterem dojechaliśmy do rapowego albumu tygodnia. W tym tygodniu jest to Kaliber 44 i Księga Tajemnicza Prolog, a więcej o tym powie oczywiście Delem.
1: Rapowy album tygodnia.
2: Rapowy album tygodnia.
1: Poleca Delem.
3: Dzisiaj brzmienie Księgi Tajemniczej Prolog Kalibra 44 ma zupełnie inny wymiar, gdy odeszli od nas Magik, a rok temu również Joka. Numer raz w audycji Poranek Czwórki zapytał Abradaba, czyli nie tylko przyjaciela z zespołu, ale również rodzonego brata Joki, o to, jak ta śmierć wpłynęła na jego życie.
4: Pierwsze tygodnie i miesiące były dość ciężkie. Mieliśmy kontakt cały czas, no tych koncertów było dużo, także jakoś tam widzieliśmy się regularnie, no czasem nie rozmawialiśmy przez tydzień, czasem przez dwa, czasem codziennie. No, różnie to bywa, natomiast no, my byliśmy bardzo blisko. No, na początku była pewna jakaś taka panika, bo o ile człowiek może się do pewnych rzeczy przygotować i tak dalej, no to one zawsze cię zaskoczą. Ja nie pracowałem jakoś nad swoim solowym materiałem, bo zrobiliśmy jeden, drugi singiel Czarny Śląsk z chłopakami ze Śląska, zrobiliśmy z Molestą numer. Nie byłem przygotowany do reaktywacji swojej solowej kariery, odkładałem ją na jakieś znacznie później. Zresztą tak naprawdę przez kolejne parę miesięcy no nie bardzo byłem też w stanie pisać.
5: No, nie dziwne.
3: Joka pozostawił ze sobą mnóstwo dobrych numerów, między innymi utwór Psychoza zespołu Kaliber 44, właśnie z płyty Księga Tajemnicza Prolog. Za chwilę ten numer na antenie czwórki. Mówił do was Del M.

0: Autopromocja.
1: Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
2: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
1: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
2: 7 i 8 maja od 18 do 20.
1: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydon.
2: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
1: Słuchasz Czwórki.

This got to be most definite, not probably.

0: Minęła ósma.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w zasadzie w całym kraju będzie pod chmurką. Pojawią się też przejściowo gdzieniegdzie słabsze, w niektórych miejscach mocniejsze opady deszczu, także weź dziś ze sobą parasolkę, pomimo tego, że temperatura wysoka. Uważajcie również na burze, najprawdopodobniej na wschodzie i południowym wschodzie Polski. No i podczas tych burz może też sypnąć gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni na Pomorzu przez 16-20 stopni w centralnej Polsce do 25 stopni na południowym wschodzie kraju.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
3: Cześć, z tej strony Truan. Serdecznie zapraszam na mój set w audycji 12 cali.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed

spać dobrze. A to wszystko dlatego, że rozpoczyna się sezon ślubny, a my sprawdzimy razem z Alicją Michalską, jakie trendy będą dominować w tym roku. Będziemy też rozmawiać razem z wami, także przypomnijcie sobie, być może macie teraz jakieś śluby znajomych, bliskich, a być może ślub swój mieliście kilkanaście lat temu i macie takie poczucie, że kiedyś to było, a teraz to nie ma, albo że teraz robi się za dużo, albo za mało. O tym wszystkim będziemy dyskutować już za moment. Ladies and gentlemen, Limp Bizkit and Snoop Dogg. Freak baby, freak baby.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Grał nam Nikap, a na zegarze 16 minut po godzinie 8. Ze mną w studiu jest już Alicja Michalska.
2: Cześć.
1: Cześć, dzień dobry. Alicja, czy ty masz zaplanowane jakieś uroczystości ślubne w tym roku? Rozumiem, że nie twoje, tak się domyślam, ale...
2: No, akurat moje nie.
1: Twoje nie? Idziesz na jakiś ślub?
2: Nie, w zeszłym roku byłam tak naprawdę na wielu, ale w tym roku chyba tak naprawdę na jedno wesele. Tak, mam jedno wesele zaplanowane na wrzesień. Teraz sobie przypomniałam.
1: No widzisz, ja mam dwa bardzo różne, ale o tym będziemy jeszcze na pewno rozmawiać. No maj, rozkwitnęło wszystko, pary biorą śluby, wszystkie weekendy pewnie już zablokowane w tym roku. Podejrzewam, że najbliższy termin to jest jakiś za 5 lat, ale o tym wszystkim pewnie będziemy dzisiaj rozmawiać.
2: Tak, no bo ten sezon ślubny rzeczywiście się rozpędza, a wraz z nim to odwieczne pytanie, jak dzisiaj wygląda to idealne wesele. No bo wiadomo, są takie rzeczy niezmienne, jak ta biała suknia i pierwszy taniec, które cały czas mają się świetnie. No ale ten duch czasu coraz mocniej zagląda nam także na wesele. Coraz częściej mówi się o tym, że w tym roku liczy się już nie tylko tradycja, ale przede wszystkim styl, autentyczność, no i też rozsądek. Młodzi dzisiaj stawiają na te kameralne przyjęcia. Goście sprawdzają nie tylko, czy będą rozstawione stoły, ale też przede wszystkim, czy będą wegańskie, wegetariańskie opcje.
1: Jakie?
2: Dokładnie,
1: będą.
2: Dokładnie. No, więc można powiedzieć, że ten weselny savoir-vivre przeżywa małą rewolucję. O to zapytałam Aleksandrę Pająk, wedding plannerkę.
3: Powiedziałabym, że to podejście w ostatnich latach faktycznie się zmieniło, że te śluby dzisiaj są bardziej autentyczne, młodzi bardziej stawiają na przeżycia, nie zapraszają już często gości, z którymi właśnie czy nie mają kontaktu, czy gdzieś tam, bo wypada, tylko faktycznie te śluby po prostu są bardziej kameralne. Powiedziałabym, że wśród moich par, którym ja organizuję śluby, połowa to jest tak do 100 osób, 80 do 100 osób, a maksymalnie 140, więc już za bardzo, rzadko się widuje takie śluby właśnie na 200 osób na przykład, faktycznie tego jest mniej, więc na pewno to postawienie właśnie na autentyczność, na bliskie relacje to jest jedna rzecz.
2: Wiesz, nad czym ja się zawsze zastanawiałam?
1: Proszę.
2: Jak to jest możliwe, że ci ludzie robią wesela na 300 osób? Skąd ma się tyle znajomych? Gdybym ja miała zrobić dzisiaj wesele, to bym pewnie zrobiła na jakieś 30-40 osób maksymalnie.
1: Wydaje mi się, że to zależy, kto kogo bierze za znajomego i w jakiej branży się gdzieś tam kręci. Bo jeżeli zadałabyś mi to pytanie 5 lat temu, kiedy jeszcze nie byłam osadzona w branży muzycznej na przykład, no to powiedziałabym to samo. A dzisiaj mam wrażenie, że na przykład mój partner, no rzeczywiście te 300 osób by spokojnie uzbierał, no jako tak, osoba, może... która dużo, wiesz, robi kontaktów, jakiś tam networking i tak dalej, i tak dalej. No ale pytanie, czy to są osoby, które chce się zapraszać na ślub
2: po prostu. No o to mi chodzi właśnie, że ja raczej myślę o takich osobach najbliższych i może rzeczywiście te 300 osób na weselach to są po prostu znajomi znajomych i to tak się kręci.
1: Czasami tak jest.
2: Ale też mowa tutaj o rodzinie, no bo wiadomo, że na wesela i na śluby zaprasza się swoje rodziny. Jak to jest dzisiaj z tymi rodzinami? Czy w ogóle my liczymy się ze zdaniem naszych rodziców czy naszych dziadków? O tym Aleksandra Pająk.
3: Według mnie jest tak, że ta rodzina nadal jest bardzo ważna, aczkolwiek młodzi częściej stawiają na swoim, ale na pewno młodzi się liczą bardzo z zdaniem rodziców, z tym, co dla nich jest ważne, więc jeśli znajdują gdzieś tam to wspólne pole, to absolutnie młodzi to biorą pod uwagę, ale pewnie czasami częściej postawią na swoim niż to było kiedyś. Często też biorą śluby, powiedziałabym, później, dzisiaj, że często to jest po 30, kiedy są też bardziej niezależni finansowo, więc ta decyzyjność rodziców tutaj też się troszkę zmienia. Mam młodych, którzy chcą po prostu zaprosić rodziców na przyjęcie jak gości, żeby też mieli takie samo odczucie jak goście, żeby mogli być zaskoczeni, żeby mogli to celebrować, żeby mogli się tym cieszyć, a nie być zmęczonymi organizacją.
2: Bo ślub i wesele to ma być przyjemność, nie praca, mamy się bawić, mamy celebrować swoje uczucie. No rzeczywiście kiedyś było tak, że to zdanie rodziny się liczyło. No i znam takie przypadki swoich znajomych, którym rodzice w ogóle organizowali
1: no
2: całe
1: właśnie,
2: wesele.
1: No właśnie, bo to zależy,
2: mówić,
1: kto
2: co
1: wykłada.
2: Miało być cały harmonogram. tam...
1: To zależy, kto wykłada pieniądze przede wszystkim
2: karty
1: na ten ślub. Też cała kwestia pytania o rękę w ogóle też rodziny, czyli że czasami jeszcze jest sytuacja, w której pan młody czy tam narzeczony idzie do rodziców panny młodej i czy tam panny młodej to be, czy narzeczonej, czy partnerki i rzeczywiście najpierw pyta o zdanie tych rodziców, w sensie albo pyta o pozwolenie, czy o zgodę, to już w ogóle też mi się wydaje być takie bardzo... Ale jednocześnie jestem przekonana, że wśród nas nadal są takie pary, gdzie taka wymiana się dzieje i dzięki temu wszystkie strony, zarówno właśnie państwo młodzi, jak i rodzice są zadowoleni. No a jeżeli państwo, rodzice państwa młodych wykładają gdzieś tam budżet na to wesele, no to wiadomo, że wiesz, mogą mieć jakieś swoje minimalne wymagania.
2: Ale to jest w ogóle ciekawe w tym wszystkim, że wesela, śluby, czy komunie, czy te wszystkie takie uroczystości pokazują nam tak naprawdę, jak bardzo ta tradycja w naszej kulturze się trzyma, bo chociaż one się zmieniają i rzeczywiście dostosowują do naszych dzisiejszych realiów, no to cały czas jednak ta tradycja, wiesz, te oczepiny, te wszystkie to rzucanie bukietem, rzucanie welonem, to wszystko cały czas jest. O tym, jak to jest z tą tradycją, jeszcze teraz parę słów od Aleksandry Pająk.
3: Ona się na pewno pojawia, ale ona musi być spójna z parą młodą. Czyli jeśli para na przykład jest niewierząca, to oni raczej już dzisiaj nie będą się decydować na ślub kościelny. Wezmą, powiedziałabym, raczej cywilny, ale na przykład dołożą też takie elementy ślubu humanistycznego, czyli na przykład swoje przysięgi, będą chcieli, żeby jakaś ich historia została opowiedziana, żeby to nie było takie sucho cywilne, formalne, tylko właśnie, żeby to też miało taki element wrażliwości, żeby to było wzruszające, ale na pewno nie będą brali jakby ślubu kościelnego, jeśli po prostu to nie jest spójne z nimi. I powiedziałabym, że te elementy tradycyjne nadal są, ale właśnie jeśli młodym się ta tradycja nie podoba, dana tradycja nie podoba, to oni nie będą jej wdrażać tylko dlatego, że to jest coś tradycyjnego. Więc bardzo wiele elementów tradycyjnych jest nadal, ale one są trochę w takiej zaktualizowanej formie dzisiaj.
2: No bo to, że poszliśmy dalej, jesteśmy bardzo nowocześni, to nie znaczy, że tradycja z wesel całkowicie zniknęła. No tak jak mówi Ola Pająk, wręcz przeciwnie, ona jest nadal bardzo ważna, tylko trochę się odświeżyła.
3: Powiedziałabym też, że często są przełamywane tradycje, że młodzi się tego nie boją. Te śluby nadal są tradycyjne, więc to nie jest też tak, że one są zupełnie inne i wszystko jest wywrócone do góry nogami, ale wydaje mi się, że to jest dalej tradycyjne wesele, tylko w takiej wersji zaktualizowanej, że jeśli młodym na przykład jakaś tradycja się nie podoba, to oni nie będą tego wdrażać w dniu swojego ślubu tylko dlatego, że to jest tradycyjne, ale faktycznie uważam, że nadal wiele tych elementów tradycyjnych jest super i są piękne i młodym się po prostu nadal podobają, więc są dalej. Powitanie chlebem i solą jest bardzo często rzut kieliszkami, oczepiny, tylko troszkę w takiej zaktualizowanej wersji. Więc te wesele nadal są tradycyjne, ale troszkę wydaje mi się inne dzisiaj jednak.
2: No oczepiny to jest chyba taki najbardziej klasyczny, obowiązkowy punkt każdego wesela po północy, ale też rzut welonem czy muchą, krawatem, no to są takie rzeczy, które cały czas obowiązują na weselach i to jest właśnie ta tradycja, która no paradoksalnie, skoro jak jesteśmy tacy nowocześni, wcale nie zanika.
1: Ja natomiast mam pytanie do naszych słuchaczy. Czy przypominacie sobie teraz na fali tych wszystkich wspominek i ślubnych tematów, jaka tradycja występowała kiedyś, która się wam podobała podczas wesela, a teraz na przykład może zanika, albo już nie na każdym weselu gdzieś tam występuje, o czym powinniśmy pamiętać. Dzwońcie do nas 226452100, a może być, może macie jakąś nową tradycję, która też jest ciekawa i można ją gdzieś tam podchwycić, skopiować na swój ślub. Dzwońcie do nas, chętnie porozmawiamy. Wracamy za moment.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: To był Biak, Kuzyn i Paluch i utwór Gra Warta Świeczki. Czy ślub, czy wesele to jest Gra Warta
2: Świeczki?
1: Wiedziałam,
2: że to tak połączysz.
1: O, przestań. Możemy udawać, że to było bardzo błyskotliwe. Alicja Michalska cały czas ze mną w studiu. Dzwońcie 226452100. Chętnie porozmawiamy z wami o tradycjach, o tym, jakie tradycje ślubne były kiedyś, jakie są dzisiaj, co warto na swój ślub przygotować.
2: No i też o tych tradycjach, które paradoksalnie w ogóle nie znikają. Cały czas lubimy bawić się w te oczepiny, cały czas lubimy, znaczy nie wiadomo, nie wszyscy, ale niektórzy stać i czekać, aż para młoda rzuci welon tudzież krawat.
1: A taniec?
2: Pierwszy taniec.
1: Pierwszy taniec. Co o tym sądzisz?
2: Niektóre ładne.
1: Ja chyba bym od razu zachęciła, żeby wszyscy tańczyli, bo to troszeczkę
2: jest takie niezręczne. No rozumiem cię.
1: Że taka... te podrzuty w ogóle zawsze są takie, wiesz, troszeczkę niezdarne i to jest urocze, wiadomo, ale tak, nie wiem, wszyscy się patrzą, trochę babcie jakieś tam obgadują, wiesz, coś tam, sukienka tego i tak dalej. Nie wiem, chyba to ja bym na przykład to ominęła i zrobiła już taki moment, że tańczymy wszyscy.
2: Rozumiem cię, no chyba tak.
1: Lipdub to się nazywa, taki wspólny taniec.
2: Szczególnie jak się nie jest tancerką czy tancerzem, no to się ćwiczy do tego pierwszego tańca, chodzi się na te wszystkie kursy.
1: Słuchaj, ja jestem, ale nie wiem jeszcze, jakby... jak z moim partnerem, więc tutaj jest jeszcze druga, bo to muszą dwie części.
2: To tanga trzeba dwojga, no właśnie. Po prostu. No ale jeśli chodzi o te zabawy weselne, jak to jest z tymi tradycyjnymi zabawami, o tym opowiedziała mi Aleksandra Pająk, nasza dzisiejsza ekspertka, wedding planerka.
3: Powiedziałabym, że temat zabawy na weselach to jest coś, co na każdej mojej rozmowie z paromodem się przewija, że oni nie chcą już tych typowych zabaw, typowych oczepin, że nie chcą zabaw, które w jakiś sposób są wstydliwe, krępujące dla gości, a to trochę taki stereotyp tych oczepin się zrobił dzisiaj, mam wrażenie. Więc my dalej robimy oczepiny, ale one na pewno są w bardzo okrojonej formie. One są krótkie, to jest zwykle właśnie rzut muchą czy rzut bukietem i może jedna, dwie zabawy, ale absolutnie nie takie krępujące kogokolwiek, więc to bardzo, bardzo silnie wybrzmiewa.
2: No bo te zabawy weselne są właśnie krępujące, że tak nie wiesz, co zrobisz, niby się dobrze bawisz, robisz, udajesz, że wszystko jest super, ale tak naprawdę masz taki w środku jeden.
1: Mam wrażenie, że to też jest okej, że one są żenujące i to jest taki moment, w którym możemy troszeczkę, wiesz, mimo wszystko się rozluźnić i trochę wyjść ze swojej takiej sztywnej bańki. Jedyne, co, o czym sobie myślę, to kiedy tych zabaw rzeczywiście jest za dużo, to nie chodzi, na przykład w mojej głowie nie chodzi stricte o ten poczucie żenady, a bardziej o to, że ja na przykład chcę teraz zjeść coś i usiąść i, wiesz, porozmawiać z kimś, a tutaj cały czas, wiesz, orkiestra gra, kolejna zabawa, kolejna zabawa, wstajemy tutaj, proszę, i ktoś cię, wiesz, jakiś wujek cię bierze na parkiet i tak dalej.
2: A chcesz rozmawiać o filozofii.
1: A ja chcę dokładnie, a ja chcę po prostu sobie pojeść dobrze i porozmawiać z moją ulubioną osobą na weselach, czyli z moim bratem na przykład, no nie? Więc w tym kontekście rozumiem, że czasami warto też dać trochę przestrzeni gościom, żeby po prostu porobili to, co chcą. Jest ich na tyle często się długo nie widzą, że ten czas na rozmowę jest bardzo ważny też.
2: No i właśnie na to stawia się w dzisiejszych weselach, chociaż oczywiście cały czas są takie huczne, tradycyjne wesela. W ogóle te ślubne tradycje na świecie potrafią być naprawdę zaskakujące i świetnie pokazują, jak różnie można celebrować miłość. No na przykład takie bardzo huczne, wielodniowe wesele jest w Indiach. Tam huczna uroczystość weselna, pełna kolorów, tradycji, tańca, przypominająca trochę sceny z Bollywood, trwa zazwyczaj do 3 dni, trwa ślub i wesele i obejmują rytuały takie jak malowanie kurkumą na przykład. Więc to też jest ciekawe, że tak naprawdę co kraj to obyczaj. Też bardzo ciekawym zwyczajem ma Szwecja, bo chociaż no, w Szwecji są te wesela bardziej minimalistyczne, różnią się od tych tradycyjnych hucznych wesel. Tam są bardziej swobodne, minimalistyczne, nastawione właśnie na dobrą zabawę w gronie najbliższych, ale goście, jest taki zwyczaj, że goście mogą całować pannę młodą lub pana młodego, kiedy ich partner na chwilę odejdzie od stołu. Oczywiście to wszystko jest w takiej żartobliwej atmosferze.
1: Bo nie wiem, na ile żartobliwa taka atmosfera. Słuchaj, jeszcze w trakcie takiego dnia, to powiem ci, że to mnie zaskoczyłaś. Akurat nigdy nie słyszałam o tego typu tradycji.
2: A ślub w Vegas, w Las Vegas?
1: Oj, ślub w Las Vegas to swoją drogą, ale to są chyba takie śluby, które się też nie bierze na poważnie za bardzo.
2: Tak, chociaż one obowiązują, bo ślub w Las Vegas można wziąć, obywatelstwo nie jest wymagane, kosztuje to około $150 za taką najprostszą ceremonię, oczywiście wraz z opłatami administracyjnymi. Potem to obowiązuje normalnie w Polsce, tylko trzeba tam dopełnić jakieś formalności, także tak z ciekawostek. Ale jeszcze jedną z takich ważnych rzeczy w kontekście właśnie ślubów, no jest oczywiście muzyka.
3: To jest bardzo ważny temat i to wybrzmiewa u absolutnie każdej pary, że kwestia muzyki na weselu jest jednym z najważniejszych. Ja bym powiedziała, że na pewno łatwiej o dobrego DJ-a niż o dobry zespół. I to jest chyba coś, co jest bardzo trudne, bo dobry zespół, no to już jest często 8-12 osób, no a to po prostu się też wiąże z większymi kosztami. Zwykle idziemy w stronę DJ-a dzisiaj, ale to rzadko już jest jeden DJ, jeden człowiek. Raczej rozszerzamy to o instrumenty, tak zwany live act to się nazywa, czyli właśnie dodajemy skrzypce, dodajemy saksofon, dodajemy wokalistkę. I to nam trochę daje takie coś, że mamy dalej tą muzykę na żywo, mamy ten głos od instrumentów, ale sam podkład muzyczny jest jakby oryginalny i niezmieniony. Próbujemy mieć coś pomiędzy zespołem a DJ-em.
2: Są takie osoby, są takie pary, które już wiedzą, jaki zespół, jaką muzykę będą mieli na swoim weselu.
1: Że mają taki wybrany zespół
2: tak,
1: weselny.
2: Albo jakieś takie, tak, albo wiesz, jakiś taki zespół marzenie na swoim weselu.
1: Ja się chyba cieszę na tyle, że jestem w tym, w tej społeczności takiej muzycznej, że chyba o DJ-a czy o zespół
2: ty
1: to nie mam się
2: tam
1: co
2: zadbała,
1: że, ja w ogóle bym zrobiła formę taką festiwalową i każdy by dostał opaskę na festiwal jako takie zaproszenie i myślę, że grałoby naprawdę więcej niż jedna osoba czy jeden DJ, ale współczuję tego wyboru, bo rzeczywiście wydaje mi się, że ten wybór zespołu tudzież DJ-a to jest zawsze jakiś taki duża niewiadoma i stres.
2: A w kontekście muzyki, taka jeszcze ciekawostka, ten słynny utwór Marsz Weselny, który zawsze jest grany na ślubach, no to jest utwór z opery autorstwa Ryszarda Wagnera, no on nam się oczywiście wszystkim kojarzy z tym romantycznym ślubem, ale co ciekawe, w ogóle historia tego konkretnego utworu w samej operze, z której on pochodzi, wcale nie kończy się szczęśliwie, bo cały utwór pochodzi z takiego chóru weselnego i problem polega na tym, że małżeństwo głównych bohaterów po prostu bardzo szybko się rozpada.
1: Ajajaj.
2: Tak, a więc ta muzyka,
1: to
2: która
1: to jest
2: po prostu
1: ściąganie negatywnej energii w takim razie na takie wydarzenie.
2: Ale to ciekawe, że widzisz, przyjęło się to jako takie naprawdę piękna piosenka, która jest no grana na każdym, dosłownie, na każdym ślubie. Stała się takim symbolem wręcz tej miłości, idealnego ślubu, no a w oryginale towarzyszy raczej to wszystko historii niespełnionej i tragicznej miłości. Mam nadzieję, że nikomu nie zepsułam teraz
1: wesela. Może ktoś jeszcze
2: ślubu
1: zmieni po prostu utwór, wiesz, przed weekendem.
2: Ale warto poszukać sobie historii tego utworu i kontekstów, w jakich on powstawał, bo to jest ciekawe bardzo.
1: Marszu Weselnego grać nie będziemy, żeby właśnie złej energii nie manifestować, ale zagramy teraz Run the Jewels, a do tematu wracamy za moment.

0: Poranek, poranek czwórki.
1: Ta, ta, taran, ta, ta, taran. Dzisiaj rozmawiamy o ślubach z Alicją Michalską. Jakie utwory ślubne warto, jakich nie warto puszczać, żeby złej energii nie afirmować. O tym wszystkim już rozmawiałyśmy.
2: Jakie tradycje?
1: A ubieranie czarnej sukienki jako gość?
2: O właśnie, to było zawsze takie najbardziej problematyczne. Co tu zrobić, żeby ubrać się na ślub tak, żeby nikogo nie obrazić, bo jak założymy białą sukienkę całą, no to oczywiście będziemy się za bardzo kojarzyć się z panną młodą. Jak założymy czarną, to będzie
1: no
2: jak na pogrzebie.
1: Jak
2: czerwoną, to za bardzo pstrokato, więc nie wiem, no chyba po prostu kolory pastelowe, jak nasza polska pasteloza.
1: Ja założyłam czarną, powiem ci szczerze, 2 lata temu, albo rok temu na wesele znajomych
2: czarną,
1: chyba. I chyba nikt nie zwrócił mi uwagi, choć
2: no
1: przyciągnęłam wzrok takich starszych pań z tego towarzystwa ślubnego, więc być może trochę przegięłam, ale sukienka była tak ładna i to jest w ogóle taka najwygodniejsza moja sukienka, że stwierdziłam, że nie będę wydawać pieniędzy na to, żeby, wiesz, jednokrotnie założyć jakąś kolorową sukieneczkę.
2: No bo w ogóle te wszystkie trendy i tak naprawdę moda nawet ubioru na weselach i na ślubach zmienia się z roku na rok. O tym zresztą opowiedziała mi Aleksandra Pająk, nasza wedding planerka.
3: Absolutnie, moda w branży ślubnej to jest coś bardzo obecnego i coś dość, powiedziałabym, krótkiego, bo tak jak tutaj jest duża rola social mediów, że jeśli coś się młodym opatrzy i za dużo na przykład czegoś widzą po danym sezonie, to ta moda przechodzi i pojawiają się nowe rzeczy właśnie w to miejsce. Teraz powiedziałabym, że bardzo często robimy jakiś alternatywny tor, że to już nie jest taki klasyczny trzypiętrowy, tylko czasami jest to wieża z pączków, czasami jest to, nie wiem, wieża z makaroników. Teraz w ogóle są takie torty na przykład podłużne, więc zupełnie, zupełnie inna forma i faktycznie tym zaskakujemy.
1: To ja chciałabym tiramisu w takim razie na swoje wesele. I widziałam już coś takiego na Pinterestie, który w ogóle szaleje u mnie, jeżeli chodzi o jakieś weselne inspiracje. Nie rozumiem, bo ja jeszcze wesela nie mam.
2: Teraz będzie nam algorytm podsyłał
1: wesela,
2: po tej rozmowie.
1: A nie, no to akurat tutaj możemy się przyznać, że wczoraj czy przedwczoraj rozmawiałyśmy o dzisiejszym temacie i ja już miałam reklamę butów ślubnych, także uważajcie, bardzo ładne swoją drogą, ale myślę, że nie będę na razie jeszcze ich kupować, bo nigdy nie wiadomo. W każdym razie tiramisu, moje ulubione ciasto. Dlaczego miałabym zajadać się paskudnym tortem
2: jakimś
1: kremami?
2: Dokładnie, tym takim biszkoptem, takim...
1: No to nie. Ja ci pokażę. Są takie torty z tiramisu i z napisem oczywiście
2: no,
1: Just Married. Takim, wiesz, tym proszkiem jakimś takim kakaowym, czy cokolwiek to nie jest. I po prostu wtedy, wiesz, jest taka wielka blacha i każdy sobie bierze taką łyżkę tego tiramisu.
2: Wiesz,
1: to
2: ja bym nigdy
1: podoba.
2: Nie zrobiła i nie rozumiem tego, jak czasem są torty i na tych tortach są podobizne figurki pary młodej, którą się kroi, potem je każdy to je.
1: A ja lubię akurat te takie cukrowe elementy, powiem ci szczerze, więc, ale no samego tortu
2: albo
1: też chyba jakoś...
2: Albo na przykład torty ze zdjęciami.
1: Torty
2: i potem kroisz, no wiesz, że masz po prostu swoje zdjęcie, wywołujesz na torcie i potem każdy je kroi.
1: To musiałoby
2: dostajesz
1: być jakiś
2: na przykład kawałek
1: śmieszne.
2: Z czyimś okiem, albo kawałek z czyimś uchem.
1: To musiałoby być jakieś śmieszne, to musiałoby być, nie wiem, zdjęcie mojego brata na przykład, który powiedział, że w ogóle będzie pełnił każdą rolę na moim weselu, od DJ-a przez tego, co rozlewa alkohol, no bo to musi być szwagier, po osobę, która na końcu odwiezie wszystkich do domu, więc Dawid, pamiętam o tym.
2: Brat
1: i
2: idealny.
1: Wiem, że nie chcesz po prostu rozmawiać z ludźmi, dlatego będziesz miał wiele różnych funkcji.
2: Ale słuchajcie, jest jeszcze jeden świetny trend, który ostatnio jest naprawdę bardzo popularny na takich uroczystościach, na których jest dużo ludzi. O tym teraz parę słów.
3: Atrakcje też są czymś, gdzie moda ma bardzo duże znaczenie. Teraz często stawiamy na malowanie gości na żywo jako pamiątka, więc już nie dajemy takich tradycyjnych prezentów jak kiedyś, jak właśnie to były ciasta, się nieraz dawało, albo nie wiem, jakąś nalewkę, tylko często młodzi jako atrakcje robią właśnie malowanie ilustracji na żywo gości, gdzie po prostu jest osoba, która w dniu ślubu upamiętnia to, jak dani goście wyglądali, na przykład maluje akwarelą i to jest wręczane dla tych gości jako prezent.
1: Ja myślę, że to jest też idealne zadanie dla mojego brata. Jakbyś kiedyś zobaczyła jego umiejętności, jeżeli chodzi o rysowanie, to ja myślę, że goście wychodziliby we łzach generalnie, jeżeli o to chodzi. A w ogóle na początku myślałam, że to life painting to jest takie body painting, w sensie,
2: że
1: tutaj, jakbyście
2: malujemy.
1: Widzieli streaming, ja się przeraziłam, tak, że ktoś przychodzi i się rozbiera gości i go malują wszyscy farbami. To by było mocne.
2: Dominika,
1: akurat.
2: Tu chodzi o sztukę, no,
1: rozumiem,
2: tu chodzi
1: rozumiem.
2: O wielki obraz, ten life painting. Rzeczywiście to jest w ogóle bardzo popularne. Ostatnio byłam teraz na festiwalu Venus Rising Festival w Dolicach i tam właśnie powstawał taki wielki obraz. Była malarka, która cały czas uwieczniała przez 2 dni to, co się dzieje na festiwalu. Oczywiście polega to wszystko na tym, że podczas takiej ceremonii albo przyjęcia czy wydarzenia festiwalu pracuje malarz lub malarka i tworzy właśnie taki obraz przedstawiający to wszystko, co się dzieje. Też można podchodzić, obserwować proces powstawania tego dzieła. No i wydaje mi się, że to jest w ogóle świetna pamiątka, bo potem z takiego festiwalu właśnie może zawisnąć ten obraz gdzieś, wiesz, w takim miejscu bardzo rozpoznawalnym i po prostu świetnie nam się to potem kojarzy, więc live painting.
1: Ja bym też angażowała przede wszystkim gości. Widziałam ostatnio coś takiego, że w miejscu, w którym są serwetki na sali ślubnej, robi się takie wąskie krzyżówki, jak dobrze znasz parę młodą. I w trakcie, jeżeli na przykład, nie wiem, nie masz w tym momencie nikogo do pogadania, czekasz jeszcze na tą pierwszą, czekasz na tą pierwszą zupę, to możesz sobie pouzupełniać, wiesz, są pytania dotyczące zarówno pana młodego, jak i pani młodej. To wydaje mi się, że bardzo fajne.
2: Byłam kiedyś na takim weselu, na którym rzeczywiście było parę quizów. To całkiem zawsze takie śmieszne i można się pośmiać i też rzeczywiście troszkę lepiej poznać. No ale jest jeszcze jedna ważna kwestia, jak kiedy mówimy o ślubach i weselach, no są to oczywiście finanse.
3: Na pewno jest większa świadomość wśród gości. Wydaje mi się, że liczą się z tym, że organizacja wesela nie jest też tania, więc poczuwają się do tego, żeby w jakiś tam sposób młodym zwrócić za ten przysłowiowy talerzyk i wydaje mi się, że to jest obecne i to jest coś, co faktycznie goście chcą od siebie dać. Faktycznie absolutnie odeszło się od dawania kwiatów. Praktycznie w 100% młodzi właśnie zamiast kwiatów proszą o albo właśnie przekazanie na jakieś zbiórki, albo na słodycze dla dzieciaków, albo jakieś książeczki do domu dziecka, albo właśnie wsparcie jakiegoś konkretnego celu, więc tutaj na pewno jest bardzo silny i uważam bardzo fajny trend, ale też co mi pary młode często mówią, to jest to, że im na koniec dnia bardziej zależy na tym, żeby goście byli obecni na tym przyjęciu. I jeśli faktycznie czasami jest taka sytuacja, że powody ekonomiczne mają być tym, dla których dani goście nie mogą sobie pozwolić na bycie na weselu, to wiem, że dla młodych ważniejsza jest ta obecność niż koperta. I tutaj to, co ja może mogę polecić, to jest po prostu otwarta komunikacja gdzieś tam z młodymi i absolutnie wiem, że to będzie przez nich docenione i dobrze przyjęte.
2: Komunikacja, a nie jakieś tam, wiesz, po prostu pokątne zastanawianie się, domyślanie, co by tutaj zrobić, rzeczywiście jest na plus. Ja pamiętam, że byłam kiedyś na takim weselu, podczas którego po prostu każdy zapytał pary młodej, czego ona by sobie życzyła i tak chyba najlepiej.
1: Im więcej wskazówek, tym lepiej i im taka bardziej przejrzysta i bezpośrednia komunikacja, tym również lepiej. W ogóle to, co ostatnio zauważyłam w trendach też za granicą, bo mam też po raz pierwszy, w ogóle ja dostałam zaproszenie w tym roku na ślub. Jest to ślub mojej koleżanki ze studiów z zagranicy, ślub odbędzie się w Hiszpanii. A ona jest Kanadyjką, on jest z Holandii w ogóle, więc jest bardzo duża kulturowa mieszanka, jeżeli chodzi o to.
2: To są ciekawe wesele, jak się kultury zderzają.
1: Bardzo, więc nie mogę się doczekać, ale tam też rzecz, która była świetnie zorganizowana, jest świetnie zorganizowana przed weselem, bo to wesele również we wrześniu, to fakt, że jest cała strona internetowa skonstruowana i poświęcona temu wydarzeniu, czyli wchodzisz sobie na stronę i jest, gdzie nocleg, jak dojechać, jak się ubrać, gdzie ceremonia, co warto kupić, czego nie kupować, ile dać w przysłowiowej kopercie i tak dalej, i tak dalej. I to jest też super, bo ten komunikat jest bezpośredni, a jednocześnie nie trzeba o tym rozmawiać jeden na jeden z panem młodym czy z panią młodą. Myślę, że to jest takie fajne gdzieś tam lekarstwo, fajny półśrodek, jeżeli chodzi o to, o tą komunikację taką bezpośrednią.
2: No to jeszcze na koniec parę słów od Oli Pająk o tym, czy naprawdę dzisiaj zatracamy te wszystkie tradycje na weselach. No i na ślubach.
3: Przeczę tezie, że my w ogóle już nie patrzymy i że młodzi wszystko robią pod siebie. Więc takiej tezy bym chyba nie stawiała, ale na pewno jest dużo większy nacisk na to, żeby to było autentyczne, żeby to było spójne z młodymi, żeby właśnie te przyjęcia były bardziej kameralne. Takie autentyczne, szczere i bliskie. I myślę, że to wybrzmiewa i że gdzieś ten motyw takiego przesytu social mediami i właśnie tym życiem w online w ślubach też często już oddaje. I myślę, że to jest fajny trend. Jest dalej ten trend, że każdy jednak marzy o tym, żeby to swoje uczucie gdzieś tam celebrować w gronie najbliższych i żeby przeżyć ten wyjątkowy dzień. Nie widzę zagrożenia dla branży, ale pewnie ilościowo myślę, że one mogą być bardziej jakościowe, więc myślę, że bardziej będziemy stawiać właśnie na jakość, a nie na ilość.
2: No, czyli śluby i wesela nie znikają, cały czas odbywają się, tylko po prostu w innej formie, w innym stylu i są bardziej autentyczne.
1: Słuchaj, co ty na to? 50 gości, a reszta na streamingu po prostu. Ustawić kamerkę i kto ma ochotę
2: wesele
1: pooglądać ich?
2: Wesele live. Czekaj, ostatnio na Facebooku mi się wyświetliło wydarzenie. Tak, że na przykład, wiesz, ślub Weroniki i Pawła.
1: A widzisz, a myślałam, że tutaj właśnie zaświeciła mi się jak pomysłowemu Dobromilowi lampka nad głową i że to jest jakiś świeży pomysł. A okazało się, że oczywiście ludzie już wszystko wymyślili. Ślubne inspiracje mam nadzieję, że dotarły do tych, którzy śluby biorą albo na takie śluby się wybierają w tym sezonie. Bawmy się tam dobrze i celebrujmy miłość, bo to jest najważniejsze. Alicja Michalska była ze mną w studiu.
2: Piękne podsumowanie.
1: Dziękuję. Bardzo ci dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Mem przejrzany, pasjans ułożony, ryba w mikrofali podgrzana, poziom master w kulkach też jest. No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy? Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
5: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
4: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie. Czwórka.

0: Minęła 9.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w zasadzie w całym kraju będzie pochmurno i pojawią się przejściowe, gdzieniegdzie słabsze, a w innych miejscach mocniejsze opady deszczu, także koniecznie weźcie ze sobą parasolkę albo jakąś kurtkę przeciwdeszczową. Uważajcie również na burze, najprawdopodobniej na wschodzie i południowym wschodzie Polski, no i podczas tych burz może też sypnąć gradem. A jeżeli chodzi o temperaturę, to termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni na Pomorzu przez 16-20 w centralnej Polsce do 25 stopni na południowym wschodzie kraju.
1: Autopromocja.
2: Widziałaś tę rolkę? Ona znowu to zrobiła.
3: O nie, kolejny trend?
2: Ale ten jest serio ciekawy.
3: No okej, no to musimy to obgadać.
2: Ale kiedy?
3: Może w czwartek o 12? W czwórce?
2: Pasuje. Zapraszamy na audycję Dla Zasięgu o trendach w mediach społecznościowych.
4: Sprawdzamy, dlaczego nagle wszyscy robią i lubią to samo i co tak naprawdę za tym stoi.
2: Jak to, co lajkujemy, wpływa na nasze codzienne wybory, język, relacje i sposób myślenia.
4: Bądźcie z nami w czwórce, nie tylko Dla Zasięgu. W czwartki w samo południe. Marta Zienkiewicz
2: i Julia Święch.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid.
1: Po reklamie.
14: Tu Czwórka, Polskie Radio.
15: Czwórka, Polskie Radio.
16: Don't tuck your tail now. Check up. These guys get real in

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Jello i Backyard Ball w poranku czwórki, a na zegarze 5 minut po godzinie 9. To jest trzecia godzina audycji. Myślę, że po godzinie 9 to już można nie tylko wstać, pościelić łóżko, zrobić jogę, zjeść śniadanie i umyć zęby, ale też na przykład zmienić swoje hasło na skrzynce mailowej czy w mediach społecznościowych, a wszystko dlatego, że na 7 maja, czyli dzisiaj, przypada Światowy Dzień Hasła, który promuje bezpieczeństwo w sieci. Także można dzisiaj tak dla zasady zmienić hasło, które pewnie niektórzy mają na przykład od podstawówki. Ale my nie o tym w tej godzinie. Dziś będziemy rozmawiać o tym, kiedy oglądać na przykład spadające gwiazdy w Bieszczadach. Albo jak zorganizować spływ tratwą po Biebrzy. Albo na przykład o tym, co mówią nam kwiaty rosnące przy chatach na Podlasiu. O tym wszystkim porozmawiamy z Anetą Chmielińską, pisarką, podcasterką, autorką książki Dziko Przewodnik po Polsce, którą też będziemy mieli do rozdania tutaj na antenie. O tym, gdzie zwiedzać Polskę, gdzie w Polsce nadal mamy dzicz, już za moment.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Na zegarze 12 minut po godzinie 9, a z nami w studiu jest już Aneta Chmielińska, którą wcześniej zapowiadałam, autorka książki Dziko Przewodnik po Polsce, pisarka, autorka podcastu Dziko Przygody. Cześć Aneta.
2: Dzień dobry, cześć wszystkim.
1: Bardzo mi miło jest gościć Ciebie, tym bardziej, że mamy tutaj jeden egzemplarz książki Dziko Przewodnik po Polsce, który będziemy rozdawać, ale to za moment. Będę mówić, co robić i gdzie dzwonić, żeby tę książkę zgarnąć. A uważam, że bardzo warto. Powiedz mi, czy według ciebie porankami jest dziko? Może być w mieście? Czy lubisz taką miejską dżunglę o 9 w korku? Czy jednak preferujesz to dzikie zacisze?
2: Ja wiem, że wszyscy spodziewają się, że ja powiem, że tylko natura, ale ja strasznie lubię ludzi i lubię opowieści. Lubię opowieści ludzi, więc lubię to jednak łączyć. Więc ja zwykle w ciągu tygodnia gdzieś tam hasam po mieście, rozmawiam z ludźmi, uczę się, jak dobrze opowiadać historie młodszym i starszym, a w weekend gdzieś wypadam w naturę.
1: Dlatego też pytałam, bo takie miałam wrażenie, że jesteś osobą, która zarówno dobrze się odnajdzie w miejskiej dżungli, jak i w tej prawdziwej polskiej. O tych polskich dżunglach będziemy za chwilę rozmawiać, ale chciałabym na sam początek zapytać, kiedy i w jakich okolicznościach zrodził się u ciebie pomysł na ten Dziko Przewodnik, czyli na książkę, która zawiera 50 takich inspiracji, wypraw w naturę, tak można powiedzieć w skrócie.
2: To jest moja trzecia książka. Ja od 5 lat prowadzę podcast Dziko Przygody, który ma ponad 5 milionów odsłuchań i to są takie gawędy o naturze. A kilka lat temu wędrowałam po Stanach i kiedy spotykałam na trasie innych wędrowców, to byli wędrowcy z różnych krajów, więc zwykle oni się wymieniają inspiracjami, co tam w ich kraju można zrobić. No i właśnie w ramach takiego małego amerykańskiego small talku dostawałam zawsze to pytanie: och, no jesteś z Polski, no wspaniale, nie za dużo wiem o Polsce, to co można u was robić? I te moje odpowiedzi, co można robić

0: u nas w naturze, na jakie wyprawy można się wybrać, nie mieściły się w takiej małej rozmowie. Więc kiedy wróciłam do Polski, miałam gdzieś tam z tyłu głowy ten pomysł, że warto by było to spisać. Tym bardziej, że miałam też taką rozmowę z przyrodnikiem, który właśnie się zastanawiał, dlaczego Polacy tak wyjeżdżają tłumnie za granicę, przecież my tyle mamy ciekawych opcji tutaj. A ja pomyślałam, no tak, ale trzeba wiedzieć, w którą stronę, prawda? Ktoś musi to podpowiedzieć, więc stwierdziłam, że mogę posłużyć tutaj za przewodnika.
1: To ciekawe, bo mam wrażenie, że my Polacy mimo wszystko bardzo często nie mamy od razu w głowie odpowiedzi na to pytanie, bo tutaj odnoszę się do tego, że również byłam na takiej wycieczce po Stanach, o czym już rozmawiałyśmy poza anteną i też pamiętam, że dostałam takie pytanie od jakiegoś lokalsa, tak można powiedzieć, i rzeczywiście moja głowa wtedy po prostu totalna pustka. I ja nie wiedziałam, poza jakimiś tam atrakcjami, które są akurat stricte w moim regionie, to stwierdziłam, jak to jest, że ja tej Polski nigdy tak wzdłuż i wszerz nie zwiedzałam. A co ciekawe, w Stanach również tak jest, bo pamiętam, że odwiedzałam tam wujków mojej koleżanki, którzy całe życie w Stanach spędzili i okazało się, że oni nie byli ani w jednym parku narodowym, których ja, wiesz, dziesiątki odwiedzałam w przeciągu 3 tygodni. Jak to jest z tym cudze chwali swego nie znacie? Skąd myślisz, że wynika fakt, że my po prostu tu już loty last minute, byleby tylko po prostu te granice Polski przekroczyć?
0: Szczerze? Wiesz co?
1: Szczerze. Myślę, o poranku i szczerze.
0: Dobrze. Myślę, że mamy trochę taki kompleks Europy Środkowo-Wschodniej i tak nam się wydaje, że musimy gdzieś daleko lecieć, żeby było lepiej, ciekawiej, atrakcyjniej, że tam są ciekawsze opowieści, ale no niestety stwierdziłam to dopiero po pojechaniu do Stanów właśnie, że absolutnie nie mamy się czego wstydzić. Naprawdę w Polsce są takie ciekawe rzeczy do zobaczenia. Czy wiecie na przykład, że można 500 fok zobaczyć godzinę od Trójmiasta? Albo można zobaczyć z kolei na północy Polski mofety, czyli miejsce, które jest taką szczeliną w ziemi, z której wydobywa się dwutlenek węgla. I to jest taka aktywność związana trochę z wulkanicznością. Czy możemy wybrać się na pola lawendy? Albo chociażby w te Góry Świętokrzyskie, które są dość niskimi górami, ale jednymi z najstarszych w Europie. I możemy tam kupić krzemień pasiasty, który jest minerałem, który trzymając w dłoni, mamy w dłoni 150 milionów lat historii. I to, że go mamy w dłoni, to jest wynik tego, że kiedyś Góry Świętokrzyskie, te takie teraz już wyrównane i niezbyt wysokie, kiedyś były bardzo wysokie, ale były zalane przez ciepłe morze jurajskie, były tam małe stworzonka, których skorupki się odkładały, one się skompresowały i powstały właśnie takie minerały. I mamy mnóstwo takich miejsc w Polsce, tylko mam wrażenie, że czasem potrzebujemy opowieści, takiej nakładki, którą sobie nałożymy na to, co widzimy, że wtedy możemy uznać faktycznie, że to jest niesamowite.
1: Albo być może zakochać się w tych miejscach na nowo. Myślę o tym w kontekście tych Gór Świętokrzyskich, bo tak. Ja pamiętam taką wycieczkę szkolną w Góry Świętokrzyskie. Zresztą Dziko Przewodnik po Polsce jest napisany zarówno do dorosłych, jak i do dzieci, bo to jest piękna, bardzo barwna książka z przepięknymi ilustracjami. O nich jeszcze będziemy rozmawiać. Czy ty pamiętasz jakieś wycieczki z twojego dzieciństwa, które zapadły ci w pamięć, czy to szkolne, czy jakieś rodzinne? Czy jest jednak tak, że troszeczkę się o nich zapomina? I no, mi te Góry Świętokrzyskie się bardziej kojarzyły z tym, że z jednej strony jest przewodniczka i o czymś opowiada, a ja tam z koleżankami na telefonie sobie już pykam jakieś piosenki na MP3-kach.
0: Ciekawe, że o to pytasz. Ostatnio właśnie jak chodziliśmy po Górach Świętokrzyskich z mężem, to rozmawialiśmy o tym, czy jest sens, to jest jakaś większa dyskusja, czy jest sens zabierać małe dzieci na takie wyprawy, skoro one potem nie pamiętają dokładnie, że gdzieś tam były i coś widziały. Moim zdaniem absolutnie jest sens, dlatego że skorupka jednak nasiąka. I może nie pamięta się szczegółów, ale pamięta się to, że jest to wartościowe, wybranie się w naturę. Ma się jakąś nostalgię do tego uczucia, które się miało, kiedy w tej naturze się było. I dla mnie takimi wyprawami to były wyjazdy na kajaki z tatą. Ja mam dwóch starszych braci, a mimo to w tamtych czasach no nie było jakiejś tam mody na to, że córka z tatą gdzieś tam będzie chodzić, robić. Ale po prostu mój tata kochał kajaki i ja chyba chciałam pospędzać czas z nim, więc zabierał mnie na te kajaki i to były najlepsze wypady w moim dzieciństwie, dlatego że miałam tatę tylko dla siebie, a jednocześnie ta natura i te kajaki i było co robić. I ta nostalgia do wodnych atrakcji mi została. kiedy pisałam Dzikoprzewodnik, pomyślałam, że na pewno będą takie osoby, które właśnie lubią naturę od jakiejś strony, że lubią może bardziej wodą, albo rowerem, albo kajakiem, albo na piechotę z plecakiem, więc z tyłu jest taki kontekstowy spis treści, gdzie ja rozpisałam właśnie te wyprawy. Jeżeli lubisz astronomię, to ta i ta wyprawa. Jeżeli zielarstwo, to i to. Jeśli z przyjaciółką, to może te wyprawy. Tak, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
1: O tym nawigowaniu po książce, bo ona jest rzeczywiście rozłożona w bardzo ciekawy sposób i właśnie o tych ilustracjach będę chciała porozmawiać z tobą za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: To była Little Sims, a na zegarze 22 minuty po godzinie 9. Ze mną w studiu dalej Aneta Chmielińska, uśmiechnięta, wypoczęta mimo, że od premiery minęło zaledwie ile? 2 tygodnie? 22
2: kwietnia. Ale po drodze były góry.
1: Ach, no to w takim razie był relaks i restart. No dobrze, to przejdźmy do samej książki. Ja od razu mogę podać numer telefonu, pod który możecie dzwonić, żeby tę książkę zgarnąć, a warto, tutaj na streamingu też pokażę. Przepiękna oprawa graficzna. W środku w ogóle dwie przepiękne kartki. Jak je gdzieś znajdę, to też pokażę. Możecie dzwonić pod numer 226452100, ale przy okazji pomyślcie sobie o jakiejś ostatniej podróży, może takie zadanie damy. Jakieś miejsce do polecenia w Polsce, no chyba, że za granicą jakieś rzeczywiście szałowe miejsce też odwiedziliście. Tutaj podzielcie się z nami tym miejscem na antenie, a książka powędruje w wasze ręce. No dobrze, Aneta, w jaki sposób w takim razie czytać tę książkę? Bo ona jest tutaj podzielona na tych 50 wypraw. Ja przyznam się, że zaczęłam jakoś od środka i tak nawigowałam. I w ogóle chciałam, żeby ta książka mnie trochę pozaskakiwała. Takie robiłam losowanki tak zwane.
2: Bardzo dobrze. Ja tak zaplanowałam tą książkę, żeby ona dawała takie poczucie obfitości. Tak jak wtedy, kiedy wchodzi się do sklepu ze słodyczami na przykład i wszystko kolorami jest ułożone. Tak chciałam, żeby ludzie się czuli czytając tą książkę. Można wybierać absolutnie wyprawę, która przykuje naszą uwagę, przeczytać opowieść, a jak już nas to zaintryguje, możemy skoczyć na sam tył książki i zobaczyć właśnie ten kontekstowy spis treści, że skoro zainteresowała cię ta wyprawa, ten temat, no to może w tą stronę. Tam nawet jest rozpisane to w taki sposób, że są podane konkretne pory roku, kiedy warto spojrzeć na poszczególne wyprawy, więc od każdej strony można się zainteresować.
1: Ja w ten sposób zainteresowałam się wodospadami ze świetlikami, bo to były dla mnie jakieś takie magiczne miejsce i rzeczywiście tam jest napisane, że warto odwiedzić w czerwcu i w lipcu, więc być może...
2: Żeby świetliki były, tak.
1: Dokładnie, żeby były świetliki. No dobrze, a jeżeli chodzi o samą oprawę graficzną, jeszcze o te opowieści będę chciała zapytać, bo to jest ciekawy wątek, a jeżeli chodzi o samą oprawę graficzną, z kim tutaj współpracowałaś? Kto jest autorem tych grafik i jak też wyglądało tworzenie ich wspólnie?
2: Jestem przeokropna. Musisz spojrzeć na tył książki.
1: Dobrze.
2: Żebym się nie pomyliła,
1: dobrze,
2: bo to byłoby fopa i blamasz.
1: Razem w takim razie spójrzmy.
2: Spójrzmy, otwieramy, przekręcamy okładkę i patrzymy na tył.
1: W tym miejscu tutaj wydawca, redakcja, projekt graficzny Gracja Zegarowicz.
2: Tak. Wiecie co, inspiracją tutaj wspólnie rozmawialiśmy, jak do tego podejść. Z jednej strony mogłyby być fotografie, ale ja bardzo jestem zainspirowana taką retroilustracją. Bardzo inspirują mnie plakaty Ryszarda Kai, który pokazuje właśnie różne części Polski, miasta zwykle. I chciałam, żeby to trochę w tą stronę poszło. Więc po wspólnych ustaleniach, próbach, te ilustracje właśnie są w takim troszkę retro klimacie, które przede wszystkim pokazują klimat tej wyprawy.
1: Przepięknie. Ja tutaj też mam dodatkowe dwie karteczki, które też można zbierać. Rozumiem, że to jest ilustracja tego miejsca, gdzie można zobaczyć 500 fok, o tym, o czym
2: absolutnie
1: mówiliśmy. Wspaniale. Z nami na łączach jest Kamil, który wyobrażam sobie, że chce z nami się podzielić jakimś ciekawym pomysłem na wycieczkę. Halo, halo, Kamilu.
3: No cześć, witam was.
1: Cześć, witamy
3: cześć
1: również.
3: Rozmawiacie o naturą, bo jak nie pochodzę z...
1: Oj, chyba Kamilu, jesteś gdzieś w drodze i ciężko nam cię złapać.
2: Wyprawie.
1: Na wyprawie może.
3: Tak, jadę w Świętokrzyskie akurat.
1: O, proszę.
3: Powiem bez przyjemności. Czy słyszałeś, że mieszkam, więc nie wiem, czy znacie taką miejscowość w ogóle.
1: Czy może, proszę powtórz miejscowość, bo samej miejscowości nie usłyszałyśmy.
3: Brenna.
1: Brenna? Słyszałaś być może?
2: Nie wiem, zaczaruj nas.
1: Ja chyba nie.
2: O Brennie.
3: Okej, okay, to kolega, który odbierał telefon, ma jeden punkt więcej, bo jest to miejscowość, która jest po drodze do Ustronia. Aha. Potem jest Ustroń, Wisła i Stewna. Jest to bardzo mała miejscowość turystyczna, no taka powiedzmy ukryta trochę w tych górach, otoczona z jednej strony Szczyrkiem, z drugiej strony Ustroniem. Także bardzo fajna, jeżeli chodzi o ciszę, spokój, niewiele tam jest, jeżeli chodzi o rozrywkę, co pozwala naprawdę i serdecznie zapraszam. Mamy pyszne jedzenie, fajnych ludzi i czyste powietrze. Natomiast z takich miejsc moich ulubionych, w które jeździmy często z moją żoną i to jest wyprawa raz do roku, to jest Roztocze. Roztocze i Podkarpacie generalnie. Zwiedziliśmy wszystkie cerkwie opuszczone, nieopuszczone, w ruinie, w odbudowie, które są na tych terenach, od Podkarpackiego po Lubelszczyznę. Wszystkie praktycznie opuszczone cmentarze, pierwsza wojna, druga wojna, jakieś tam jeszcze starsze. Jest to cudowne miejsce, żeby naprawdę odpocząć. Jest zaludnione z niesamowitymi ludźmi, z fantastycznymi ludźmi. Zresztą no, pochodząc ze Śląska, braliśmy ślub w Lubowie. Specjalnie tam jechaliśmy właśnie ze względu na klimat tamtejszy. Świadków mieliśmy z Facebooka.
1: Kamilu, cały czas cię troszeczkę przerywa, dlatego wysyłamy w twoją stronę Dziko Przewodnik po Polsce. Bardzo ci dziękujemy za twoje inspiracje. No, Roztocze również jedno z moich ulubionych miejsc, ja też jestem z południa Polski. Być może jakieś też inspiracje dla ciebie, Aneta, jeżeli chodzi o kolejne wydanie książki.
2: Oczywiście, już się szukuję Dziko Przewodnik 2, bo wszyscy właśnie mi o swoich wyprawach teraz opowiadają.
1: No i właśnie, no tak, też o tym myślałam, że pewnie teraz każdy ci daje dobrą radę tak. na kolejną podróż i to jest piękne. Kamilu, książka wędruje w twoją stronę. Trzymaj się dobrego dnia i szerokości w drodze do Świętokrzyskiego. A my wracamy do tych opowieści, bo to jest też ciekawy aspekt twojej książki. No bo jak myślimy o przewodnikach, to jednak myślimy o takich sztywnych właśnie pocztówkowych zdjęciach, gdzie co, gdzie kupić. Może jakaś taka mała anegdotka dotycząca jakiegoś miasta czy nie wiem, przejścia z jednego miejsca w drugie. A u ciebie do każdego miejsca jest przypisana magiczna opowieść.
2: Zdecydowanie, bo ja uważam, że warto w życiu nie mieć zbyt wielu rzeczy, a jak coś skądś brać, to właśnie opowieści. I to jest najpiękniejsza pamiątka, a także dar, który możemy komuś podarować. Więc do każdego miejsca jest opowieść, którą można przeczytać na głos, będąc w danym miejscu. Ja też jestem wielką fanką czytania na głos. Moja mama była instruktorką teatralną i nawet jak mieliśmy kilkanaście lat z moimi braćmi, to siadała z nami i czytała nam na głos. I uważam, że można komuś podarować cały świat taką opowieścią. Więc nie trzeba wspaniale czytać na głos. Wystarczy, że czytamy komuś, kogo naprawdę lubimy. Więc
1: czytajmy na głos. To jest w ogóle też piękny apel, bo o tym zapominamy.
2: Nie tylko w dzieciństwie. Słuchajcie, jakie to jest wspaniałe zabrać ze sobą książkę na taką wyprawę, na przykład na kajak, załóżmy.
1: I poczytać wspólnie.
2: Władcę Pierścieni. I razem ze swoją drugą połówką poczytać na głos.
1: Jeden wiosłuje, a drugi czyta.
2: Dokładnie.
1: Sytuacja idealna. Do książki, do rozmowy wracamy za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Poranek czwórki.
1: Za 27 minut godzina 10, a w naszym czwórkowym studiu zrobiło się dosyć gęsto. Są z nami dzieciaki ze szkoły na Bielanach, tak, ze szkoły warszawskiej, szkoły podstawowej. I teraz z nami jest również nasza gościni Aneta Chmielińska cały czas, z którą rozmawiamy o jej książce Dziko przewodnik po Polsce. No i tak się to jakoś okazało, że tutaj kilka osób ma pytania do Anety, więc może zaczniemy od przedstawienia pierwszej osoby. Cześć.
2: Cześć, mam na imię Tosia i chciałam się ciebie zapytać, czy fajnie jest pisać książki?
3: Ja przed chwilą powiedziałam, że nie chcę znać pytania, żeby mnie zaskoczyli. Czy fajnie jest pisać książki? Tak, wiecie co, ja zawsze lubiłam opowieści. Lubiłam cudze opowieści, lubiłam opowieści takie na żywo, jak ktoś mi opowiadał, a tworzenie takiej opowieści dla kogoś, że można tym zaczarować i komuś tak podarować właśnie historię, to jest wspaniała rzecz. I wiecie, nauczyła mnie tego moja nauczycielka historii, pani Kasia, która właśnie siadała na biurku i snuła nam opowieści o historii. I ja, nie wiem, tak od niej jakoś się chyba tym zaraziłam.
1: Tak, może się tak okazać, że jedna z osób tutaj stojących z nami w studiu również będzie książki pisać. To może być piękna historia. No dobrze, to poproszę następne pytanie w takim razie. Ja dzisiaj mam wolne.
4: Dzień dobry, jestem Helena Rytigowska. Czy lubi pani podróżować?
3: Bardzo lubię podróżować. Lubię pisać na spokojnie, siedząc przy biurku, ale lubię podróżować, bo wtedy mogę trochę tak wyjść ze swojego codziennego myślenia i zobaczyć, jak może być inaczej, i spotkać innych ludzi, zobaczyć inne miejsca. I kiedy podróżuję, to tak głowa mi się jakoś otwiera.
1: Jeszcze ostatnie pytanie chyba mamy tutaj od ostatniej osoby.
5: Dzień dobry, jestem Milena Mitrofanowa i co pani lubi robić w wolnym czasie swoim?
3: Co lubię robić w wolnym czasie? No oczywiście podróżować.
1: Poza podróżowaniem.
3: Poza podróżowaniem.
1: Poza
3: podróżowaniem i poza wyprawami i poza pisaniem i poza przyrodą?
1: Dokładnie. Coś zupełnie z innej bańki.
3: Z innej bajki? Takie hobby, jak
1: tak
3: to mówią. Słuchajcie, czytam biografię królowych.
1: O,
3: interesuje się historią.
1: Ciekawe.
3: Tak, bo ja uważam, że no właśnie ta historia, prawdziwa historia, może nas bardzo zainspirować do różnych opowieści i lubię znajdować różne powiązania z historią i z naszym życiem obecnym, współczesnym, a te królowe jakoś, a lubię taką kobiecą siłę.
1: To w takim razie przyszłym dziennikarkom bardzo dziękujemy za zadanie pytania i wróćmy do naszej rozmowy. Czy jest już, Aneta, jakiś szkic kolejnego Dziko przewodnika po Polsce?
3: Pewnie, że
1: dopiero 2 tygodnie od premiery.
3: Pewnie, że jest. Nie wiem, co na ten temat mój wydawca, jeszcze nie rozmawiałam o tym wspaniałym pomyśle, ale tak, mam stworzoną listę kolejnych miejsc, więc no, mam nadzieję, że tutaj wspaniale pójdzie sprzedaż Dziko przewodnika i wydawca powie: Aneta, no nie ma innego wyboru, no, robimy dwójkę.
1: A jeżeli chodzi o premierę książki i fakt, że minęły te 2 tygodnie, jakieś pierwsze opinie od nawet właśnie twoich najbliższych, albo od osób, od których nie spodziewałaś się opinii o książce, albo jakiś przemyśleń czy wrażeń?
3: Jeżeli chodzi o moich przyjaciół, wydaje mi się, że ważne dla nich całkiem było usłyszeć to, że część rozdziałów ja pisałam ręcznie, jako listy do nich, bo potrzebowałam jakiejś metody, żeby napisać te opowieści tak, żeby one właśnie były czułe i bliskie i ciepłe, więc wyobrażałam sobie po prostu, że piszę do nich listy i im to polecam, więc mam nadzieję, że czytając to też poczujecie to ciepło takie od przyjaciela, ale z bardzo nieoczekiwanych właśnie miejsc, z których przyszły wrażenia, to właśnie odezwała się do mnie moja nauczycielka z podstawówki, pani Kasia od historii, której niesamowicie podobał się Dziko przewodnik i te opowieści. I bardzo, bardzo mnie to poruszyło, że się do mnie odezwała, bo dla mnie ona była jakąś inspiracją i gdzieś tam skorupka właśnie za młodu nasiąkła. A tak obserwuję jeszcze opinie na Instagramie i bardzo podoba mi się to, co się ludziom podoba, co doceniają, to znaczy to, że te opowieści przede wszystkim uczą w pewien sposób patrzeć na przyrodę, że to jest clue tego Dziko przewodnika. Piękno kryje się wokół patrzącego, a moją rolą jest właściwie nie tylko zaprowadzić do jakiegoś miejsca, ale właśnie pokazać, co jest w nim pięknego i niezwykłego i z taką czułością o tym opowiedzieć, i absolutnie bez kompleksów.
1: Myślę, że to jest przepiękna puenta naszej rozmowy. To jeszcze na sam koniec zapytam, gdzie można cię znaleźć na mediach społecznościowych, tak, jeżeli są osoby, które chciałyby śledzić twoje przygody i naśladować twoje przygody podróżnicze.
3: Zapraszam serdecznie na Instagrama Dziko Przygody, na Facebooka Dziko Przygody, ale ja jestem takim retro twórcą i wszyscy po prostu siadają w piątek i słuchają podcastu Dziko Przygody i sobie opowiadają o tym na żywo, że warto posłuchać.
1: Zapraszamy serdecznie. Aneta Chmielińska była moją gościnią w poranku czwórki. Bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że ten weekend to jest weekend, w który również wyjadę gdzieś, gdzie jest dziko i cicho.
3: O, wspaniale. Dzięki bardzo.

0: gwiazdy jak kredki. Przestawiam czas znów na letni.
1: To Jan Brynda, TVB, Gest Julka.
2: To był TVB, miły ATZ, Gest Julka i utwór Zmiana Czasu. Jeżeli chodzi o czas, to tylko kwadrans dzieli nas od godziny 10, a ja jeszcze mam do dodania, że czwórka rusza na festiwal filmowy, na 23. odsłonę Millennium Dogs Against Gravity. Jest to największy polski festiwal filmowy i drugi największy festiwal filmów dokumentalnych w Europie. Tegorocznym hasłem festiwalu są poszukiwania, a jeżeli jesteście ciekawi i chcecie więcej o festiwalu usłyszeć, to już o 18:00 audycja specjalna. Dziś czwórka na Millennium Dogs Against Gravity. Audycję poprowadzi Kasia Dydo.

0: invitation. Pull up in the smoke, put an invitation. Pull up in the smoke, put an invitation. Put an invitation.
1: Za 11 minut godzina 10. My też na rotacji.
2: Tak jest. Między
1: godziną a godziną. Ze mną w studiu jest już Naked Relaxing. Jakoś za dużo dzisiaj gry słownej, mam wrażenie, wplatam w ogóle w swój język.
2: Naked os relaxos, Aleksandro.
1: Naked os relaxidos.
2: Dzień dobry.
1: Proszę, co dzisiaj w takim razie muzycznie nam zapodasz po godzinie 10?
2: Jako, że dzisiaj dość niespodziankowa audycja z mojej strony.
1: No właśnie, co sięgasz, jak masz mało czasu i musisz coś zagrać?
2: Najbardziej low-key rzeczy. Wczoraj eksplorowałem powrót do trendów 2016-11, do tej ery rapu. Co prawda, Fake Mink czy Sam Sultan czy JD Really bardziej wracałem do cloud rapu, ale leciał też A$AP Rocky i stwierdziłem, kurczę, co były fajne czasy 10 lat temu, więc...
1: Kiedyś to było.
2: Więc dokładnie. Dzisiaj powspominam troszkę, że kiedyś to było program Maca Millera, starego Kendricka, poleci Bitch Don't Kill My Vibe.
1: W drugiej godzinie poranka rozmawialiśmy Naked o ślubach, więc muszę zapytać cię o jedną jakąś tradycję ślubną, którą byś totalnie skancelował i której byś więcej już nie celebrował.
2: Tradycję ślubną?
1: No jakiś taki element ślubu, uroczystości. Albo jeżeli takiej nie masz, no to taka, którą uwielbiasz i zawsze na nią czekasz, jak jest wesele.
2: Ciężko mi się wypowiedzieć, dawno nie byłem na żadnym weselu.
1: A widzisz, rzucanie muchą.
2: To są oczepiny.
1: Pierwszy taniec. No to w takim razie zapraszam cię do odsłuchu poranka czwórki, godzina ósma, tam bardzo dużo tych tematów było.
2: Pierwszy taniec, jeśli jest wymuszony, to na pewno. Wszelkie gry takie tradycyjne, gry weselne, krzesełka. Nie.
1: Czyli ty jednak uważasz, że nadaj im mniej, a więcej naturalnego przelotu między ludźmi, tym lepiej.
2: Dominika, wesele to ma być łączenie pokoleń, świetne jedzenie i melanż.
1: Właśnie gdzie się połączą te pokolenia, jak nie przy tych krzesełkach gorących? No, tak to ze sobą nie porozmawiają.
2: Stole.
1: To wtedy każdy w swoim sosie, wiesz.
2: Ale ja nie rozumiem sadzania ludzi przy osobnych stołach na weselach. I mean, okej, trochę rozumiem, ale jednak...
1: Czyli miks.
2: Ja nie rozumiem wielkich wesel.
1: Rozumiem.
2: To wyjdźmy w ogóle od tego. Wolę mieć przy sobie 30-40 osób mega bliskich, 10 ziomali, rodzina, tak samo po stronie mojej partnerki, niż mieć wesele na 115 osób z ciotką, siostrą, wujki, brata, stryjkiem.
1: To w takim razie potwierdzasz naszą tezę, że im skromniej i bardziej z ludźmi, ale z tymi najbliższymi, tym lepiej. Po godzinie 10 Naked Relaxing i poranna rezydencja. Ja natomiast się z wami żegnam. Przy mikrofonie była Dominika Płonka i słyszymy się już w poniedziałek od godziny 7. Nie mogę się doczekać.

0: Autopromocja.
1: Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
2: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
1: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
2: 7 i 8 maja od 18 do 20.
1: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydo.
2: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
0: Po reklamie.
6: Czwórka. Rap gra.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Dziś praktycznie w całej Polsce zachmurzenie prawie pełne lub pełne. Możliwe miejscowe opady deszczu. Temperatura waha się od 15 do nawet 18 stopni.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
3: Cześć, z tej strony Truant. Serdecznie zapraszam na mój set w audycji 12 cali.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Laureat ponad 30 konkursów. Półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.

0: A Divine Feminine, ale album. Wracamy do 2016 w porannej rezydencji.
1: Na poranną rezydencję zaprasza Naked Relax.
0: Feminine, ale album. Wracamy do 2016 w porannej rezydencji.
1: Na poranną rezydencję zaprasza Naked Relaxing. Naked Relaxing.

co tworzyło się w latach 2011-2015-16. I fakt faktem, oni zdecydowanie bardziej uderzają w klimaty cloud rapowe, to znaczy takie. Tutaj mógłbym wymienić na przykład takie single jak What's Up albo Peso A$AP Rockiego, czy Ginseng Strip 2002 albo, albo Kyoto Young Lina. No ale zakiełkował mi w głowie wówczas taki pomysł, żeby podczas którejś z porannych rezydencji wrócić do czasów, kiedy ja tak naprawdę najwięcej słuchałem rapu, szczególnie tego amerykańskiego, mainstreamowego, przyjemnego, i uważam, że od tego czasu w amerykańskim mainstreamie nic lepszego się nie pojawiło, chociaż takie rzeczy jak Grand National od Kendricka nadal są doskonałymi albumami. Też Kendrickiem się zajmiemy, ponieważ to jest niesamowite, jak ten gość od Section 80 od 2011 roku pozostaje na absolutnym topie. Co dla newcomera z Compton mogło nie być takie proste i mogło to się naprawdę bardzo, bardzo różnie skończyć, o czym zresztą też jest płyta Good Kid, Mad City, do której sobie wrócimy. Ale tymczasem zaczęliśmy od Stay od Maca Millera, czyli wiodącego numeru z płyty A Divine Feminine z 2016 roku. I teraz anegdotka. Jechałem na randkę ze swoją dziewczyną, teraźniejszą dziewczyną, bardzo pozdrawiam. I taksówkarz w taksówce właśnie leciało u niego Stay. I ja pytam, czy to leci radiowo, czy też ze Spotify'a. Po czym pan taksówkarz powiedział, że nie jestem wielkim fanem Maca Millera i puszczam ze Spotify właśnie całą płytę Divine Feminine. I ja miałem takie: oh, wow. Okej. Okay. Dobrze, no to w takim razie jedziemy. I nastroiło mnie to totalnie. Przypomniało mi też to o tej płycie. Materiał jest świetny, świetny. I tak się zastanawiałem nad kazusem Maca Millera. No i naprawdę jest to osoba, która przez całą tę moją adolescencję i wczesną dorosłość bardzo mocno mi towarzyszyła. Więc trochę zagramy dzisiaj jego muzyki, bo kurczę, szkoda, żeby w tym zalewie to tak zaginęło. Szczególnie tak jakościowe rzeczy jak What's the Use albo Dang. Są to tak taneczne numery, że ja muszę wstać z krzesła w takim razie. Tańczymy. Mac Miller, What's the Use, a później moje ukochane Dang z Andersonem Paakiem na ficie. Posłuchajmy.

Dang! Mac Miller, Anderson .Paak, chyba najlepszy duet i najlepsze, co mogło się wydarzyć w okołorapowej muzyce w okolicach roku 2016. Dobrze pamiętałem, że były to wakacje, bo numer miał premierę 28 lipca 2016, letniak idealny, i pamiętam, że był przeze mnie tak katowany i tak zapętlany, jak tylko jest to możliwe. To się zbiega też z wejściem w 20 rok życia i takim właśnie rozpoczęciem słuchania muzyki bardzo świadomie, z czytaniem tekstów, z dowiadywaniem się, kto jest producentem danego numeru, dlaczego taki i taki feed, z jakiej to jest płyty. Akurat numer Dank jest pierwszym singlem z płyty The Divine. Nie jest pierwszym singlem, jest drugim singlem z płyty The Divine Feminine, na który Mac Miller nigdy o tym głośno nie powiedział, ale nie jest tajemnicą, że dokumentuje swój stan zakochania w Arianie Grande. Jest to niesamowita, piękna, miłosna pocztówka. Nawet jeśli ich relacja nie przetrwała próby czasu, ciężko by było być z Maciem Millerem, tak szczerze mówiąc. Wiedząc, jak później potoczyła się historia i jakim był człowiekiem. Ale nie mnie to oceniać, bo ja myślę, że każdy ma kogoś dla siebie i każdy jest dla kogoś. Wracając do muzyki. The Divine Feminine, 10-utworowy album. Świetna, świetna, świetna rzecz. Właśnie za sprawą taksówkarza, o którym wspominałem wcześniej, wróciłem do tego albumu i nadal podoba mi się tak samo. I takie numery jak God Is Fair, Sexy Nasty z Kendrickiem na ficie. Swoją drogą, Mac Miller i Kendrick Lamar zaczynali mniej więcej w podobnym czasie, bo Section 80 wychodziło w 2011 roku, z tego co pamiętam. Good Kid, Mad City 2012. To był taki przełomowy album dla Kendricka i zresztą do niego wrócimy. A Mac Miller zaczynał w 2009 roku i epką Blue Slide Park. No i później takie numery jak Kids, jak Nike's on my feet. O Jezus, cóż to było za odkrycie. 2011, czasy właśnie Tumblera, czasy Ask FM i odkrywanie nowych nutek od właśnie młodego szczyla z Pittsburgha. Pięknie się to wspomina teraz. No dobrze, ale wracając do miłości, to Kendrick z Maciem mieli bardzo, bardzo długą i owocną sieć jakby współpracy. Pamiętam, jest taki numer Fight the Feeling, chyba na płycie Maca Millera, gdzie Kendrick robi zwrotkę i śpiewa w refrenie. Jest to absolutnie świetne i refren śpiewany przez Kendricka znajduje się również w God Is Fair, Sexy Nasty. Mam wrażenie, że lekko zakurzony, zapomniany numer, a absolutnie niesłusznie. Dlatego posłuchajmy, a później Brand Name z płyty Rock starszej, czyli Good AM.

Przepiękne, przepiękny numer. God is very sexy nasty z Kendrickiem Lamarem na ficie Mac Miller z płyty The Divine Feminine 2016. Pozwoliłem sobie na wejście po jednym utworze, ponieważ chciałbym właśnie jakoś domknąć ten Mac Millerowy wątek porannej rezydencji. I powiem wam, że ciężko o tak wszechstronnego artystę o sprecyzowanym stylu, jednocześnie tak mocno wewnętrznie pogubionego człowieka. W moich czasach, w czasach jakby mojej młodości, która trwa i oby trwała jak najdłużej. Ja taki mam cel nigdy się nie zestarzeć. Ale czy wiecie, że na przykład piano, które jest tutaj wymyślone, jest również komponowane przez Maca? Ponieważ po 2015 roku Mac Miller stwierdził, że no okej, robienie bitów jest spoko, ale co by było, jeśli nauczyłbym się grać na fortepianie albo na gitarze. I stąd powstał właśnie projekt w ogóle The Divine Feminine i niektóre numery są dużo bardziej instrumentalne, dużo bardziej spokojne, dużo bardziej właśnie korzystają z klasycznego zasobu instrumentów, takich jak na przykład fortepian. A jakbym wam powiedział, że Mac Miller miał projekt Larry Lovestein, gdzie eksploruje dokładnie te pole jakby swojej artystycznej ekspresji. Wpiszcie sobie na YouTubie Larry Lovestein, You. Numer wyszedł 8 lat temu i jest absolutnie, absolutnie świetną rzeczą. Ale zanim było The Divine Feminine, Mac nagrywał takie rzeczy jak Good AM, gdzie widać, że budzi się trochę z tego swojego młodzieńczego snu, który sam mówisz szczerze, że przemelanżował. I trzeba czasem po prostu się odbić, żeby nagrać takie rzeczy jak The Divine Feminine, jak Swimming, świetną płytę, która już została wydana niestety po jego śmierci, albo nagrać taki koncert jak jego Tiny Desk, które poza Tiny Desk Andersona Paco, o którym też dzisiaj mówiliśmy, dla mnie jest absolutnie niedoścignione. Więc zagramy jeszcze dwa numery z płyty Good AM, moim zdaniem właśnie też nieco zakurzonej, która w tym roku obchodzi 11 urodziny. Zagramy Brand Name, a później Weekend z Miguelem. Dla mnie absolutny czwartkowo-piątkowy hymn. I'll be good by the weekend.

Alright. To jest poranna rezydencja. Miguel, Mac Miller, Weekend. Przyznam szczerze, jeden z moich ukochanych numerów właśnie do nastrojenia się przed wolnym weekendem. Co prawda, wolnego weekendu nie miałem od dość dawna, ale ten następny będzie wolny, więc na pewno Weekend u mnie w domu poleci. Zakończyliśmy już wątek Maca, gdyż jest to dla mnie też osobista historia poruszająca. Tak jak mówiłem, jego muzyka towarzyszyła mi na przestrzeni dorastania i dojrzewania. Co tak naprawdę jest niezwykle formatywne dla młodego faceta, którym wtedy byłem. Nadal jestem, disclaimer. Ale tak samo było z płytą Good Kid, Mad City. 2012 rok, rok po premierze Section 80. Kendrick Lamar puszcza materiał, który na dobrą sprawę zaczyna mainstream amerykański na nowo. Puszcza materiał, który jest równo zarapowany, jak i zaśpiewany, który ma na fitach absolutne legendy, jak Dr. Dre albo MC 8a. Ale również ma Drake'a, czyli artystę, który wtedy uważany był nie do końca za rapera, a za takiego, szczerze mówiąc, kogoś z pogranicza rapu i R&B właśnie. Mam dla was dużo rzeczy, w tym jeden bonus track, o którym nie każdy wie, że jest, ale jest niesamowity właśnie z Dr. Dre na ficie. Natomiast na pierwszy ogień dwa największe klasyki z Good Kid, Mad City. Bitch Don't Kill My Vibe, a później Money Trees. I powiem szczerze, takiego throwbacku nie miałem dawno. Posłuchajmy.

0: No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Lacium?
10: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Lacium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowit.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.

0: I minęła 11.
1: Pogoda.
0: Dziś praktycznie w całym kraju pełne zachmurzenie lub prawie pełne. Możliwe przelotne opady deszczu, natomiast temperatura relatywnie komfortowa. Od 16 do nawet 20 stopni Celsjusza. Natomiast warto mieć ze sobą coś cieplejszego na górę.
1: Autopromocja.
2: Widziałaś tę rolkę? Ona znowu to zrobiła.
3: O nie, kolejny trend?
2: Ale ten jest serio ciekawy.
3: No okej, no to musimy to obgadać.
2: Ale kiedy?
3: Może w czwartek o 12? W czwórce?
2: Pasuje. Zapraszamy na audycję Dla Zasięgu o trendach w mediach społecznościowych.
4: Sprawdzamy, dlaczego nagle wszyscy robią i lubią to samo i co tak naprawdę za tym stoi.
2: Jak to, co lajkujemy, wpływa na nasze codzienne wybory, język, relacje i sposób myślenia?
4: Bądźcie z nami w czwórce, nie tylko Dla Zasięgu. W czwartki w samo południe. Marta Zienkiewicz
2: i Julia Święch.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Jak nie kocha pranek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.

0: Poranną rezydencję zaprasza Naked Relaxing. Naked Relaxing.
1: Dokładnie tak, 9 minut po godzinie 11 i kontynuujemy wątek wspominania roku 2016 i lat okolicznych. No dla dzisiejszych 30-latków na pewno był to okres formatywny i niesiony niejako wczorajszą audycją, gdzie weryfikowałem to, jak tamte czasy wpłynęły na to, co aktualnie ma do zaprezentowania Nowa Szkoła Brytyjska. Stwierdziłem, że warto będzie zrobić o tym audycję. Więc okazja przyszła sama i przyszła bardzo szybko, bo już na drugi dzień, no i oto siedzimy. To, co przed chwilą słyszeliście, to było The Recipe, bonus track z płyty Good Kid, Mad City, Kendricka Lamara z 2000. To, co przed chwilą słyszeliście, to było The Recipe, bonus track z płyty Good Kid, Mad City, Kendricka Lamara z 2012 roku i na

Dre na przykład. No i płyta 2001, absolutna rewolucja w rapie. Tutaj, na ficie u dużo młodszego kolegi po fachu i tak naprawdę ostatniej osoby, którą Dre bardzo mocno wypromował, czyli właśnie Kendricka Lamara. No, Kendrick wtedy miał 24 lata, 23, i był świeżo po premierze Section 80, albumu świetnego, choć miejscami nierównego. Natomiast rok później to, co zrobił na Good Kid, Mad City, zmieniło amerykański mainstream. I nie boję się tego powiedzieć, ponieważ próżno przed 2011 rokiem szukać tak dużo mięsa, esencji ulicznego życia w tekstach i na wijce raperów połączonych z laidbackiem, czyli z takim wyluzowaniem i z cieszeniem się tym, że no jednak mieszkamy, jest to Compton i jest ciężko i mamy wojnę Blood Crips, ale jednocześnie cieszymy się słońcem, bo finalnie jesteśmy w Kalifornii i jest tu po prostu świetnie. Ale porusza też takie problemy jak jakiekolwiek batalie używkowe swoje czy swoich ziomali. Bo Kendrick nie boi się o tym mówić. Zresztą na okładce Good Kid, Mad City, a mamy dwie okładki. Jedna jest, na jednej widzimy Plymoutha Voyagera. Takie auto, pierwsze auto z drzwiami przesuwnymi w Stanach Zjednoczonych, które było bardzo często używane do po prostu wojen gangów, ponieważ jeśli mamy odsuwane drzwi, to można z niego szybko wyskoczyć uzbrojoną 7-8-osobową grupą, zrobić bardzo dużo złego i wrócić szybko do tej fury. Można ją bardzo łatwo opancerzyć i to było o tym. A druga okładka, alternatywna wersja, przedstawia młodego Kendricka, bardzo młodego Kendricka, jako takie 2-3-letnie dziecko, siedzącego przy stole ze swoim wujkiem i z jego kolegami, którzy mają znak cenzury w znaczeniu po prostu czarną przepaskę na oczach jako cenzor, żeby nie było wiadomo, kto to jest. I to bardzo, bardzo dużo mówi o sytuacji Compton 2012, która trochę ucichła, ale szczerze mówiąc nie zmieniło się to przez to 14 lat o wiele na lepsze. No i o tym trochę jest właśnie Swimming Pools Drank, tutaj w wersji wydłużonej, a później wchodzimy w rok 2014 i w jedną z najbardziej pozytywnych płyt, jakie znam. Więc posłuchajmy Swimming Pools, a później niespodzianka.

ależ klasykiem tutaj poleciało. Wet Dreams od J. Cole'a z płyty 2014 Forest Hills Drive. Doskonała okładka, doskonały album, taki właśnie coming of age, szczerze mówiąc. I to taki coming of age gościa, który czasem miał trudno w życiu, generalnie umiał sobie z tym poradzić, ale musiał przelać to na papier, żeby jakkolwiek móc ruszyć się dalej. Dla J. Cole'a absolutny przełom, chociaż Born Sinner z 2013 roku również jest świetną płytą, ale w mojej opinii nie tak dobrą jak 2K14 Forest Hills Drive. No i właśnie takie rzeczy jak Wet Dreams, które opowiada po prostu o młodzieńczej intymności i o tym, jak to wygląda, o niepewności, która temu towarzyszy, o tym, jak szybko bije wtedy serce, jak mocno krąży wtedy krew, jak mocno czujemy wtedy życie. No i skłamałbym, gdybym powiedział, że to nie jest o tym. Tak, to jest dokładnie o tym. I życzę każdemu człowiekowi takich właśnie przeżyć, które nie do końca się rozumie, wie się, że są pozytywne, ale w gruncie rzeczy powodują, że krew po prostu krąży szybciej, oczy są otwarte i błyszczące. I nieważne, czy są to przeżycia związane z jakimkolwiek uczuciem, czy jest to miłość, czy jest to przyjaźń, co de facto też jest miłość, czy jest to na przykład duma z kogoś, albo z siebie, albo ogromna satysfakcja, że się coś dowiozło, zrobiło. No właśnie. Dowożenie czegoś i to, czy ma się po prostu kogoś, na czym można się, na kim można się oprzeć. I nie tylko tutaj mówię o zasadzie rady lub ramienia, ale także o czymś takim, co nazywa się role model. No i J. Cole nagrał kiedyś numer No Role Models i ja się z tym trochę zgadzam. Każdy musi mieć swoją drogę. Słuchamy. J. Cole, 22K14, Forest Hills Drive, No Role Models.

ależ wspaniały Childish Gambino, 2014 rok, Sober. Niesamowite dokonanie na albumie Kawaii, który odchodzi już od tej rapowej stylistyki, którą Childish pokazał nam na płycie Because the Internet z 2013 roku. Kawaii, wydane rok później, skręca już znacznie bardziej w tę popową stronę i powiedziałbym bardziej taką alt-popową, co, jak widać i słychać, wyszło Donaldowi na dobre. Właśnie, Donald Glover, bo pod takim pseudonimem, pod takim prawdziwym imieniem i nazwiskiem teraz nagrywa Childish Gambino i jeśli coś w ogóle nagrywa. Niesamowita postać, człowiek, który jest odpowiedzialny, właściwie współodpowiedzialny za scenariusz i reżyserię doskonałego serialu Atlanta, który nadal można obejrzeć w serwisach streamingowych, który tak naprawdę rozpoczął taki trend na udział raperów albo osób występujących w takim muzycznym przemyśle Stanów Zjednoczonych na udział w serialach albo wręcz na współtworzenie ich. Niesamowita kariera jako muzyk, ponieważ po płycie Because the Internet i Kawaii w 2016 roku wydał Awaken My Love, które jest zupełnie nierapowe. Absolutnie nierapowe. Jest gitarową, funkową, psychodeliczną płytą. Zresztą bardzo mocno okładka nawiązuje do Maggot Brain od Funkadelic. Ale takie single jak Redbone, no nie zdarzają się często. 2016 rok naprawdę był szalony, ale że dzisiaj opowiadamy o rapie, to od Donalda Glovera chciałbym wam puścić chyba najbardziej znany wiodący singiel z płyty Because the Internet, który nazywa się Sweatpants, i stawiam kawę, że znacie go absolutnie, jeśli wówczas jaraliście się muzyką. Posłuchajmy. Childish Gambino aka Donald Glover, Sweatpants w czwórce.

Ależ klasyk, Playboy Carti, Location. Pamiętam po dziś dzień pierwsze odsłuchanie albumu Playboy Carti z 2017 roku. Niesamowite jest to pierwszy numer, jest to intro i te takie niebiańskie pady i to, jak bardzo luźne jest to rymowanie. Przyznam szczerze, że Carti był troszkę niestrawny dla mnie. Na samym początku słuchania muzyki no byłem bardzo mocno, właśnie tak jak wspominałem, Mac Millerowo, Kendrickowo, J. Cole'owy. No i Carti z tym swoim takim luzem i z tym niekończeniem zwrotek i czasem te wersy się nie rymują, czasem jest nierówno. Troszkę nie kupił mnie od pierwszego przesłuchania, ale już kolejne odsłuchy Playboy Carti pokazały, że absolutnie jest to świetny numer. Materiał nie zestarzał się nic i jest do dzisiaj benchmarkiem do tego, jak należy nagrywać współczesny trap, bo tak bym to nazwał, nie jakiś agresywny, ale jednak trapik. Jak to mi powiedział LBAK Labat podczas wspólnego seta na otwarciu ulicy Elektryków. Swoją drogą, otwarciu ulicy Elektryków w ten weekend, więc się tam widzimy, bo poza koncertami są tam też sety DJ-skie w wielu gatunkach i będę miał okazję akurat zagrać na głównej scenie na B90. Bardzo się z tego cieszę i myślę, że właśnie Location w edicie Labata poleci. A jak powiedział mi Labat w Gdańsku, once a trap kid, always a trap kid. Więc wasz ukochany trap kid teraz gra Playboya Cartiego i takie rzeczy jak Yemin albo Magnolia, absolutne single 2017 roku. Posłuchajmy.

0: Ależ klasyk. 808 z Magnoli i beat Pierre Bourne. Niesamowity numer. Once a trap kid, always a trap kid, prawda?
1: Prawda.
0: Dzień dobry, ze mną w studio Julia Święch. Dzień dobry, audycja
1: Dzień dobry.
0: Dla
1: Cześć.
0: Zasięgu.
1: Cześć.
0: Co dzisiaj będziecie robić dla Zasięgu? Albo
1: Czy
0: co się robi dzisiaj
1: robić?
0: Dla Zasięgu?
1: Będzie trochę o dziewiarstwie. Czyli,
0: no, tak.
1: No wiesz, o co chodzi. Będziemy rozmawiać o różnych trendach w tym zakresie. Nie wiem, czy słyszałeś
0: są
1: o na
0: trendy
1: przykład...
0: trendy dziewiarskie?
1: Tak, są.
0: Okay.
1: Są na przykład kluby albo takie spotkania, gdzie przychodzisz i dziergasz.
0: Świetne.
1: Przy kawce.
0: Świetne, to jest third space. Jest ci znane pojęcie third space?
1: Nie.
0: No third space to jest coś poza domem i poza pracą. To jest miejsce, gdzie ty po prostu idziesz robić jakieś swoje hobby, się oddawać mu, bez powiązania z zarabianiem pieniędzy, ale także mieszkania w swoim domu, mieszkaniu.
1: To dużo Whatever. Będzie o tym dzisiaj.
0: Chciałbym mieć takie third space i no, akurat myślę, że dziewiarstwo nie będzie dla mnie, ale na przykład jakieś, nie wiem, slamy poetyckie.
1: Fajne.
0: No, coś takiego.
1: Myślę,
0: coś
1: że
0: takiego nietypowego,
1: dużo jest tego typu miejsc teraz.
0: Tak, third space to jest, ale to musisz naprawdę, trzeba pilnować, żeby to było twoje third space, a nie żeby zrobić sobie z kolejnej zajawki pracy. Wiemy, o czym mówimy. Dokładnie tak. A o czym jeszcze będziecie mówić? Jestem turbo ciekaw.
1: Nie no, nie wiem, czy widziałeś, w tym sezonie bardzo modne są takie crochet cap. To jest taka ażurowa czapka. Czy to jest czapka? To jest bardziej nakrycie
0: głowy. To nie jest czapka.
1: Tak, no nazywane jest też czasem ażurową czapką, więc myślę, że też o tym, ale przede wszystkim o tym, czy dziergamy dzisiaj trochę dla zasięgu, bo no to hobby jest trochę internetowe, a trochę analogowe.
0: No i widzisz, każde hobby teraz jest trochę internetowe, trochę analogowe, może poza basenem.
1: No,
0: basen
1: nie.
0: Czy, no.
1: Nie, też jest przecież w internecie.
0: Wow. Okej, okay, to
1: nie widziałeś?
0: To jest zakątek internetu, do którego nie dopłynąłem.
1: To może kiedyś w naszej
0: audycji. Nie dopłynąłem, ale tenis na przykład jest mega popularny teraz.
1: Padel.
0: To już by był...
1: badminton, dużo tego.
0: Akurat badminton jest super. Mega. No, rakietki. Dobrze, ja się żegnam z wami, bo nie opuszcza mnie dobry humor, który zrobiłem sobie tą audycją i oglądaniem takich pięknych okularów. Także pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich okularników. To była poranna rezydencja Naked Relaxing przy mikrofonie. Oddaję antenę i życzę miłego dnia.

0: Vietnam.
1: Autopromocja. Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
2: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
1: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
2: 7 i 8 maja od 18 do 20.
1: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydon.
2: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: Dziś pogoda zdecydowanie może nas zaskoczyć. Aktualnie najcieplej w Terespolu ponad 22 stopnie Celsjusza, a najchłodniej w Elblągu, bo 6 stopni. Dzisiaj po południu mogą nas zaskoczyć zdecydowanie burze. Na południowym wschodzie, szczególnie Kraków, Podkarpacie, uważajcie na siebie, ale opady deszczu będą również w centralnej części kraju. Najchłodniej właśnie na północy, na zachodzie 9-11 maksymalna temperatura, a na południu 22-24 stopnie, więc naprawdę rozstrzał jest spory. Także obserwujcie pogodę za oknem i trzymajcie się ciepło.
1: Autopromocja.
2: Pogadajmy to audycja, w której oddajemy Wam głos.
3: Cześć, witam Was. Dobry wieczór.
4: Cześć, Urka. Dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do Was wracam.
2: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
4: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nimi. Burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
2: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
5: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
2: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
7: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
1: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: Dla zasięgu.
1: Dla zasięgu.
2: Cześć, tu Julia Święch i rozpoczynamy dzisiejsze wydanie audycji Dla zasięgu. Dzisiejszy temat jest trochę internetowy, ale trochę również analogowy. Myślę, że w dzisiejszych czasach można tak powiedzieć o wielu trendach, że mają jednak te dwa życia, życie online i życie offline, ale mam poczucie, że ten trend, który będziemy dzisiaj omawiać, jest trochę nawet bardziej analogowy niż internetowy, bo ostatnio o nim można sporo poczytać w mediach społecznościowych i będziemy również rozmawiać o tym aspekcie, ale no jednak trochę odkładamy ten telefon na bok przy okazji właśnie praktykowania tej czynności. Szydełkowanie, gotowanie, pieczenie, krzyżówki, robienie na drutach to są rzeczy, które mogą nam się kojarzyć z naszą babcią, ale trochę nic bardziej mylnego, bo ostatnie miesiące pokazują, że włóczkę znajdziemy nie tylko u swojej babci, ale też na Instagramie, na TikToku czy na warsztatach bądź takich otwartych spotkaniach w kawiarni. Tak, powstają kluby, powstają wydarzenia, które analogowo zrzeszają młode osoby o tych wspólnych, no nazywanych często w internecie, w cudzysłowie babcinych zainteresowaniach. Tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o wielkim powrocie włóczki i wielkim powrocie dziewiarstwa. Nie wiem, czy słyszeliście, czy widzieliście, ostatnio popularna w mediach społecznościowych oraz na ulicy stała się tak zwana crochet cap, czyli trochę taka, no, w Polsce nazywana czapką ażurową. Może być z dzianiny, może być z wełny. Jedno jest pewne, jest to ostatnio bardzo popularne akcesorium, które zdecydowanie podbija w 2026 roku Instagrama i TikToka. To jest takie właśnie nakrycie głowy. Ostatnio próbowałam wytłumaczyć mojej mamie, czy jest to czapka, ale doszłam do wniosku, że no, to jest właśnie to nakrycie głowy. Dobrze, dzisiaj o dziewiarstwie, o tym, dlaczego tak chętnie sięgamy po tę włóczkę, czy szukamy zajęć, które uniemożliwią nam zerkanie w telefon, które właśnie powodują to, że ten telefon chowamy, że w niego nie patrzymy, że nie scrollujemy i myślę, że będziemy również rozmawiać o tym, czy szyjemy również trochę dla zasięgu, a może po prostu po to, żeby poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach. Ja mam bardzo dużo pytań, a już za moment do czwórki wpadną goście, ekspertki i eksperci, którzy odpowiedzą na te pytania. Zostańcie z nami.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: po co status? Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu delem.
1: To się niesie.
2: Dziś w audycji dla Zasięgu rozmawiamy o dziewiarstwie i o wielkim powrocie włóczki. Tak jak co tydzień będziemy w czwórce analizować ten trend z punktu widzenia internetu i mediów społecznościowych, ale również z punktu widzenia tego świata offline, tego jak się zachowujemy, co nas, jakie mamy potrzeby, gdzie teraz chodzimy i co robimy.

0: Ze mną w studiu już Kasia z Knit & Zip, dziewiarka. Cześć, Kasiu.
1: Cześć, dzięki bardzo za zaproszenie.
0: Kasiu, dlaczego dziewiarstwo? Co cię w ogóle skłoniło? Jak zaczęła się ta twoja przygoda z dziewiarstwem?
1: Wiesz co, ja od zawsze byłam takim tym dziwnym dzieciakiem, który znajdował wszystkie arts and crafts i po prostu wszystkiego próbowałam. Szyć nauczyła mnie babcia, próbowała też mnie nauczyć na drutach, ale pamiętam, że mi bardzo nie szło. I jakoś po latach po prostu do tego wróciłam. Też z przyjaciółką stwierdziłyśmy, że będziemy robić jakieś torebki na szydełku, ale szybko się okazało, że jednak druty są moją miłością. Uważam, że to jest najlepsze hobby, ponieważ można robić na drutach wszędzie. W pociągu, w podróży, w samolocie, w wolnej chwili i tak naprawdę nie potrzeba żadnych dodatkowych akcesoriów. No, nie wiem, przy szyciu maszyna do szycia, jakieś majsterkowanie, wszystkie narzędzia, a to masz tak naprawdę dwa patyki, kawałek włóczki i możesz coś sobie zrobić.
0: Jakieś najdziwniejsze miejsce, w którym zdarzyło ci się coś uszyć?
1: O, kurczę. Wiesz co, ja chyba wszędzie po prostu chodzę
0: tak?
1: z tymi drutami.
0: No. Zawsze masz w torebce, czy nie?
1: Może nie zawsze, bo jak już za dużo dziergam tego swetra, to się po prostu nie mieści, ale często mam taki zapasowy projekt właśnie w torebce, żeby coś tam sobie udziergać, więc w stylu czekam u lekarza w Medicoverze, czy właśnie gdzie siedzimy ze znajomymi, no to nie wiem, mój chłopak gotuje, a ja sobie siedzę i czekam i sobie dziergam, więc to zawsze.
0: A myślisz, że dlaczego aż tak pokochałaś to dziewiarstwo? Czy to dzisiaj, czy nie wiem, czy obserwujesz coś takiego, że to jest dla ciebie taka forma odpoczynku, ale też odbodźcowania się właśnie, nie wiem, od mediów społecznościowych?
1: Na pewno też jest to uzależniające inaczej niż social media, bo to jest takie bardzo długie wyczekiwanie. My czasem jeden sweter robię na przykład 3 miesiące, więc czekasz te 3 miesiące, aż w końcu będziesz mogła założyć ten sweter. I w międzyczasie już zaczynasz myśleć o kolejnym projekcie, który byś chciała zrobić, więc to jest po prostu takie samonakręcające się. No i też z takiej potrzeby robienia czegoś z rękami, właśnie żeby nie sięgać po telefon, bo często też nie wiem, oglądamy Netflixa, a jednocześnie scrollujemy coś na Instagramie, no to zdecydowanie bardziej wolę sobie w międzyczasie po prostu zrobić coś, co będę miała na zawsze i no zdecydowanie fajniejsze spędzanie czasu dla mnie.
0: Ale teraz widzę, że to bardzo musi uczyć cierpliwości, bo jednak ta dopamina, te zastrzyki szybkich emocji, kiedy scrollujemy versus jak no czekamy, jak 3 miesiące musimy pracować nad jednym swetrem, nauczyło cię to cierpliwości?
1: Myślę, że tak. Też myślę, że trochę to we mnie było po prostu od zawsze, bo od zawsze robiłam różne takie rzeczy plastyczno-artystyczne, ale myślę, że dla początkujących osób to może być duży szok. Właśnie jeśli chodzi o tą cierpliwość.
0: Za chwilę porozmawiamy, bo Kasiu, jesteś współtwórczynią, jesteś inicjatorką cyklu wydarzeń Knit & Zip. Powiedz, na czym polega takie wydarzenie, bo no, jest to otwarte spotkanie i co tam się robi?
1: Jest to spotkanie, na którym się przychodzi i się robi, co się chce trochę i pije się kawkę. Miałam taką myśl, że dużo form spędzania czasu jest po prostu płatnych i jak chce się porobić coś fajnego, kreatywnego, no to są dosyć drogie zajęcia, trzeba się tam zabukować, wcześniej to zaplanować i fajnie po prostu by było stworzyć takie miejsce, gdzie można wpaść, poznać inne osoby, które mają te same hobby, pogadać o włóczkach, o patternach, co tam u kogo słychać, ale też można sobie posiedzieć z boku i po prostu sobie podziergać, popić kawę i nie ma żadnego przymusu się odzywać, więc jak znajomi otworzyli kawiarnię, to pomyślałam, dobra, to jest super miejsce. Też miałam taki push w postaci jednej koleżanki, która mówiła, dobra, musisz to w końcu zrobić, bo musimy się spotkać na dzierganie.
0: No i zaczęło się od przyjaciółki.
1: Tak, no właśnie musi być zawsze jakiś taki
0: bodziec,
1: no nie? Właśnie, żeby to zacząć. No więc w tą niedzielę jest kolejna druga edycja i się zupełnie nie spodziewałam, że będzie tak dużo osób. Myślałam, że przyjdzie parę moich koleżanek, więc ewidentnie widać, że jest potrzeba na takie lokalne aktywności.
0: No dobrze, to za chwilę wrócimy do rozmowy o tym właśnie z jakiej to potrzeby wynika, bo ja naprawdę w mediach społecznościowych widzę wysyp, naprawdę dużo tego typu wydarzeń w różnych miastach i szczerze mówiąc jestem tym zachwycona, bo no to są wydarzenia, które sprawiają, że przychodzimy do jakiegoś konkretnego miejsca i po prostu możemy porozmawiać, poznać ludzi, ale poznać ludzi przede wszystkim o podobnych zainteresowaniach. Ze mną w studiu czwórki Kasia z Knit & Zip, a my wracamy już za moment.

0: Dla zasięgu.
1: Dla zasięgu.
2: Ze mną w studiu Kasia z Knit and Sip. Jesteś współtwórczynią właśnie cyklu wydarzeń, które polegają na tym, że to są otwarte spotkania dziewiarskie. I dzisiaj rozmawiamy sporo o powrocie, o wielkim trendzie, o boomie na właśnie dziewiarstwo, o wielkim powrocie włóczki. I jak myślisz, z czego to wynika? Z jakiej potrzeby? Dlaczego młode osoby, bo myślę, że to w większości młode osoby przychodzą na tego typu spotkania w kawiarni. Dlaczego chcą w tym uczestniczyć?
3: Myślę, że po pierwsze jest to jakieś takie szukanie grupy, do której można przynależeć. Właśnie jedna dziewczyna przyszła i powiedziała, że ona chodzi na wszystkie spotkania, bo właśnie szuka swoich ludzi, więc myślę, że...
2: Aha, że na różne spotkania, które łączą ludzi o różnych zainteresowaniach.
3: Właśnie nie, dziewiarskie, okay. Bo są też inne spotkania takie w Polsce, niektóre są płatne. Ja też byłam na takim jednym właśnie wyjazdowym w Gdańsku spotkaniu z jogą. Więc są różne, więc właśnie ona tak powiedziała, że no ona szuka swoich ludzi, więc myślę, że to jest to. Ale ja też na co dzień w pracy pracuję z trendami i widzę, że no kiedyś tak było, że chcieliśmy mieć wszystko markowe i te wielkie firmy wyznaczały trochę trendy. I czuję, że jest bardzo duży przesyt tego, że jednak wszystko jest tak dostępne, że te rzeczy handmade stały się największym luksusem. I też... To na przykład bardziej, mogłabym powiedzieć, przy milenialsach, a młodsze osoby, no to po prostu chcą się wyróżniać, chcą mieć coś niepowtarzalnego i też jest wielki zwrot właśnie przeciwko kupowaniu z wielkich firm, właśnie kupujmy w lumpeksie, zróbmy to sami, przeróbmy. No i właśnie to robienie na drutach się idealnie w to wpasowuje, więc...
2: Z drugiej strony duże firmy, wielkie modowe marki szybko zauważają takie trendy, podłapują i już widzę, że właśnie te crochet cap, czyli te czapki ażurowe, które ostatnio podbijają TikToka i Instagrama, no zaczęły być popularne właśnie takie, no własnoręcznie, rzemieślnicze, nie wiem, mojej przyjaciółce zrobiła ostatnio siostra taką na urodziny, a już widziałam tego typu, no właśnie, czapeczki na stronach największych marek za, no właśnie, drobne kwoty, tak żeby bardzo szybko ten trend, no, rozprowadzić i też go skapitalizować. Co o tym myślisz?
3: Tak, no niestety tak jest, ale na przykład szydełkowania, no nie da się podrobić, w sensie są maszyny, które ci zrobią sweter, tak jak trochę jak na drutach, tak szydełko jest zawsze robione ręcznie, no więc jak kupujemy coś takiego z wielkiej firmy, co jest robione ewidentnie na szydełku, no to i tak to jest ręczna robota i ktoś to zrobił. Więc no w tym momencie, no to już jest nasz wybór, czy chcemy się nauczyć nowego hobby i spędzić jakoś ten czas, no ale wiadomo, że dla których to jest trudne i chcą być trendy i też idą w tą stronę, no ale ja właśnie w pracy, jak mówię wielkim firmom, które robią tysiące t-shirtów, musicie być bardziej, że te rzeczy muszą wyglądać bardziej handmade, no to jest trochę taki paradoks, no nie? No nie da się moim zdaniem tego podrobić.
2: Okej. A wróćmy jeszcze do tych spotkań i do właśnie, no, takiej potrzeby po prostu bycia w grupie ludzi o podobnych zainteresowaniach, o poznawaniu też nowych osób. Czy na takie spotkania właśnie przychodzą tylko młode osoby, czy trochę jest to grupa międzypokoleniowa?
3: Na razie myślę, że wiekowo było tak od 17 do 50.
2: Wow, to...
3: Ale nie było jeszcze żadnych emerytów czy emerytek, chociaż byłoby ekstra, bo raz jechałam autobusem, robiłam na drutach i przysiadła się do mnie starsza pani i zaczęła mi opowiadać o tym, jakie ona rzeczy w życiu wydziergała dla swojej rodziny i w ogóle to była super rozmowa i tak mi zrobiła dzień, więc mam nadzieję, że też wpadnie parę takich osób, nawet jeśli nie podziergać, no to po prostu opowiedzieć o tym.
2: Fantastyczna historia. Też myślę, że to jest trochę kwestia promocji właśnie tego typu wydarzeń, że często, no, wydarzenia, które są skierowane do starszych osób, są właśnie, nie wiem, w domach kultury, w bibliotekach, w takich różnych centrach, które, no, ich sposób marketingu jest bardziej właśnie szeptany, plakaty, ulotki, a te spotkania, które się dzieją w kawiarniach, w większości słyszymy o nich, okej, no plakat może być w kawiarni, ale słyszymy o nich jako młode osoby w mediach społecznościowych, więc ciekawa jestem, czy to się jakoś kiedyś spotka, czy właśnie, wiesz, będzie kolaboracja, współpraca jakiejś kawiarni, na przykład z biblioteką.
3: Byłoby ekstra? Słuchaj, pomyślę o tym.
2: Rzucam pomysł, ze mną w studiu Kasia z Knit & Sip i wracamy za moment.

0: beat mom to drop like GTA 6.
1: Co się klika? Sprawdzamy.
2: Dziś rozmawiamy o dziewiarstwie i o tym, dlaczego zamiast scrollowania TikToka w trakcie oglądania serialu warto trzymać w ręce druty. Ze mną w studiu Kasia z Knit & Sip. Powiedziałaś, Kasiu, o swoim doświadczeniu, o swoich historiach, ale ja mam wrażenie, że w dziewiarstwie trochę jest różnica pokoleniowa, bo mam takie poczucie, no, które wynika z moich obserwacji, że dziewiarstwo trochę ominęło na zasadzie trendu, na zasadzie mody pokolenie moich rodziców i bardziej wraca właśnie wśród tych młodszych pokoleń, wśród Gen Z, generacji Z, wśród milenialsów. Myślę, że Gen Alpha, czyli jeszcze młodsze osoby, również mogą albo już sięgają po druty. Czy widzisz te różnice międzypokoleniowe?
3: Tak, to myślę, że bardzo widać. No myślę, że to po prostu wynika z tego, jak przez jakiś czas była duża dostępność do produktów, nowe marki, firmy, można było wszystko kupić, a nasze babcie myślę, że dziergały bardziej z potrzeby. No nie był to zdecydowanie trend na Instagramie, który ich zachęcił do tego, żeby tworzyć swoje sweterki, no tylko była to bardziej po prostu potrzeba, żebym zrobić coś, nie wiem, pod wymiar na siebie, coś, co będzie służyło na lata. Myślę, że to po prostu o to chodzi, więc moi rodzice pewnie wolą kupić niż zrobić i nie jest to dla nich atrakcyjne. No a dla nas znowu jest, no tak jak jest w modzie, po prostu wszystko wraca, no nie?
2: No ale wraca moim zdaniem właśnie z tych skrajnie innych potrzeb, bo no właśnie nasze babcie robiły to z takiej potrzeby, żeby mieć, żeby to długo służyło, a nasze pokolenie, okej, trochę też ma podobne, myślę, że podejście pod tym kątem, bo widzi ubrania z sieciówek, które no, są naprawdę niskiej jakości często i wolimy trochę właśnie sięgnąć po tę włóczkę i uszyć coś, co będzie z nami dużo dłużej niż właśnie no, coś, co kupimy i przyjdzie jutro i już za rok, dwa będzie no, widać po nim bardzo bieg czasu. A powiedz mi, i no, jak myślisz, czy te potrzeby są właśnie bardzo różne, czy właśnie, no bo zastanawiam się, czy to jest właśnie trend, czy to wynika z właśnie z realnej potrzeby tego, że chcemy zostawić ten telefon i stworzyć coś swojego?
3: No, moim zdaniem jedno i drugie. Myślę, że jest to duży trend, bo są już knitfluencerki, które pokazują, co robią na drutach, z jakich włóczek mają sponsorów i tak dalej. Ale właśnie też z takiej potrzeby posiadania rzeczy, o które będziemy dbać. No bo jak spędzę 3 miesiące robiąc sweter, to myślisz, że go wyrzucę po roku, jak mi się trochę sfilcuje. No nie.
2: Nie będziesz naprawiać.
3: Będę go naprawiać, no nie? I będę go mieć do końca życia i jeśli przetrwa i potem dam, nie wiem, swoim dzieciom. Wiesz, o co chodzi, że to jest takie po prostu zmiana myślenia na to, że przedmioty, którymi się otaczamy, no są w jakiś sposób po prostu ważne, że to nie są rzeczy, które można wyrzucić od razu i się ich pozbyć, tylko że właśnie otaczamy się rzeczami z jakąś historią.
2: Ze mną w studiu czwórki Kasia z Knit & Sip i myślę, że ja mam jeszcze kilka pytań do ciebie, więc jeszcze porozmawiamy za chwilę.

0: To się niesie.
1: Dziś rozmawiamy o dziewiarstwie, o powrocie włóczki i o tym, co się dzieje związanym właśnie z włóczką w internecie, a z drugiej strony, co się dzieje na spotkaniach, co się dzieje na ulicach, co się dzieje w naszych domach i w naszych sercach, w naszych potrzebach codziennych. Ze mną w studiu Kasia z Knit & Sip i ja chciałam porozmawiać o tym właśnie, co to dziewiarstwo mówi o naszym podejściu do pracy. Czy to jest tak, że no właśnie praktykujemy to, bo zwykle to nie jest jednak biznes, zwykle to jest stricte zainteresowanie, to jest sposób czasu wolnego, to nie jest właśnie po coś, żeby na tym zarobić, żeby coś konkretnego zrobić, no poza właśnie konkretnym projektem typu swetrem, czapką czy innym akcesorium, ale myślisz, że to dziewiarstwo coś mówi o tym podejściu właśnie głównie młodego pokolenia do pracy?
2: Tak, myślę, że nasi rodzice myśleli bardzo dużo o pracy i ta praca była ich całym życiem. I teraz młodsze osoby zaczynają zauważać, że no, w pewnym sensie praca może być pracą. Każdy z nas musi jakoś zarobić na życie, ale możemy realizować się w innych aspektach życia i myślę, że w tym dziewiarstwie można się bardzo realizować. Jest dużo tak naprawdę poziomów przejścia, więc jak zrobi się prosty szalik, to żeby zrobić czapkę, no to trzeba poznać dużo różnych nowych technik i się dowiedzieć, więc no jest to coś, w czym na pewno można progresować, jest to coś, co można robić po prostu dla siebie, właśnie zupełnie niezwiązane z tym, czym się zajmujemy zawodowo, no i myślę, że to jest ekstra.
1: Myślę, że ja osobiście też mam takie zdanie, że jestem osobiście fanką tego typu aktywności, mimo tego, że sama nie dziergam, ale no jednak jak tak patrzę na starsze pokolenia, na nie wiem, ciocie, wujków, to czasami pojawia się taki zarzut, że no, ale po co ty to robisz? Przecież możesz to kupić w sklepie.
2: No mogę. Ale właśnie jest to...
1: Jak tego wybronisz, Kasiu?
2: No jest to świadoma decyzja, żeby troszkę zwolnić, właśnie skupić uwagę swoją na tych ubraniach, no, czy na tych przedmiotach, ale właśnie też spędzić czas z innymi ludźmi. Ja na przykład relaksuję się tak z przyjaciółką, że się umawiamy na oglądanie bajek i wspólne dzierganie. Mhm. I jest to mega relaksujące, bo zapominamy o całym Bożym świecie, a uwagę skupiamy właśnie na tym, czy dobrze zrobiłyśmy tutaj to oczko, czy to przejście, możemy sobie podyskutować. No więc myślę, że to dzierganie, oprócz tego, że mamy sweter za 3 miesiące, no to daje po prostu nam dużo więcej.
1: Zamienię się teraz w takiego krytyka, hejtera, no ale przecież mogłabyś w tym czasie pracować, robić coś innego, prawda? Po co ci to?
2: Tak, myślę, że tak mogłaby moja babcia powiedzieć. Myślę, że wszyscy sobie zdajemy teraz sprawę, jak ważny jest odpoczynek, jak ważne jest właśnie realizowanie się i jakieś takie odpoczywanie, spokój, robienie rzeczy dla siebie. I to się super wpisuje w to, no bo niektórzy się potrafią relaksować siedząc na kanapie, oglądając sobie coś na Netflixie i jasne, to jest totalnie czas na odprężenie się, ale dla mnie jest na przykład trudno wysiedzieć, no nie? Właśnie mam ochotę sięgnąć po telefon. Jeśli sobie dziergam, albo właśnie spotkam się z przyjaciółką, pijemy sobie kawkę, no to jest dużo bardziej wartościowy czas po prostu. Dla mnie osobiście, no nie?
1: Myślę, że te różnice pokoleniowe w podejściu do odpoczynku, no bo to nie tylko jest podejście do pracy, ale właśnie do tej całej sfery, do tego całego aspektu odpoczywania są niesamowicie widoczne. Ja ostatnio właśnie byłam świadkinią takiej sytuacji, kiedy starsza osoba właśnie z mojej rodziny się żaliła, że no i córka właśnie odmówiła pomocy w jakichś takich domowych pracach, bo powiedziała, że musi odpocząć i była w takim szoku, że no od czego przecież ta córka musi odpoczywać, a no, na co ta córka odpowiedziała, że mamo, ale tobie też by się przydał odpoczynek. Myślę, że nasze społeczeństwo i różne pokolenia muszą jeszcze się nauczyć tego odpoczywania i myślę, że dziewiarstwo jest właśnie no fajną czynnością, która to umożliwia i cieszę się, że trochę przeradza się w trend, nawet jeśli będzie chwilowy, nawet jeśli potrwa jedno pokolenie czy 20 lat, to bardzo się z tego cieszę. Ze mną w studiu Kasia z Knit & Sip i jeszcze zapytam o parę kwestii już za moment.
0: Oh please, we ain't got no peace, because we spent all our money on some OCDs. We got some old Jay-Z's, couple ODBs, place them up in perfect order.

0: It's like, oh please, we ain't got no peas, because we spent all that money on some OCDs. Got some old Jay-Z's, couple old DB's. Place them up in perfect order, because my OCD won't let me keep it.
1: Dla zasięgu.
2: Dla zasięgu.
3: Dziś w audycji Dla Zasięgu rozmawiamy o dziewiarstwie i o powrocie włóczki. Ze mną w studiu Kasia z Knit & Sip. Kasiu, jak myślisz, czy dziewiarstwo zostanie z nami na dłużej?
4: Mam nadzieję.
3: Okej, okay. A jak myślisz, jak obserwujesz?
4: Myślę, że na pewno jeszcze parę lat będzie. Ja już tak intensywnie dziergam od dwóch, trzech lat i wtedy już były takie knit influencerki, już była na to jakaś taka moda. Teraz to bardzo mocno widać i myślę, że coraz więcej osób będzie zainteresowanych tym tematem. No i to jest też, tak jak mówiłam, super hobby, które można robić wszędzie w podróży, zabierać ze sobą właśnie na wyjazdy, więc myślę, że osoby, które się teraz nauczą dziergać, będą do tego wracać po prostu przez lata.
3: Ale myślisz, że zostaniemy jako młode osoby w tym, że wytrwamy w tym tak zwanym trendzie, czymś, co teraz przez ostatnie parę lat stało się popularne. Myślisz, że mamy motywację, żeby w tym wytrwać, bo jednak sporo trendów takich, jeśli chodzi o nawet nastawienie, o sposób życia, jest bardzo krótkotrwały. Że nasze pokolenie czasami rzuca się na coś i to trwa chwilę.
4: Tak? Aczkolwiek myślę, że to jest taka po prostu zmiana całego pokolenia, żeby bardziej dbać o środowisko, o to, w co się ubieramy, co jemy i tak dalej. I myślę, że jest to jakaś po prostu część takiej zmiany w nas, w tych młodszych pokoleniach i nawet jeśli nie będzie to dziewiarstwo, to może będzie to naprawienie krzesła, a nie wyrzucenie. I myślę, że to dziewiarstwo jakoś też się po prostu wpisuje w ten, jak to powiedzieć?
3: Wielki powrót rzemiosła.
4: No tak, zdecydowanie.
3: Dobrze, to Kasiu, powiedz mi, jeśli czwórki teraz słucha ktoś, kto chciałby rozpocząć swoją przygodę z dziewiarstwem, to co byś mu poradziła?
4: To nie jest właśnie takie proste.
3: Okej.
4: Okay. Próg wejścia moim zdaniem jest dosyć wysoki, bo oczywiście jest mega dużo kontentu na YouTubie na ten temat.
3: Jak w 5 minut zrobić sweter?
4: No właśnie, właśnie nie da się tego zrobić w 5 minut. Mm-hmm. Więc ja na pewno planuję zrobić jakieś takie darmowe, otwarte zajęcia, jak w ogóle do tego podejść. Ostatnio uczyłam testowo przyjaciółkę i nawet super jej szło. Myślę, że fajnie znaleźć właśnie na YouTubie jakąś osobę, która tłumaczy to od podstaw i ma całą serię filmików. Jest to pomocne.
3: Żeby zostać z jednym nauczycielem, nauczycielką.
4: Tak, tak. No najłatwiej, jeśli macie kogoś w swoim środowisku, kto już dzierga, nawet kto dopiero zaczyna, ale już coś tam wie, to po prostu najłatwiej jest przekazać tą wiedzę od cioci, babci, przyjaciółki. Ale mega zachęcam.
3: Zachęcasz, no dobrze. Powiedziałaś takie techniki, co zrobić, żeby się nauczyć, ale dlaczego, tak wiesz, bardziej mentalnie, dlaczego ktoś ma po to sięgnąć w ogóle?
4: Żeby na przykład właśnie poznać innych ludzi, jak na naszych spotkaniach, żeby właśnie odciągnąć się od social mediów i scrollowania i oglądania, co teraz musisz mieć, co teraz musisz kupić. Dla mnie jest to po prostu super forma spędzania czasu i właśnie takie spełnienie trochę w tym, bo jak zrobisz samemu tą bluzkę, którą możesz potem nosić.
3: Ile dopaminy, ile satysfakcji.
4: Strasznie dużo.
3: Kasiu, dziękuję ci bardzo, że odwiedziłaś Studio Czwórki i życzę ci dużo naprawdę czasu, dużo fajnych osób i dużo fajnych projektów związanych z dziewiarstwem. Także dziękuję ci raz jeszcze.
4: Ja też dzięki bardzo i zapraszam na Knit & Sip w niedzielę.
3: Do usłyszenia po godzinie 13:00, a teraz If You Wanna Party, Come Over to My House.

0: Autopromocja.
1: Mem przejrzany, pasjans ułożony, ryba w mikrofali podgrzana, poziom master w kulkach też jest. No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy? Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

Tu czwórka. Polskie Radio.

0: Minęła 13.
1: Pogoda.
0: Dziś pogoda zdecydowanie ma swoje humorki. Na południu i na południowym wschodzie możemy spodziewać się burz. I to punktowo nawet z gradem. Burze będą głównie rozwijać się od godzin takich popołudniowych, także no minęła 13, więc uważajcie i obserwujcie chmury i to, co się dzieje za oknem. Na północy 11-12 stopni, nawet maksimum 9 na północy. W centralnej części Polski 16-20, a na południu upał, bo 22-24 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby, aczkolwiek wiecie, jak to burza, to czasami również z nią przychodzi wiatr. Także trzymajcie się ciepło, szczególnie na południu.
1: Autopromocja.
2: W sumie rap. Najbardziej przelotowa audycja w Polsce. Mówimy o tym, czym żyje środowisko rapowe, albumy, single, koncerty, festiwale, disy i bify, czyli hip-hop. W sumie rap w każdy czwartek od 20 do 22. Zapraszam, Adrian Suma.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: told you.
1: Dla zasięgu.
2: Dla zasięgu.
3: 7 minut po godzinie 13 i dziś rozmawiamy o powrocie dziewiarstwa. Czy robimy to dla zasięgu? Dlaczego to robimy? W jakich formach? I jak to wygląda na spotkaniach w realu, na takich spotkaniach dziewiarskich? A jak to wygląda w internecie i w mediach społecznościowych? Kasia z Knit & Sip powiedziała już, że jej zdaniem to nie tylko trend i zostanie z nami na dłużej. A za chwilę porozmawiamy o tym, jak to dziewiarstwo żyje w mediach społecznościowych? Czy to właśnie dzięki mediom społecznościowym dziewiarstwo ma drugie życie? Zobaczymy. Za chwilę połączymy się z włóczkarką i twórczynią internetową Weroniką Bociąg. Zostańcie z nami.

0: się niesie.
1: Dziś zdecydowanie niesie się dziewiarstwo. Na czwórkowych łączach Weronika Bociąg, włóczkarka i twórczyni internetowa. Cześć Weroniko.
2: Cześć.
1: Weroniko.
2: Bardzo miło mi się słyszeć z wami. Dziękuję za zaproszenie.
1: Weroniko, powiedz, jak zaczęła się twoja przygoda, twoja historia z dziewiarstwem? Czy impulsem do działania były u ciebie media społecznościowe?
2: Nie, zdecydowanie nie. Mnie szydełkować zaczęła babcia. Nauczyć szydełkować. Jak byłam dzieckiem, myślę, że miałam, nie wiem, 7 lat, może nawet mogłam być młodsza. Babcia zdecydowanie najbardziej zaszczepiła we mnie miłość do robienia takich różnych, w ogóle różnych kreatywnych rzeczy, bo i pamiętam, że z babcią szyłam ubranka dla lalek, właśnie było szydełko, babcia sama robiła na drutach, więc nie było wtedy za bardzo co robić. No i tak to się przeniosło. Później myślę, że tak szydełkuję teraz i robię na drutach jako dorosła osoba regularnie, myślę, że jakieś 4 lata, no to wtedy faktycznie był to impuls gdzieś tam z mediów społecznościowych. Zakładam, że widziałam coś, co mi się spodobało i stwierdziłam, ej, ja przecież mogłabym to zrobić, no i tak wróciłam. A z szydełkowaniem jest trochę jak z jazdą na rowerze, więc bardzo szybko, wiesz, mogłam do tego wrócić i moje ręce wiedziały, co robić. Mhm.
1: Twój post, nauczę cię szydełkować w tydzień, przedstawiający taką krótką instrukcję szydełkowania, ma ponad 50 tysięcy polubień. Spodziewałaś się takiego odzewu? Wiedziałaś, że ludzie aż tak są, no, zainteresowani tym tematem?
2: Nie, to był dla mnie szok i ten filmik, on tak poszedł praktycznie zaraz od momentu, kiedy go wrzuciłam, więc ja byłam w szoku. Natomiast no, byłam niezwykle, dalej jestem jakby podekscytowana, że tak to funkcjonuje, że taki filmik w ogóle zebrał taką publikę i że jest taka chęć po prostu w ludziach, żeby faktycznie eksplorować gdzieś rękodzieło, eksplorować szydełkowanie czy robienie na drutach, to jest super. Tak więc dostałam mega takiego powera do działania i więcej też właśnie działam w tym temacie, czy to w internecie, czy w prawdziwym życiu. Mhm.
1: No, bo robisz już treści i właśnie działania dotyczące dziewiarstwa, dotyczące również szydełkowania już od jakiegoś dłuższego czasu. I czy właśnie z perspektywy czasu, czy dzisiaj obserwujesz takie rosnące zainteresowanie tym tematem wśród młodych osób?
2: Tak, to zdecydowanie. Na pewno też, wiesz, na początku mój profil też był dużo większym miksem. Jakby ja zaczynałam swoją przygodę w social mediach od zupełnie innych tematów, bo był to bardziej beauty i to wszystko było tak mocno skoncentrowane na tym, więc zaczęłam najpierw to przeplatać. Teraz jednak znaczna większość jest o krafcie ogólnie. No i jakby profil rośnie, mam coraz więcej, coraz większą społeczność i więc wydaje mi się, że tak, że to rośnie. Myślę, że trochę wszyscy jesteśmy raz i spragnieni w ogóle wykonywania jakichś takich unikatowych przedmiotów własnych, swoich. No i może też właśnie poznawania później ludzi, którzy robią to samo, więc szydełkowanie jest naprawdę proste, czy robienie na drutach dla mnie jest ciut trudniejsze, jakby próg wejścia, ale mówię, no ja się, mnie jak byłam dzieckiem, babcia uczyła szydełkować, więc mam trochę inne tutaj doświadczenia, ale jest to na pewno takie, że wiesz, nie potrzebujesz mieć niesamowitych urządzeń na początku, na przykład.
1: Sprzętu.
2: Nie musisz też nawet iść, tak, nie musisz iść na jakiś niesamowity kurs. Dodatkowo jest to niezwykle przenośne, bo możesz to zabrać do pociągu, do samochodu, do parku. Na przykład no, też szyję ubrania, czy tam dla siebie jakieś rzeczy, no to maszyny nie mogę zabrać nigdzie za bardzo. I maszyny też są droższe. No i warto iść na jakiś kurs na początek, więc to wszystko kosztuje, a szydełko czy druty, wiadomo, później włóczka może trochę kosztować, zależy na czym się chce pracować i co też się chce robić, ale ten próg wejścia jest naprawdę przyjemny, uważam.
1: Na czwórkowych łączach Weronika Bociąg, włóczkarka i twórczyni internetowa. I Weroniko, zostań jeszcze chwilę z nami, bo ja mam do ciebie jeszcze kilka pytań właśnie dotyczących tego, dlaczego teraz to jest popularne, na czym ta też

popularność polega, co my w tym internecie robimy i jak to też się przenosi do prawdziwego życia i kształtuje takie analogowe trendy. Także do usłyszenia za moment.

0: dla zasięgu.
1: Dla zasięgu.
2: Trend na dziewiarstwo i trend na właśnie szydełkowanie. Ze mną w studiu Weronika Bociąg, włóczkarka i twórczyni internetowa. I Weroniko, bo jesteś również twórczynią Digital Crafty Club i organizujesz takie crafty cluby stacjonarne, które odbywają się w realu. Ostatnio widziałam, że na wydarzenie w Poznaniu szybko wyczerpała się pula biletów. I powiedz mi, czy na tego typu spotkania przychodzą ludzie, którzy już profesjonalnie szydełkują, już wiedzą, jak to robić, czy bardziej ci dopiero chcący rozpocząć swoją przygodę z szydełkowaniem?
3: Wiesz co, dopiero mieliśmy pierwsze spotkanie, więc zobaczymy też, jak to się rozwinie na kolejnych. Więc na podstawie pierwszego to tylko dwie, bo jakby Crafty Club chce, żeby był dla wszystkich, nie tylko dla osób szydełkujących czy robiących na drutach. Można przyjść i robić cokolwiek się chce kreatywnego, wycinać, wyklejać, rysować, cokolwiek. Faktycznie zdecydowana większość osób przyszła z włóczką i raczej te spotkania nie mają na celu nauki stricte. Nie wiem, czy byłabym w stanie na takim spotkaniu nauczyć kogoś od zera. Bardzo też chcę z każdym wejść w interakcję i zależało mi na tym, żeby stworzyć przestrzeń, gdzie właśnie można się spotkać i pogadać o swoich zajawkach. Wiadomo, moja społeczność jest głównie skupiona wokoło włóczkowych tematów i byłam niezwykle szczęśliwa, bo to się udało osiągnąć. Wiesz, jak przychodzili ludzie, no to najpierw witałam każdego, ale już sobie uczestnicy zajmowali miejsce, no i jak doszłam do nich na koniec i już wszyscy byli, to już widziałam, że rozmawiają ze sobą, więc cały czas była jakaś dyskusja po prostu prowadzona, najczęściej na temat właśnie własnych prac, czy można było się pochwalić tym, co się ostatnio wydziergało, wyszydełkowało. I faktycznie dziewczyny, bo tak, były same dziewczyny teraz, no robiły i swetry, i gumki. Była jedna dziewczyna, robiła skarpety. No mega super to było. Ja nie zdążyłam nic porobić, bo wszystkim po prostu chodziłam i przeszkadzałam i zaglądałam. Zaglądałam przez ramię, ale właśnie chciałam, żeby to były takie spotkania, gdzie można porobić to, co się aktualnie robi. Ale na pewno, jeżeli ktoś by miał jakieś pytanie czy coś, to cała grupa na pewno z chęcią by pomogła.
2: A jak myślisz, co jest takim spoiwem, takim czymś, co łączy te osoby poza włóczką? Czy to jest tak, że na takie spotkania albo pod takimi postami, które tworzysz, przychodzą ludzie, którzy mają, nie wiem, określone wartości, podobny styl życia?
3: Ja myślę, że wszyscy trochę szukamy ucieczki od tego szybkiego świata, który nas otacza, bo wiecznie ciągle się trzeba gdzieś śpieszyć, zawsze jest masa rzeczy do roboty, a szydełkowanie czy dzierganie, czy no mówię, jakiekolwiek kreatywne zajęcie wymaga od nas bardzo dużego skupienia się na tym, co jest w tym momencie i trochę tak naprawdę odizolowania się od reszty, bo jeśli szydełkujesz czy robisz na drutach, często musisz sobie coś liczyć w głowie, musisz pamiętać, na którym jesteś rzędzie, czy to już jest ten moment, gdzie coś trzeba zmienić, a to włóczkę trzeba zmienić. No cały czas o tym myślisz i ja zauważam na przykład, że ja im więcej mam stresu, tym więcej szydełkuję, bo po prostu jest to moja forma relaksu. A dwa, myślę, że jest to też takie poszukiwanie jakichś takich właśnie unikatowych przedmiotów własnych, bo ja lubię mieć, nawet teraz siedzę w takim wielkim różowym swetrze, który sobie sama zrobiłam na drutach, to jest na drutach, nie szydełkiem, ale jest coś w tym, że kiedy masz na sobie rzecz, którą zrobiłaś samemu i jeszcze potem ktoś cię zapyta o to, to jakby poziom satysfakcji jest no niesamowicie duży, więc może też jakby, wiesz, eksploracja własnego stylu i chęć wyrażenia siebie jakby tak już w ogóle w 100%. Czasem w sklepach ciężko jest znaleźć rzeczy, które super by nam odpowiadały.
2: Weroniko, jeszcze mam do ciebie kilka pytań dotyczących właśnie internetu i mediów społecznościowych. W studiu Weronika Bociąg, włóczkarka i twórczyni internetowa, i słyszymy się jeszcze już za moment.
4: Give me some IRL, I'm on the clock, just give me your ASL. Plan B, baby, it's no big deal. I'm already 10 weeks in maternity. I'm a single mom, I'm not judgmental. In my sweatpants and some juicy hentai.

0: Dla zasięgu.
1: Dla zasięgu.
2: Dziś o dziewiarstwie, szydełkowaniu, o włóczce. Powiem wam, że ja już powoli mam ochotę po wyjściu ze studia kupić sobie druty. Na czwórkowych łączach Weronika Bociąg, włóczkarka. I Weroniko, powiedz proszę, czy to, co obserwujesz, jeśli chodzi o ten trend, o to rosnące zainteresowanie, czy to jest bardziej analogowe zjawisko właśnie klubów, spotkań otwartych, różnych wydarzeń, na których odkładamy telefon, bierzemy w ręce druty i rozmawiamy z ludźmi, czy to mocniej funkcjonuje jednak równolegle w internecie? Jak myślisz?
3: Szczerze, myślę, że to jest w sensie, że to jest równolegle tu i tu, bo wiadomo, że najpierw musisz, w internecie łatwiej jest znaleźć najpierw swoją grupę, tak, żeby nawet się później z nimi móc spotkać w prawdziwym życiu, więc moim zdaniem to jest, idzie sobie tak razem i bardzo fajnie się zazębia, no bo właśnie ja dzięki temu, że ludzie chcą robić takie rzeczy i jakby dali mi znać w internecie, to mnie popchnęło do tego, żeby właśnie spotykać się też na żywo. I na razie właśnie zaczynamy w Poznaniu, może zrobimy kiedyś jakąś objazdówkę po innych miastach, bo był strasznie duży odzew, więc czemu nie? Super, ja jestem niesamowicie podjarana tym.
2: Słychać to zdecydowanie po twoim głosie. Gratuluję też takiej inicjatywy i takiego popytu, zapotrzebowania na to, żeby faktycznie spotykać się i przychodzić i poznawać właśnie ludzi o podobnych zainteresowaniach. A ja jestem jeszcze ciekawa takich mikrotrendów wewnątrz tego trendu. Czy są takie mikrotrendy w szydełkowaniu, które teraz widzisz i czy one się rodzą bardziej w internecie, czy właśnie w realu na przykład na takich spotkaniach?
3: Myślę, że to zdecydowanie w internecie i totalnie są takie trendy. Zazwyczaj na każdy sezon jest jakiś super viralowy jeden wzór, który wszyscy robią. Całkiem niedawno, przynajmniej u mnie, moja bańka robiła takie bamboszki, to się potem rzucało do pralki i to się filcowało. To było mega popularne. Na lato zazwyczaj są to jakieś torby albo jakieś czapki i zazwyczaj pojawia się jakiś taki właśnie jeden wzór, który jest niesamowicie cudowny i wszyscy chcą to robić.
2: A ile taki mikrotrend trwa z reguły?
3: Wiesz co, myślę, że sezon i to zależy na ile był praktyczny i jak to się... Myślę, że też zależy ile ludzi go serio zrobiło w danym sezonie, bo na przykład zimą, ale 2 lata temu bardzo popularne to się nazywało Sophie Scarf, to były takie malutkie szaliczki, no i ja na przykład zrobiłam sobie taki szaliczek oczywiście, no ale w kolejnym sezonie nie miałam już potrzeby, bo już go miałam, więc myślę, że większość ma tak sezon i bo jak już masz jedno, to raczej nie dubluje się projektów. Mało, przynajmniej ja, jak zrobię już jedną rzecz, to później chcę zrobić coś innego.
2: To powiedz mi jeszcze, Weroniko, czy to ten trend, ta moda, w ogóle boom na dziewiarstwo, myślisz, że to zostanie z nami na dłużej? Szczególnie właśnie mam na myśli to młode pokolenie, które szczególnie jest aktywne w internecie też w tym temacie.
3: No, dokładnie nie wiem, ale mam nadzieję, że tak. I myślę, że cały czas gdzieś to będzie się pojawiało. Na moim przykładzie mogę powiedzieć, że ja mam też bardzo dużo, bardzo młodych odbiorców. To można wyczuć, albo czasem jak mi przysyłają zdjęcia maskotek, które zrobili, więc bardzo młode osoby też są tym zainteresowane. I myślę, że to jest, to już ludzie od bardzo dawna robią na drutach, na szydełku, to też nie zostało wymyślone niedawno, więc wierzę, że jak już przetrwało tyle czasu, to zostanie z nami dalej.
2: Weroniko, dziękuję ci bardzo za rozmowę i życzę ci powodzenia w szydełkowaniu, w dziewiarstwie i we wszystkich projektach, które robisz. Dziękuję, że wpadłaś na chwilę, że połączyłaś się z czwórką.
3: Dzięki wam bardzo. Zapraszam do szydełkowania. Kupujcie druty, szydełka i róbcie fajne rzeczy.
2: Dzięki. A za chwilę do studia czwórki wpadnie Piotrek i porozmawiamy o tym, jak to jest z tym dzierganiem u chłopaków i u mężczyzn. Czy to też staje się coraz bardziej popularne w tej grupie? Zobaczymy.

0: się niesie.
1: Dzierganie, dziewiarstwo, szydełkowanie to trochę dziedzina zdominowana przez dziewczyny i kobiety. Ze mną w studiu Piotrek, znany na Instagramie jako Bro-Nic. Ja jestem ciekawa, jak zaczęła się twoja historia z dziewiarstwem, bo no jednak jak nawet jak szukałam gościń do mojej audycji, to trafiłam na zdecydowanie większość twórczyń internetowych i twórczyń właśnie wydarzeń wokół tego, które no były dziewczynami, były kobietami. Myślę, że znaczy no zdecydowanie obserwując to w internecie i w realu, że jesteś w niszy. Jak to się zaczęło u ciebie?
2: Cześć, dzień dobry. Tak, zdecydowanie dziewiarstwo to jest domena kobiet i dziewczyn. Kiedy jeszcze nie miałem swojego Instagrama i po prostu dziergałem, to wydawało mi się, że to jest zdecydowanie sfeminizowana działka. A jak zacząłem publikować rzeczy i zacząłem spotykać się z ludźmi na różnych wydarzeniach, czy to na targach, czy na takich po prostu spotkaniach, na których pijemy kawy i dziergamy, to okazało się, że facetów jest trochę nas jest, o tak bym powiedział. Jest kilku fajnych, dziergających facetów. Między innymi mój serdeczny kolega Kamil Daddy Wool, z którym się poznaliśmy właśnie przez Instagram. No i teraz mamy super kumpelską relację. Ponadto jest jeszcze kilku innych fajnych facetów, którzy też dziergają, są zaawansowani w tym i robią naprawdę super rzeczy.
1: A dlaczego myślisz, że tak jest, że mężczyźni rzadziej sięgają po włóczkę? Czy to kwestia stereotypów, wychowania, czy czegoś jeszcze?
2: Sądzę, że ta domena społeczna bardzo definiuje w ogóle to zajęcie. Nie tylko samą czynność dziergania, ale też to, z czym ona się wiąże, z wyborem włóczek, z krojem strojów, które projektujesz, które wykonujesz. To są takie rzeczy stricte powiązane z domeną kobiecą. Podobnie jak, nie wiem, szycie ubrań, mimo że krawiec kiedyś był męskim zajęciem, to teraz jednak też nadal jest zdominowane przez kobiety. Sądzę, że tu podobna jest zależność, że nie tylko sama czynność, ale też te okoliczności sprawiają, że częściej kobiety wybierają tą czynność.
1: Twierdzisz na Instagramie swoim, że więcej chłopaków, więcej mężczyzn powinno robić na drutach. A dlaczego?
2: Ja w ogóle uważam, że wielu facetów by się idealnie do tego zajęcia nadało, bo to jest polegające na bardzo dużym skupieniu, na takiej rzetelności, trochę na analityce. Jeżeli projektujesz stroje, tam jest dużo liczenia, więc takie umysły, które potrafią się na czymś skupić, są skrupulatne, potrafią dobrze analizować konstrukcję, w tym wypadku strojów, a absolutnie by się faceci w tym odnaleźli. A w wielu wypadkach przeszkadza im tylko to, że właśnie to jest temat zdominowany przez kobiety i z jakiegoś powodu boją się go ruszać.
1: Okej, no to właśnie dlaczego się boją? Jeszcze porozmawiamy za chwilę. Ze mną w studiu czwórki Piotrek, znany na Instagramie jako Bro-Nic, i do rozmowy wrócimy za chwilę.
3: Oh!

0: Co się klika? Sprawdzamy.
1: Klika się zdecydowanie dziewiarstwo, a ze mną w studiu Piotrek, znany na Instagramie jako Brownic. Piotrze, powiedz mi, czy dostajesz wiadomości od chłopaków, którzy chcą zacząć, ale no coś ich blokuje przed rozpoczęciem swojej przygody z szydełkowaniem bądź właśnie z dziewiarstwem?
2: Mało mam takich wiadomości, więcej zauważyłem, że odkąd ja założyłem konto, pojawiło się kilka nowych, takich, którzy chłopacy też próbują pokazać to, że dziergają i że mają z tego fan po prostu.
1: Mhm. A czy, no powiedz, czy spotykasz się z jakimś hejtem, że komuś się to nie podoba, że jak to przecież, dlaczego dziergasz?
2: To był absolutnie taki moment, inaczej, to był argument, który sprawiał, że bardzo długo w ogóle nie zakładałem Instagrama z obawy przed hejtem i tym, jak zostanie to moje dziewiarstwo odebrane, a spotkałem się z zupełnie odwrotną reakcją i nie miałem ani jednego do tej pory złego komentarza dotyczące tego, że dziergam, co dziergam, jakie dziwne filmiki wrzucam na Instagram o beczących owcach i moim specyficznym poczuciu humoru, więc jeżeli ktoś jeszcze ma jakiekolwiek wątpliwości, że warto spróbować, to ja zachęcam serdecznie i ja też jestem bardzo pomocny, więc jeżeli ktoś faktycznie nie wie, jak zacząć, od czego rozpocząć tę przygodę, to ja chętnie pomogę, bo też jestem na takim etapie, kiedy już trochę wiem, jakich rzeczy unikać i mogę bardzo chętnie się swoją wiedzą podzielę.
1: Ale to fantastycznie. Gratuluję ci tego, że właśnie, że same te miłe komentarze, same takie wspierające albo no właśnie z podobnej społeczności, o podobnych zainteresowaniach albo po prostu kibicujące sojusznicze z zewnątrz. Myślę, że to jest wspaniałe, ale myślisz, że to jest kwestia faktycznie dziedziny? Że dziewiarstwo nie jest aż tak hejtowane?
2: Może to być kwestia tego, że ono nie jest takim mega trendem. To nie jest popularne zajęcie.
1: Ja dziś rozmawiam o tym, że właśnie jest tym trendem, no ale każdy trend również ma swoje, jest w jakiejś bańce, jest w jakiejś niszy. Więc.
2: Tak, ja uważam, że ono jest, że właśnie to dzierganie jest niszowe, a ja jako facet dziergający jestem w niszy, więc trudno jest jeszcze temu szerokiemu hejtowi dotrzeć do tych miejsc. Taką mam serdeczną nadzieję, że jeszcze chwilę się obędę bez tego.
1: Ze mną w studiu czwórki Piotrek, znany na Instagramie jako Bronic. I jeszcze mam do ciebie dwa pytania, także wrócimy za chwilę, a teraz Dominik Fajk i White Keys. Dominik już za 3 tygodnie chyba. Tak, no za 3 tygodnie gra na Orange Warsaw Festival w Warszawie.

0: Dla zasięgu.
1: Dla zasięgu.
2: Ze mną w studiu czwórki Piotrek, znany na Instagramie jako Bro Nic. Piotrze, powiedz, jak byś przekonał innego chłopaka albo innego mężczyznę, żeby spróbował dziergania?
3: Moim zdaniem absolutnie nic nie traci. A może dużo zyskać.
2: Okej, okay. A co może zyskać?
3: Może zyskać zupełnie nowe umiejętności, takie połączenie mózg-ręce, którego rzadko wykorzystujemy, jedynie przy właśnie rzeczach manualnych. Może zyskać trochę większą wiedzę na temat ubrań jako takich, jak one są skonstruowane, z czego są robione. Może zyskać dużo znajomości, wiem na swoim przykładzie. No a na koniec coś, co udzierga, jest jego ubraniem. Może zimą założyć czapkę i być mu ciepło, może zrobić rękawiczki, choć to już jest trochę bardziej skomplikowane, ale nadal może zrobić szalik, który jest prosty w konstrukcji. Ostatecznie może też ten szalik komuś podarować i zrobić komuś piękny prezent.
2: Mhm. A i pójdę jeszcze krok dalej, jak już ktoś podjął decyzję, chce zacząć, to gdzie najlepiej sięgnąć? Po jakie, nie wiem, tutoriale? No jak najlepiej zacząć tę przygodę z dziewiarstwem właśnie?
3: Moim zdaniem też Instagram jest o tyle wdzięcznym miejscem, bo jak się wpadnie w algorytm, to treści same się podpowiadają. Więc wydaje mi się, że przynajmniej też w mojej perspektywie tak było. Ja najpierw wpadłem w algorytm, naoglądałem się rzeczy, potem sam sobie kupiłem druty, włóczkę miałem jakąś znalezioną w szafie przypadkową, jeszcze akrylową zupełnie, plastikową. I to był mój pierwszy udzierg, który zrobiłem właśnie z 20-sekundowego instagramowego tutoriala. A każdy kolejny, następny udzierg to było właśnie taki krok jeszcze głębiej w tutoriale, które są już później na YouTubie, u innych twórców. Jest duża dziedzina wzorów, które są w ogóle za darmo, które można w dowolnym miejscu pobrać i według tego wzoru dziergać. Co na początek jest ok, ale polecam serdecznie też szukać u twórców, którzy swoje wzory sprzedają, bo oni też często pomagają, odpowiadają na pytania. Te wzory są dużo lepiej napisane, prostsze do wydziergania. Więc jak już ktoś złapie bakcyla, to bardzo szybko będzie dalej podążał tą króliczą norą.
2: Czyli bardzo dużo jest faktycznie zasobów takich edukacyjnych, twórców, którzy mogą nauczyć. Także jeśli ktoś słucha naszej audycji i chce zacząć swoją przygodę, to mam nadzieję, że znajdzie swoją właśnie norkę i odnajdzie zasoby, które sprawią, że dzierganie zostanie z nim na dłużej. Piotrze, dziękuję ci bardzo za rozmowę w czwórce. Piotrek, znany na Instagramie jako Bro Nic. Dziękuję ci
3: bardzo
2: i życzę fajnych wzorów i fajnej przygody z dziewiarstwem.
3: Dziękuję bardzo.

0: 8 minut do godziny 14 i w czwórce Kendrick Lamar i Kamil Jasiński. Popołudniowa.
1: Piękne zestawienie. Może kiedyś na jakimś plakacie festiwalu Kendrick Lamar zapowiada Kamil Jasiński.
0: Co w planach dzisiaj?
1: No, zapraszam. Mamy czwartek, zbliżamy się do weekendu, więc trochę o jedzeniu będziemy rozprawiać i mam nadzieję, że to będą bardzo smaczne 2 godziny. Była majówka, więc dużo tłuszczu, dużo grillowania, więc dzisiaj zdrowe przepisy, tylko na tym się skupimy. Będzie fit.
0: To życzę smacznego.
1: Ale smacznie. Na pewno będzie. Zapraszam.
0: Smacznego i mówię do usłyszenia za tydzień w czwartek po godzinie 12, gdzie razem z Martą będziemy relacjonować na żywo z Poznania wydarzenie Impact i myślę, że tam dużo się będzie działo.

0: Autopromocja.
1: Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
2: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
1: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
2: 7 i 8 maja od 18 do 20.
1: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydon.
2: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699 zł. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.

0: And cut.
1: Down South Boogie i minęła godzina 14.
2: Pogoda.
1: No, przed nami pogoda cały czas będzie wiosenna, ale kapryśna. Jutro zachmurzenie duże, na wschodzie może pojawić się deszcz, na południowym wschodzie możliwe burze do 15 mm opadów. Temperatura maksymalna od 11 stopni nad morzem i na północnym wschodzie do 21 stopni na południowym wschodzie.
2: Autopromocja.
3: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
4: Cześć, z tej strony Truant. Serdecznie zapraszam na mój set w audycji 12 cali.
3: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid. Gang Otwartych Serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
12: Gang Otwartych Serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
11: 16 maja o 12:00 koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
13: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka z o.o.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 10 minut po godzinie 14. Mamy już czwartek, więc można uznać, że prawie weekend. No i czwartek bardzo przyjemny dzień, bo rozprawiać będziemy oczywiście o jedzeniu w popołudniowie. No przyjemny, jeżeli ktoś oczywiście jest po obiedzie. Jeżeli ktoś jest przed, to może być wyzwaniem do słuchania audycji do końca, ale trzymam kciuki, ewentualnie jakieś przekąski w trakcie. Przez najbliższe 2 godziny jesteśmy razem. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam.
2: To jest nowość czwórki.

Chociaż w głowie myśli przeróżne. 17 minut po godzinie 14. Myślę oczywiście o naszym dzisiejszym haśle. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, to wy zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie, więc może zadać dwa pytania. Dzisiaj w naszym pakiecie, w związku z tym, że mamy nasz cykl obiady czwartkowe, absolutna nowość na rynku wydawniczym, książka Street Food. Historie i przepisy z ulic świata. Naprawdę bardzo interesująca książka. Właśnie się ukazała. 226452100, numer do naszego studia. A oczywiście oprócz książki także skarpety i czwórkowa czapka. Tylko dzwonić. A dzisiejsza kategoria to praca. Dun, dun, dun. Co prawda już myślami jesteśmy przy weekendzie, ale skupmy się jeszcze przez chwilę na obowiązkach. Kategoria praca. Dzwonicie, zadajecie pytanie. Ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. 226452100 to jest numer do naszego studia. Kategoria praca. Czekam na wasze telefony. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 21 minut po godzinie 14, no i pierwszy w kolejce jest Jon. Wiesiek, dzień dobry Wieśku.
2: No dzień dobry Kamilu, jak masz się w mały piątek?
1: Wybornie, wybornie, naprawdę świetne samopoczucie, dużo energii i już nie mogę doczekać się, chciałbym powiedzieć weekendu, ale nie mogę doczekać się jutra i hejterskiej tak naprawdę. A co u ciebie Wieśku?
2: No tak, pomyślałem, że ja walczę o tą czapkę dla Janusza, że jak dzisiaj mi się nie uda, to jutro w hejterskiej muszę wygrać.
1: Wiesz co, ostatnio Janusz już zgarnął czapkę. Ostatnio
2: nie.
1: Zgarnął, ale to on chyba chce...
2: Nie. On dzwonił i mówił, że nie ma żadnej czapki, z tego co pamiętam.
1: W drodze były czapki, w drodze, ale on tam dzwoni, wygrywa, ale pozdrawiamy serdecznie Janusza. Wieśku, skupiamy się na tobie i słuchamy twoich dwóch pytań.
2: Dobra, pytanie pierwsze. Czy dzisiejsze hasło to nazwa zawodu lub nazwa stanowiska lub nazwa czynności wykonywanej w pracy lub nazwa dokumentów pracy?
1: Nie.
2: Dobra. Czy dzisiejsze hasło jest jednowyrazowe?
1: Nie.
2: Więc to jest opieka na dziecko.
1: Nie, to nie jest to. Niestety nie. Wieśku, trzymaj się. Pozdrawiamy serdecznie.
2: Wzajemnie.
1: Pozdrawiamy opiekuńczego Wieśka. Trzymaj się na razie. 226452100. No i drugi jest Kamil. Chciał być pierwszy, a jest drugi. Halo, halo, halo Kamilu.
3: Halo, halo, witam Kamilu. Wieśku, tą czapkę to dla siebie poproszę.
1: Dla ciebie czy dla siebie?
3: Dla mnie. Ja nie mogę wygrać. To,
1: walcz. Kamilu, słuchamy walcz, pytania.
3: Ja na tej książce mi zależy, bo jest dobra.
1: Dobra, fajna, to prawda.
3: Czy to jest czynność wykonywana w pracy?
1: Nie.
3: Nie. No dobrze. Czy to będzie... Ojej, młot udarowy.
1: Jeszcze młot udarowy. Nie, to nie jest młot udarowy, ani żaden inny młot. Niestety. Wszystkich młotkowych muszę zmartwić. Nie poszalejecie dzisiaj w konkursie. Pozdrawiam serdecznie, Kamilu, na razie. Hej, hej. I Tomek jest na linii. Dzień dobry, Tomku.
4: Dzień dobry Kamilu.
1: Hello, jak samopoczucie u kolegi?
4: Bardzo dobrze, ja liczyłem, że przy czwartku będzie coś o jedzeniu, bo właśnie tak jestem najedzony i głowa pełna pomysłów, a tu praca.
1: A widzisz, a tu ząk, a tu ząk.
4: Jak mówię fit, to na pewno będzie kuskus albo bulgur.
1: Wczoraj Przemek tak z pogardą mówił kuskus. Dużo przeciwników w kuchni roślinnej. Bez mięska się nie najesz. Ale słuchamy pytania, Tomku.
4: To ja się zapytam, czy szukamy przedmiotu?
1: Nie.
4: Nie. To ja strzelam w zwolnienie lekarskie.
1: Nie, to nie jest zwolnienie. El Cuatro, to nie jest to.
4: El Cuatro, tak jest.
1: Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego na razie. No i jeszcze mamy Kamila na linii. Dzień dobry, Kamilu.
5: Siemanko, Kamilu.
1: Siemaneczko, jak u ciebie dzisiaj? Samopoczucie?
5: Dziękuję, to ja byłem od tego kuskusa.
1: Tak, to ty byłeś, a Przemek coś tam na kurczaki nadawał, to znaczy wspominał kurczaki.
5: No, tak. Ja na tego kuskusa, ale wiesz co, nie ominął mnie, dzisiaj go mam, nie?
1: Tak, i co? Staje w ząbkach, no, czy idzie zjeść?
5: Wiesz co, nie wiem, bo dopiero wracam i będę musiał zrobić standardowo, więc będę wiedział później, mogę dać na jutro na chwilę.
1: Może ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem tej kaszy, ale największą zaletą jest to, jak szybko się ją przygotowuje. Jak trzeba
5: tak,
1: coś...
5: Ja kupiłem sobie perłową, żeby utrudnić sobie zadanie.
1: Perłowa to nie jest kuskus, to jest makaron.
5: Ale nie,
1: kuskus perłowy. Mówię ci, przeczytaj skład, to jest makaron. Ale
5: no to
1: pyszny.
5: Chyba jest szczęśliwy dzisiaj w takim razie.
1: To jest, jak smakuje jak makaron. Dobrze, słuchamy pytania Kamilu i życzymy smacznego.
5: Dziękuję bardzo. Czy jest to osoba wykonująca jakąś czynność, czy jest to osoba po prostu wykonująca zawód?
1: Nie.
5: Tabliczka znamionowa.
1: Nie, to nie jest to. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, do usłyszenia, na razie. I mam jeszcze jednego Kamila na linii, halo.
3: O, znowu ja.
1: No znowu ty, tak myślałem. Poznałem po imieniu Kamil, ale numery mi się nie wyświetlają, więc obstawiałem, że to możesz być ty, ale nie miałem pewności. Słuchamy.
3: Czy chodzi o urlop wypoczynkowy?
1: Nie.
3: No masz. Byłem blisko?
1: Nie wiem, jak się do tego ustosunkować. Nie wiem, czy byłeś blisko. Nie, raczej. Nie powiedziałbym, że byłeś blisko. Nie.
3: Okay,
1: ale pozdrawiam. Wszystkiego bardzo dobrego. Na razie. Wy za chwilę możecie być coraz bliżej. 226452100 to jest numer do naszego studia. Kategoria P. praca. 226452100. Czekam na wasze telefony, a na was czeka książka, skarpety i czwórkowa czapka.

0: tylko o jednym myśli.
1: So tell me, to a propos naszej dzisiejszej zgadywanki. Rafał może zna odpowiedź. Halo Rafale.
2: Cześć, cześć Kamil, jestem.
1: Siemaneczko, jesteś, słyszymy i słuchamy.
2: Ale jestem podekscytowany, że jestem w radiu.
1: Tak? Pierwszy raz dzwonisz dzisiaj?
2: W ogóle dzwonię pierwszy raz. Kiedyś w Radiu Rock dwa razy Rebusa Jebusa zgadłem. Piękna zabawa to była, świetna, lepsza. Jedna z moich ulubionych rozrywek medialnych.
1: Słuchaj, no to poprzeczka jest wysoko powieszona. Mam nadzieję, że tutaj w czwórce będziesz lepiej się bawił. Próbujmy.
2: Doskonale się bawię. Słuchają.
1: Ekstra. Słuchamy pytania.
2: Dobra, mam jedno pytanie, tak?
1: Tak.
2: Dobra, rozumiem, że jest to czynność, ale...
1: Nie, nikt tego nie powiedział, mój drogi. Kategoria praca.
2: Praca.
1: Rozkojarzony jesteś. Pełne skupienie.
2: Popylam się autostradą, ale nie, dobra, okej. Okay. Zaraz wymyślę, bo ja kopię ostatnio ogródek i myślę sobie, że to są prace ogrodokopanie ogródka.
1: Ale nie zadałeś pytania.
2: A jakie? Myślałem, że tą czynność, dobra.
1: Może...
2: Czy to się odbywa na podwórku?
1: Raczej nie. Być może zdarzają się takie przypadki, ale raczej z przestrzenią zewnętrzną nie jest to kojarzone. I teraz strzelasz.
2: Dobra, strzelam. Uwaga, jest to kładzenie asfaltu przez pracowników obsługujących drogi.
1: Niestety to nie jest to. Nie ma to nic wspólnego z asfaltem, ale rozumiem, że asfalt przyszedł ci do głowy, ponieważ, jak sam to określiłeś, popylasz sobie autostradą.
2: Tak.
1: No właśnie. Widzisz, rozumiem, rozejrzałeś się. Może asfalt, ale nie, to nie jest to. Rafale, pozdrawiam ci pozdrawiam serdecznie. Dzięki bardzo za telefon. Nie zrażaj się. Mam nadzieję, że dalej będziesz dzwonił. Trzymaj się.
2: Absolutnie jestem szczęśliwy. Dziękuję.
1: Do oporu możesz dzisiaj dzwonić. Takie są zasady w tej zgadywance. Pozdrawiam serdecznie i mamy na łączach Kamila. Dzień dobry. Hop, hop.
3: Cześć.
1: Słyszymy.
3: Ja mam pytanie, czy jest to przedmiot potrzebny do pracy jakiś?
1: Nie. I co tam robi? Słucham?
3: Fartuch ochronny.
1: Nie, to nie jest fartuch. Fartuch, no, może być przydatny. Jeżeli potrzebujesz ochrony, to wtedy fartuch ochronny jak najbardziej jest przydatny. Ale nie, to nie jest to. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. I mamy Wojtka. Dzień dobry, Wojtku.
4: Dzień dobry bardzo, cześć.
1: Cześć, słuchamy pytania.
4: No, czy to jest związane to pojęcie z jakąś taką korporacyjną mową?
1: Tak, ale jeżeli ktoś nie pracuje w korporacji, to też to zrozumie.
4: No dobra, to może to deadline?
1: Nie, to nie jest deadline, niestety nie. Pozdrawiam cię, a właściwie to całe szczęście, że to nie jest deadline. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. To był Wojtek, teraz Marcin jest razem z nami. Halo, Marcinie.
5: Halo, cześć Kamilu, już mnie słychać?
1: Słychać pięknie, brzmisz jak kryształ, słuchamy.
5: No to super. Czy to w nazwie ma liczbę mnogą?
1: Tak.
5: To są związki zawodowe.
1: Nie, to nie są związki zawodowe. Pozdrawiam serdecznie i wszystkich w związkach pozdrawiamy też oczywiście. Zawodowych i nie tylko. Na razie, hej. No i mamy Szymona. Halo.
6: Siema. Cześć Kamil.
1: Cześć Szymon. Słyszę, że pozytywnie u ciebie dzisiaj.
6: Jak zawsze. To ma być nie pozytywnie, trzymamy się pozytywów.
1: Koko Jumbo i do przodu. Jakie plany na weekend u ciebie?
6: Jakie plany na weekend?
1: Tak.
6: Nie wiem, pewnie jakiś spontan, planów zero. Na razie wiesz, do weekendu jest za daleko.
1: Rozumiem. Jakiś spontan. Mordo na spokojnie i wiadomo jak się kończy. Szymonie, słuchamy zatem pytania.
6: Przypominam sobie wszystkie pytania, które już padły, to ja jeszcze może uzupełnię tak, robimy to w tej pracy sami, czy raczej więcej osób musi być?
1: I tak może być.
6: O kurczę, to mój pierwszy typ odpadł.
1: No właśnie, widzisz.
6: Dobra, to spróbujmy jakiś projekt.
1: Projekt. Nie, to nie jest projekt, niestety. Ale mam nadzieję, że ty wiele projektów położysz w weekend. Trzymam za to kciuki. Na pewno się nie jeden projekcik uda. Trzymaj się, pozdro Szymon, na razie.
6: Siema, cześć.
1: Cześć, cześć. No i Karolina jest razem z nami. Dzień dobry.
7: Cześć, Kamil.
1: No cześć, Karolina, to tak czekasz, aż trochę konkurs się rozkręci i dopiero.
7: Ale oczywiście.
1: Dzwonisz i już, takie precyzyjne pytania. Słuchamy. Tak.
7: No bo mnie trochę zmyliło, ja myślałam, że będzie liczba pojedyncza, ale no cóż, to może powiedz mi, czy to brzmi z angielska, czy raczej z polska?
1: Mogę odpowiadać tylko tak lub nie.
7: Ha, czy to brzmi z angielska?
1: Nie.
7: Uuu, no to nie wiem, to będzie w takim razie biura. Biura, o, liczba mnoga.
1: Biura? Zorro z biura. Nie, to nie jest to. Karolina, pozdrawiam serdecznie. Miłego, wszystkiego dobrego. Na razie Karolina z biura. I Marcelina jest razem z Dani. Halo, halo. Halo. Halo,
8: halo. Czy jest jakieś miejsce?
1: Słychać, słychać. Tak jakbyś dzwoniła do nas z toalety. Czy to prawda?
8: No.
1: Tak, naprawdę? Schowałaś się w toalecie, żeby dobrze było słychać. To jest najgorsze miejsce, z jakiego można dzwonić do radia, ale dobrze, przeżyjemy. Chyba, że możesz wyskoczyć.
8: No już.
1: Już, trochę lepiej. Czyli nie było poważnej sytuacji w toalecie. Słuchamy pytania.
8: No to, czy to jest miejsce?
1: Miejsce. Nie, to nie jest miejsce.
8: No to nie wiem.
1: Na pewno to nie jest toaleta, bo to jest, nie jest miejsce, to już nam odpada. Co to może być? Praca, kategoria. Jeszcze raz?
8: Czy to jest sadzenie drzew?
1: Sadzenie drzew. Nie, to nie jest sadzenie drzew, ale zdecydowanie sadzenie drzew jest pracą. Pozdrawiamy cię, Marcelino. Wszystkiego dobrego. Na razie. Hej, hej. No i mamy jeszcze Michała. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, cześć.
1: Siemaneczko, słuchamy.
9: Dobra, ja nie mam pytania, mam tylko odpowiedź, że tak powiem.
1: Dobra.
9: Czy to będzie owocowy czwartek?
1: Tak, to jest owocowy czwartek, brawo! I już tutaj wyjaśniam, bo było pytanie, czy zawiera liczbę mnogą. Myślałem o owocowych czwartkach. Tak z reguły się mówi, ale jeden owocowy czwartek może być casual Friday, wtorki nie wiem jakie są jeszcze. Siłowniane czasami się zdarzają. Dobrze, Michale, gratuluję ci bardzo serdecznie. Czy w twojej pracy zdarzają się takie owocowe czwartki?
9: Jest owocowy dzień.
1: Jest owocowy dzień, naprawdę?
9: Tak.
1: No dobra, i jakie tam owoce się pojawiają? Bo ja nigdy tego nie doświadczyłem, tylko słyszałem.
9: Znaczy nie, tak naprawdę to co sobie przyniosę.
1: A, czyli każde, u ciebie owoce każdego dnia, tak?
9: Tak, no tak, dobra. Staram się.
1: No to można powiedzieć, że ja też miałem owocowy czwartek, bo jabłuszko sobie schrupałem, więc zaliczone.
9: Ja banana dzisiaj, także.
1: Co u ciebie było?
9: Banan.
1: To sobie porozmawialiśmy.
9: Poszaleliśmy.
1: O zdrowym odżywianiu, odpowiedzialność, rozsądek, tak. To jest to. Michale, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, ale żeby nie było, że tylko zdrowe jedzenie, to książka o street foodzie trafia w twoje ręce. Mam nadzieję, że interesujesz się trochę jedzeniem.
9: Zacznę na pewno.
1: Super. Historia i przepisy z ulic świata. Bardzo ciekawa książka, absolutna nowość. No i czwórkowe gadżety, to jest już twoje.
9: Dzięki.
1: Wszystkiego dobrego, pozdrówki, na razie.
9: Dzięki,
1: hej, hej.
9: Pozdrawiam. Cześć.

Kwadrans pozostał już tylko do godziny 15. Oczywiście przypominam, że playlistę możecie znaleźć na naszej stronie czwórka.online. Przypominam też, że po wielu latach oczekiwania numer raz wydał nową płytę. Co prawda ona ukazała się na początku tego roku, ale tyle ile było czekania, to teraz zdecydowanie za mało mówi się o tej płycie. Tyle pytań przez tyle lat. Numer, kiedy płyta? A ona już jest, proszę bardzo, i nie ma już żadnych pytań. Natomiast zachęcam was do tego, żebyście sprawdzili na naszym kanale na YouTubie. Możecie zobaczyć release party tego albumu. Mnóstwo znamienitych gości pojawiło się w naszym studiu. No i oczywiście ci artyści, którzy współpracowali z numerem przy tym wydawnictwie. No i jako smaczek w nawiązaniu do tej płyty. Numer raz, żyje się tylko raz. To jest utwór tytułowy z tego wydawnictwa już teraz w czwórce. Ja zapraszam was na nasz kanał na YouTubie. youtube.com/4. Numer raz, żyje się tylko raz.

8 minut pozostało już tylko do godziny 15. No i mnie cały miesiąc pozostał do kolejnej odsłony koncertu Hip Hop Jedno Podwórko. W zeszłym roku odbyła się pierwsza edycja w Opolu, no i spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem, więc to wydarzenie powraca. Koncert będzie można obejrzeć w Telewizji Polskiej, no i czwórki tam nie zabraknie. Byliśmy ostatnio na kręceniu spotu reklamowego. Jak wygląda backstage takiej produkcji, to wszystko możecie zobaczyć na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, ale także na TikToku. No i zapraszamy Was na ten koncert, bo my oczywiście też w Opolu będziemy. Kierownikiem artystycznym tego przedsięwzięcia jest Wienio. Zapewne jutro w poranku będzie trochę o tym opowiadał. Ale oprócz Wienia, Don Guralesco, Fukaj, Zalia, Łona, Sarius, Ryfari, Eldo, Gramatik, OG Kamka i cała molesta Evenement. Więc jeżeli ktoś lubi old school, no to powinien tam być, albo powinien przynajmniej oglądać i słuchać audycji specjalnej z tego wydarzenia. Przypominam, to 5 czerwca. People getting together, having a good time, enjoying themselves, and getting away from the everyday problems of life. What do you think it is? I think it's all about the rhythm and the love. And the rhythm and the love. This is the place. The rhythm.

0: Autopromocja.
1: Czym żyli i o czym rozmawiali Polacy w latach 80. i 90.? Jakie mieli problemy?
2: Takie puste haki, co to, sklep mięsny?
1: A co ich cieszyło? Odpowiedzi poszukamy w stuletnich archiwach Polskiego Radia. W każdy piątek o 7.30 opowiemy Wam niejedną dźwiękową historię, bo kiedyś to było.
2: Wam się wszystkim teraz w głowach powrzewracał, bo Wam jest za dobrze teraz.
3: To był rok.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Janek, jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło ważanek.
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne.
0: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: merendazo.
1: Minęła godzina 15.
2: Pogoda.
1: No niestety, pogoda się pogorszyła do końca dnia, padać ma niemal wszędzie, ponadto mogą pojawić się burze i co najsmutniejsze i najważniejsze, aura niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie, a jeśli chodzi o temperaturę, od 10-12 stopni na Pomorzu przez 16 do 20 w centralnej Polsce, najcieplej na południowym wschodzie naszego kraju, nawet 25 stopni.
2: Autopromocja.
3: Pogadajmy, to audycja, w której oddajemy Wam głos.
4: Cześć, witam Was, dobry wieczór.
5: Cześć, Urka, dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do Was wracam.
3: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
5: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nimi, burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
3: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
6: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
3: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
15: Polskie Radio.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: Obiady czwartkowe.
2: Już mamy 9 minut po godzinie 15, a w studiu czwórki razem z nami jest już dietetyczka Katarzyna Rozpędowska. Dzień dobry, cześć Kasiu.
3: Cześć, cześć, witam.
2: Możesz przywitać się tak po swojemu, jak na Instagramie? Cześć, jestem dietetyczką.
3: Jestem dietetyczką, a dzisiaj widzimy się w czwórka Polskie Radio.
2: A inaczej to robisz, tak szeptem trochę, takie ASMR u ciebie jest na Instagramie, ale nie chcesz tego. Dobra,
3: nie,
2: dojdziemy
3: teraz
2: do tego.
3: Się wstydzę.
2: Tak się na Instagramie, w internecie trochę łatwiej. Kasiu, fajnie, że wpadłaś do naszego studia. Oglądałem twoje rolki, bardzo interesujące przepisy. Zdrowe, ale wydają się smaczne. Taka pierwsza rzecz, która trochę może się kojarzyć ludziom, którzy jeszcze przed sobą mają dietę albo planują coś schudnąć, że jak ktoś przychodzi na dietę albo ma zamiar zdrowo się odżywiać, to na pewno to będzie niedobre.
3: Mhm, tak.
2: Jak ty do tego podchodzisz? To jest mit, prawda?
3: Tak, to jest mit. Ja uważam, że zdrowe posiłki, zdrowe odżywianie może być smaczne, może być też proste, bo poza tym, że właśnie to niesmaczne, no to też, że to jest trudne i skomplikowane. Wystarczy tylko i aż wiedzieć, mhm, że nie trzeba sobie tak naprawdę zabraniać wszystkiego, co w naszej głowie się pojawia, że musimy sobie zabraniać.
2: No właśnie, to trzeba sobie ułożyć w głowie. Czy to takie jakieś cheat meale na samym początku już odchudzania też powinny się pojawiać, czy dopiero po jakimś czasie?
3: Bardziej podeszłabym do tego nie w kontekście traktowania tego w naszej głowie jako cheat mealu, tylko na takie poukładanie sobie właśnie tego wszystkiego w głowie, żeby zezwalać sobie w tej diecie na wszystko. I tak właśnie jak takim cheat mealem może być batonik typu Snickers, to wkomponować go w swoją dietę i zjeść na przykład w ramach posiłku do drugiego śniadania razem z jakimś jogurtem Skyr, żeby ten posiłek dawał naszej głowie trochę satysfakcji i też sycił nas na dłużej dzięki obecności białka ze Skyru.
2: Tylko czy Skyr nie zabije smaku tego batonika?
3: No, ale to Skyr można wypić sobie najpierw, a potem na deserek zjeść tego Snickersa.
2: Można to jakoś połączyć. A jak pracując zawodowo jako dietetyczka, jak oceniasz naszą świadomość taką żywieniową Polaków? My się znamy na jedzeniu, wiemy, co powinniśmy jeść, ktoś przychodzi i wie, dlaczego ma nadwagę, czy bardzo często spotykasz się z takim podejściem, no ja ty jest powietrza?
3: Są osoby, które właśnie uważają, że jedzą dobrze, ale właśnie brakuje tej świadomości tego, skąd się te kalorie biorą i tak właśnie możemy wiedzieć, że gdzieś tam jemy sobie jakieś warzywa, że musi być posiłek zdrowy, żeby właśnie nie było tych słodyczy, żeby wydawało nam się, że jest super czysto i zdrowo, ale na przykład możemy jeść dużo orzechów, możemy jeść dużo suszonych owoców, dużo taki posiłek zdrowy, żeby właśnie nie było tych słodyczy, żeby wydawało nam się, że jest super czysto i zdrowo, ale na przykład możemy jeść dużo orzechów, możemy jeść dużo suszonych owoców, dużo takich zdrowych teoretycznie produktów, które dostarczają nam

0: całkowicie, ale ograniczać, bo te wszystkie produkty mogą nam też dostarczyć, dostarczają nam wartości odżywczych, które są
1: potrzebne. Jak ktoś jest na diecie, to taka garstka orzechów dziennie, prawda?
0: Mhm, tak, myślę, że taka łyżka, dwie łyżki, coś takiego.
1: No tak, a jeżeli ktoś nie liczy tych kalorii, nie myśli o tym, to taka torebeczka fistaszków to na luzie w ogóle wchodzi, a to jest kilkaset kalorii, albo nawet i powyżej 1000.
0: Tak, bardzo łatwo jest podejść sobie do szafki w kuchni i właśnie zabrać taką paczkę orzeszków.
1: Zdrowe orzeszki, a tak zdradliwe. Dobrze, ale za chwilę o innych rzeczach porozmawiamy. Co w takim razie zamiast orzeszków, o tym już za moment, zostańcie z nami.

0: Obiady czwartkowe.
1: Już mamy 15 minut po godzinie 15. Katarzyna Rozpędowska cały czas jest razem z nami. To co zamiast orzeszków? Czy ty w ogóle jesz orzeszki, czy tylko taką łyżeczkę w ciągu dnia?
2: Tak, orzeszki jem, orzeszki polecam jeść. Różnego rodzaju orzechy, brazylijskie, włoskie, pistacje, wszelkiego rodzaju, bo każde orzechy dostarczają nam trochę innych witamin, trochę innych kwasów tłuszczowych, więc fajnie jest sobie to różnorodnie skomponować, po prostu jeść wszystko, ale po trochu.
1: A jak pojawiają się u ciebie pacjenci, którzy muszą zrzucić dużą wagę, to jakie rzeczy w pierwszej kolejności im wycinasz z diety? Co jest najczęstszym błędem popełnianym przy niezdrowym odżywianiu?
2: Myślę, że takie słabo skomponowane posiłki, na przykład, że ktoś chce zjeść tylko na przekąskę samo jabłko i od rana ma taki schemat dnia, że je jak taka ptaszyna, je bardzo mało, stara się jak najbardziej ograniczać te kalorie, a potem właśnie pojawia się w dalszej części dnia coraz większy głód i czasami takie dorzucanie się do lodówki.
1: I na końcu pizza familijna, wiesz.
2: Dokładnie, tak. Ja staram się zawsze podchodzić tak na początku współpracy z moimi podopiecznymi, żeby wypytać się, co oni lubią jeść, i tak naprawdę te pierwsze rozpisy bazują na tym, co te osoby jedzą tak codziennie, każdego dnia, tylko są to trochę zmodyfikowane rzeczy. Czyli jeśli na przykład moja podopieczna mówi mi, że ona lubi jeść pitę z kurczakiem w curry, to ja to robię, ale ona w tym jadłospisie ma podaną bardziej gramaturę. Wie na przykład, żeby nie zjeść dwóch pit, tylko jedną. Wie, żeby nie zjadać sobie 200 gramów kurczaka, tylko na przykład 120, i na przykład nie dawać za dużo mleczka kokosowego, tylko trochę mleczka kokosowego, trochę jogurtu, tak żeby sobie ten...
1: Czyli porcjowanie jest przede wszystkim bardzo ważne.
2: Tak.
1: Jak ktoś przychodzi i mówi, że on lubi jeść makaron, bo mam wrażenie, że makaron jest już tak mocno zakorzeniony w naszym polskim DNA, ta włoska kuchnia stała się niesamowicie popularna, ale z drugiej strony makaron też jest bardzo często demonizowany przez to, że to jest niezdrowe. A Włosi, jak popatrzymy sobie na to, jak wyglądają, oni jednak są w dobrej formie, a jedzą glutenem poganiany.
2: Tak, włoska kultura też w sumie cechuje się trochę

0: mam wrażenie, większą ilością chodzenia jakoś tak.
1: Tak, ale oni stoją w zupełnie właśnie w kontrze do tego, co ty powiedziałaś. Rano malutka kawka, ewentualnie rogalik i dopiero ten największy posiłek na wieczór, czyli ta familijna wjeżdża i są tacy.
0: No tutaj myślę, że trzeba by dokładniej
1: zbadać DNA.
0: Tak, aczkolwiek co do samego makaronu, to też właśnie podopieczne, które mówią mi, że one lubią mieć makaron, boją się, że w tej diecie nie będzie makaronu, no to tak naprawdę ja ten makaron jestem w stanie dać, no nie chcę dawać codziennie, ale pojawia się w jego spisach bardzo często, bo to są takie posiłki, które można łatwo zbilansować. Ja działam bardzo często i tego uczę moich podopiecznych, żeby wszystkie posiłki składały się z węglowodanów, białek i tłuszczy. Takie trzy podstawowe filary, czyli źródłem węglowodanów jest na przykład makaron. Do tego dorzucamy sobie białko w postaci krewetek, kurczaka, łososia czy jakiegoś tam tofu lub co kto innego lubi. No i tłuszcz to będzie jakaś oliwa do podsmażenia czy jakieś orzeszki do posypania. Zawsze gdzieś tam używamy tej oliwy, ale wszystkie posiłki można właśnie fajnie zbilansować i makaron może się pojawiać w diecie w postaci jakichś obiadów, jakichś sałatek makaronowych, fajne na wynos do pracy, tak żeby też sobie ułatwić tą dietę.
1: A takie wynalazki jak na przykład makaron z ciecierzycy albo makaron z grochu, albo makaron wysokobiałkowy.
0: No te wszystkie makarony, które wymieniłeś, są właśnie makaronami o większej ilości białka, więc dzięki temu będą nas sycić na dłużej, co będzie bardzo ułatwiać redukcję, takie zdrowe odchudzanie, żeby się właśnie nie głodzić, żeby... No, wszyscy raczej znamy takie to uczucie głodu na diecie. Jeśli ktoś się odchudzał, no to właśnie one fajne są pod takim kątem, żebyśmy nie byli za szybko głodni, ale wiem, że dużo osób nie lubi tych makaronów i jednak raczej taki białas albo
1: ale to kwestia przyzwyczajenia, tak mi się wydaje. Ale wiesz co, zastanawiam się, bo ten makaron bardzo często też na tych wszystkich dietach, no i też wiele osób, które na przykład przeszły transformację, dużo kilogramów zrzuciły, mówią, że no z makaronów musiałem zrezygnować. Co jest dla nas lepsze, albo jak ty do tego podchodzisz jako dietetyczka, 100 gramów ryżu czy 100 gramów makaronu?
0: Ja uważam, że wszystko jest ważne i że właśnie taki balans. Nie zawsze mamy ochotę przecież jeść makaron. Jakbyś jadł codziennie przez tydzień makaron, to w końcu byś...
1: No myślę, że tak po dwóch tygodniach.
0: W końcu byś powiedział, mam już dość. Ale właśnie warto jest jeść różne produkty. Czy ten ryż biały, brązowy, makaron biały, brązowy, czy ten właśnie wysokobiałkowy, jakieś ziemniaki, bo to też na diecie fajne, źródło węglowodanów też są bardzo sycące. Jakieś kasze różnego rodzaju, to już takie mniej lubiane produkty, ale tak, myślę, że nie powiem, który produkt jest lepszy, bo uważam, że nie powinno się mieć takiego podejścia.
1: Ziemniaki chyba mają nawet gorszy PR niż makaron. Tylko ziemniaki w naszej kulturze są zakorzenione zawsze z jakimś tłuszczem, z kwarkami albo czymś i to dlatego. A sam ziemniak nie jest tak bardzo kaloryczny.
0: Tak, ziemniaki nie są za bardzo kaloryczne.
1: Ale powiedziałaś, Kasiu, o tej diecie takiej zbilansowanej. Wszystko musi tam być. I białko, i węglowodany, i tłuszcze. Natomiast w ostatnim czasie no z każdej strony krzyczy do nas taka dieta wysokobiałkowa, nisko węglowodanowa. O tym porozmawiamy za chwilę. Czy to mądre? Zostańcie z nami.

0: Obiady czwartkowe.
1: Rozmawiamy o jedzeniu, ale w takiej zdrowszej wersji, chociaż już ustaliliśmy, że na wszystko można sobie pozwolić. To jaki masz, Kasiu, stosunek do diety, na przykład keto, albo wysokobiałkowej, do tego, że wchodzisz do sklepu i właściwie wszystko teraz jest proteinowe. No. Każda jedna rzecz.
2: To, że wszystko jest wysokobiałkowe, trochę mnie bawi, bo nawet widziałam ostatnio w sklepie piwo wysokobiałkowe, bezalkoholowe, ale piwo wysokobiałkowe.
1: Ja widziałam low carb, ale to jest chyba co innego.
2: No tak, tak. No, raczej
1: no bo
2: tak.
1: Jednak tam jest dużo węglowodanów.
2: Zależy, jakie to oznakowanie tam było. No ale tak, to piwo było wysokobiałkowe i to mnie rozbawiło. Uważam, że tak nie trzeba się aż tak bardzo skupiać na tym, żeby wszystko było wysokobiałkowe, bo białko możemy sobie dostarczyć z takich basic produktów, typu jakiś jogurt dodany do owsianki, czy szynka na kanapce, coś takiego prostego. A jeśli chodzi o dietę keto, no to tutaj moje zdanie jest takie, że jest to bardzo restrykcyjna dieta, bo gdzieś tam, żeby wejść w ten stan ketozy i go utrzymać, no to trzeba trzymać się tych założeń dietetycznych przez cały czas.
1: Czyli... A to też nie jest tak, że jesteś cały czas w tej ketozie, tylko trzeba chyba z tego raz na jakiś czas wyjść, prawda? Tak. I to też nie jest dla każdego. Ja tego próbowałem i straszne zawroty głowy miałem.
2: No to pod kątem takiej restrykcyjności, zakazywania sobie w mojej pracy, gdzie ja skupiam się na tym, żeby była taka zdrowa relacja z jedzeniem, pozwalać sobie na wszystko, no to tutaj się to ze mną nie godzi. Ja uważam, że jest to właśnie bardzo restrykcyjne. Uważam, że to jest dobre dla naszej głowy, jeśli my sobie nie nakładamy żadnych zakazów i właśnie pozwalamy sobie od czasu do czasu zjeść bułki. No codziennie możemy jeść bułki, ale generalnie, żeby sobie nie zakazywać, bo pewnego dnia przyjdzie taki moment, że będziesz miał ochotę zjeść ten makaron z kurczakiem, ale powiesz, nie mogę zjeść makaronu i muszę jeść makaron koniak. Taki ten bardziej keto. No ale on, czy smakuje jak makaron, czy nie? Według mnie nie. Nie wiem, czy
1: smakuje jak plastik, tak. No. Ale parę razy dawało to radę. Czy taki smrodliwy to jest produkt.
2: Tak.
1: Nie wiem, jak to opisać, ale jest to odrzucające. Mm-hmm. Bardziej mam taki, chociaż to nie jest chemiczne, bo to jest chyba z ryżu w ogóle robione.
2: No,
1: czy
2: z jakiś tam mąż,
1: tak. I smakuje to mega chemicznie, jak jakieś takie jedzenie z kosmosu. Mm-hmm. Wrażenie, ale nie byłem fanem. No ale jeżeli jest się na redukcji, to no to wszystkiego można chyba spróbować. Szczególnie, że teraz chyba właśnie powiedziałabyś, że teraz łatwo jest zdrowo się odżywiać?
2: Tak, uważam, że ta dostępność tych wszystkich zdrowych, różnorodnych produktów jest dużo większa. Pamiętam za moich czasów, jak nie można było kupić tofu w jakimś takim podstawowym sklepie, tylko trzeba było jechać na drugi koniec miasta.
1: Zdrowa żywność.
2: Tak, tak. No teraz jest bardzo, bardzo łatwa dostępność tych wszystkich produktów. Praktycznie w każdym sklepie możesz kupić to, co jest ci potrzebne, żeby skonstruować sobie zdrową dietę, która pomoże ci schudnąć.
1: Dobrze, ale z drugiej strony jest teraz mnóstwo przetworzonej żywności, mam wrażenie, i ona nas otacza z każdej strony. Jeżeli, no nie wiem, ja idąc do sklepu czytam za każdym razem skład, no chyba, że kupuję te produkty, które już znam. Mhm. Ale no chyba ludzie nie mają takiej świadomości, albo może nie mają nawet na to czasu.
2: Tak, tak. Ta świadomość czytania etykiet tych produktów też jest słaba, bo ludzie nawet nie wiedzą, no czym są te składniki w danym produkcie, czym są te wartości odżywcze w danym produkcie, w tych wszystkich tabelach, i to też jest takie bardzo mylące, więc tutaj myślę, że
1: trzeba uważać.
2: Przydałaby się jakaś taka większa edukacja ogólnie społeczeństwa.
1: Tak, ale też mam wrażenie, że produkt produktowi jest nierówny, bo mogą obok siebie leżeć na półce. Jeden może być niesamowicie przetworzony, a jeden może być zdrowy. Jeden może mieć dobry skład, a drugi wręcz odwrotnie, nawet z tej samej linii. Tak bardzo często niestety jest i zmieniają się często składy w produktach. Jest się do czegoś przyzwyczajonym, albo nawet jak weźmiemy skyr, to skyr z jakimś tam dodatkiem, czy już owocowy ma znacznie więcej kalorii niż ten naturalny,
2: tak,
1: a jeżeli
2: tak.
1: ktoś to liczy, no to można w tym wszystkim się zatracić, ale może za chwilę porozmawiamy jeszcze o gotowcach, bo to jest i takich drogach na skróty, czy można z tego korzystać, czy można czasami sobie coś kupić takiego gotowego w dyskoncie, czy absolutnie nie, dietetyk odradza, o tym już za moment, zostańcie z nami. Jeez, I think I took the lead. I'm right where I should be. They acting out of character, said please don't make a scene. Said what's your income stream?

0: Obiady czwartkowe.
1: 15.30 na czwórkowym zegarze. Katarzyna Rozpędowska jest cały czas razem z nami. Dietetyczka, której przepisy być może kojarzycie z mediów społecznościowych.
2: Witam serdecznie.
1: Jestem dietetyczką. Ale dzisiaj tak na poważnie trochę rozmawiamy, chociaż nie do końca. Czy ty korzystasz z gotowców? Z takich półproduktów?
2: No z półproduktów takich typu jakieś gnocchi, noci.
1: Zamawiam sobie gnocchi.
2: Czy jakieś pierogi takie z serem, takie na słodko, to czasami się pojawiają. Czasami, tak, w ramach jakiegoś tam posiłku. Ale ze względu na to, że ja bardzo często gotuję na dwa dni na przykład, to ja wolę zrobić coś sama, bo to też po prostu finansowo wychodzi mi taniej, że nie wiem, ugotuję sobie te ziemniaki i wtedy będę miała ten element.
1: Bo ty mówisz o tych takich gotowanych ziemniaczkach ze sklepu,
2: nie,
1: tak?
2: Chodzi mi o te takie kruseczki, gnocchi.
1: A, okej. Okay. Rozumiem, takie, rozumiem. Tak, bo myślałem, że ugotuję sobie ziemniaki, bo można kupić taki produkt już wcześniej ugotowany. Tak. Jak za każdym razem, jak przychodzę i widzę na półce sklepowej te ziemniaki, to myślę, co za leniuchy to kupują. Kto to kupuje? Ale one są popularne dosyć.
2: Ja tego nigdy nie jadłam, ale ogólnie skład jest spoko. Jeśli ktoś lubi tak, w taki sposób oszczędzać czas, to jak najbardziej uważam, że to jest nawet spoko opcja.
1: Ale na przykład jakieś takie gotowe dania, które są albo w takich sklepach mniejszych, albo większych. Czy zdarza ci się coś takiego, czy to jest zawsze zło? Czy jednak można przeczytać skład i są niektóre dobre pozycje?
2: Tak, myślę, że od czasu do czasu nawet jakiekolwiek takie danie może wpaść w zdrową dietę, ogólnie w naszą dietę, jeśli nie mamy czasu, ale też, żeby to się nie pojawiało codziennie, bo to jednak jak jemy żywność przetworzoną, czy wysoko przetworzoną, no te produkty są przetworzone, to nie jest tak, że mamy kurczaka, mamy pierś z kurczaka, mamy ziemniaki, mamy starte buraczki, to nie jest to. To jest właśnie taki gotowiec, który gdzieś tam też już został dotykany przez wiele osób, zanim trafił w to pudełko. Taka wysoko przetworzona żywność nie jest dobra dla nas, bo gdzieś tam jest mniej tych wartości odżywczych i też nie wiemy do końca, co tam jest w tych produktach, bo producenci też nie zawsze mówią.
1: Czyli co, myślisz, że skład nie jest prawdą i tam jest jeszcze więcej?
2: No, chemii, nigdy nie wiemy, co się tam kryje za tą etykietą, więc warto jest to ograniczać. Jeśli nie mamy czasu, no to będzie to lepsza opcja, myślę, pod kątem kalorycznym niż jakiś tam keps z budki, czy coś takiego.
1: No chyba, że weźmiesz na ostrym.
2: No. To ten
1: ostry kurczak i surówka, samo zdrowie. Danie kebab na talerzu.
2: No, ale tak, będzie to na pewno lepsza opcja kalorycznie. Natomiast od czasu do czasu tak. Jeśli ktoś nie chce, no to nie musi kupować takich produktów. Ja sama osobiście na przykład nie korzystam za bardzo.
1: A jaki masz stosunek do takich fit odpowiedników niezdrowych rzeczy? Na przykład mamy klasyczne chipsy ziemniaczane, albo to jakieś chipsy jarmużowe, albo z jakiejś cieciorki, albo to słynne Raffaello, które jest z kirem wymieszanym z wiórkami kokosowymi. To jest niesłodkie. Jak ty do tego podchodzisz?
2: No, jeśli chodzi o chipsy z jarmużu, nie wiem, czy próbowałeś kiedyś przepis? No,
1: te próbowałem, chipsy, próbowałem.
2: Uważam, że są bardzo smaczne. Dobrze przyrządzone, dobrze wysuszony jarmuż, dobrze doprawiony, jest bardzo dobry. Jeśli ktoś ma ochotę robić to, spędzać nad tym czas, no bo to jednak jest więcej czasu niż kupowanie jakichś tam gotowców, ale takie nawet te zdrowsze chipsy warzywne uważam, że są spoko, jeśli ktoś lubi jeść takie rzeczy od czasu do czasu. Też od czasu do czasu w zdrowej diecie można sobie po prostu zjeść zwykłe chipsy klasyczne.
1: A ty jesz?
2: Tak, jem.
1: Tak, jaki masz ulubiony smak?
2: Myślę, że fromaż.
1: Okej, okay. Klasyczny polski smak. Bardzo dobry wybór, dobrze, jest punkt. Kasiu, zagramy piosenkę i za moment jeszcze wrócimy do rozmowy.
2: Dobrze.

0: Obiady czwartkowe.
1: Kasia Rozpędowska jest cały czas razem z nami, dietetyczka. Rozmawiamy o zdrowym odżywianiu, ale nie tylko. Kasiu, jak ty opracowujesz swoje przepisy? Bo dużo masz takich protipów albo takich haków, które dania, które bardzo dobrze znamy, trochę odchudzają, ale też ich tak, mam wrażenie, nie kaleczą. Ten przepis, który bardzo mi się spodobał na twoim profilu, to jest ta lodowa kanapka w wersji śniadaniowej, tylko nie ma tam lodów i nie ma jakiegoś tam biszkoptu, tylko jest chyba omlet, prawda?
2: Tak, tak. No omlet taki biszkoptowy. Ja uważam, że wszystkie przepisy takie te zdrowsze mogą wywozić się z takich bardziej zmodyfikowanych, klasycznych przepisów, które nie miały w ogóle zamysłu takiego, żeby być fit. Więc zawsze ja przy komponowaniu swoich przepisów kieruję się dwoma rzeczami. Tym, co ja bym sobie chciała zjeść, co, na co mam ochotę, co ja lubię i jak to właśnie skomponować tak, żeby syciło na dłużej pod kątem redukcyjnym. No i tak właśnie zawsze staram się dodawać te, już wcześniej o tym wspominałam, źródła białek, tłuszcz i węglowodanów do każdego posiłku. Na przykładzie tego omleta, no to tak naprawdę jest taki klasyczny omlet po prostu biszkoptowy, jaki robimy, jeśli robimy w życiu swoim takie omlety.
1: Ale jest tam twaróg, czyli dużo białka.
2: Tak, jest białko, żeby była rzeźba.
1: No dobra, jak przychodzi do ciebie pacjent, który nie trawi laktozy, to jak bez serka wiejskiego, jak bez twarogów i jak bez tych innych rzeczy żyć?
2: No to tutaj wrzucamy roślinne źródła białka, czyli tofu, czyli jakieś tam strączki, ale zrobiłeś minę na to tofu.
1: No bo jednak twaróg to jest.
2: No tak, jest na pewno jest dużo łatwiej, jak możemy jeść wszystko i jak wszystko lubimy, to jest w ogóle pacjentka idealna, która lubi jeść wszystko i która nie ma zbyt wielu wykluczeń dietetycznych.
1: Powiedziałaś pacjentka, więcej kobiet do ciebie przychodzi?
2: Tak, ja głównie pracuję z kobietami. Tak.
1: Ale to jest tak, że sobie wybierasz kobiety, czy specjalizujesz się w kobietach, czy po prostu mężczyźni raczej na innych rzeczach w życiu się skupiają?
2: Wiesz co, no odzywają się do mnie mężczyźni, ale myślę, że tak moja komunikacja gdzieś tam trafia głównie do kobiet, bo to też kobiety się do mnie odzywają.
1: Czy bo tej kochance tam też nagrywasz filmiki,
2: tak,
1: to
2: tak,
1: dlatego.
2: Tak, ta Sandra wredna. Ale głównie trafiają do mnie kobiety, mężczyźni. Miałam styczność z mężczyznami pod kątem współpracy, ale to raczej kobiety. Tak myślę, że może nadajemy na tych samych falach, wiesz, ja jestem kobietą.
1: Czy mężczyźni, czy mężczyźni się nie stosowali dlatego? Słuchaj, dobra,
2: stosowali się, ale jednak po prostu taka jest u mnie statystyka.
1: Kasiu, a jaki jest najpopularniejszy twój przepis?
2: Kurczę, myślę, że tak jak powiedziałeś o jogurcie z wiórkami kokosowymi, to u mnie to jest nocna owsianka Raffaello, która też była często disowana, że to jest jogurt z wiórkami, ale nie, bardzo smaczny przepis, polecam.
1: I z tego, co widziałam w twoich przepisach, całkiem dużo jest słodzików, tak? Nie stosujesz cukru. Czy w ogóle można korzystać? Jaki ty masz do tego stosunek?
2: Jeśli ktoś nie ma zaburzeń gospodarki cukrowej, to myślę, że jak najbardziej od czasu do czasu spoko. Słodziki są o tyle fajne, że nie podbijają nam tak właśnie cukru we krwi, dzięki czemu my potem nie mamy ochoty na podjadanie w dalszych częściach dnia, więc warto jest stosować słodziki typu właśnie erytrytol lub ksylitol w swojej diecie. Zamiennie lub po prostu to, po czym czujemy się lepiej, bo po niektórych oczywiście możemy mieć jakieś dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Ale tak, stosuję te słodziki. Jak gotuję, tak bardziej, wiesz, niedzielne ciasto drożdżowe, to wtedy...
1: Hardkorowo z cukrem, tak?
2: Tak,
1: już tam się nie bawimy w półśrodki. Ale powiedziałeś, że te słodziki nie podbijają poziomu cukru. No a jeżeli byśmy sobie tak drinkowali w ciągu dnia jakiś napój zero, albo energola zero, to podbija jednak.
2: No tak, i może mieć też właściwości takie działanie przeczyszczające, więc to tutaj tak...
1: Czyli co, dobrze, czy źle? No zależy, kto co lubi.
2: I czekaj, muszę iść do łazienki.
1: Kasiu, dziękuję ci bardzo serdecznie za to, że wpadłaś do naszego studia. Wszystkim słuchaczom polecamy twój profil na Instagramie. Katarzyna Rozpędowska była razem z nami, dietetyczka. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego i smacznego.
2: Dziękuję wszystkim, buziaki, pa!

0: 12 minut pozostało do godziny 16. Kuba Jamrozek w studiu Czwórki.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Zobacz, jaki mam gadżecik tematyczny.
1: Samochodzik.
0: Samochodzik malutki.
1: Ale w drugiej ręce powinieneś mieć rowerek.
0: A myśl, co innego mam w drugiej ręce. Nic. Lambo to jest, zobacz.
1: No to sobie popatrzę przynajmniej, bo podejrzewam, że długo nie zobaczę. Chyba, że będzie przyjeżdżało gdzieś.
0: Niebieskie Lambo miniaturowe.
1: Ładne, ładne.
0: Temat motoryzacyjny dzisiaj u ciebie.
1: No, dzisiaj temat motoryzacyjny, jak to na prowadzącego bez prawa jazdy przystało. Będziemy rozmawiać o wielkiej wojnie. Wojnie trwającej od lat, mianowicie rowerzyści, kierowcy. Nie bez powodu, dlatego, że powstał taki raport Rowerowa Polska PZU 2026. 80% Polaków jeździ na rowerze, więc robi się bardzo słodko, ale potem się okazuje, że zgodnie z tym badaniem najwięcej zachowań agresywnych wobec rowerzystów, bo aż 73% mają okazywać kierowcy aut.
0: A kto ma okazywać?
1: No nie,
0: inny rowerzysta?
1: Nie, nie, nie.
0: Czy pieszy jeszcze może?
1: Pojawiają się tu piesi, to jest drugie miejsce. Kierujący hulajnogami jeszcze i inni rowerzyści.
0: A ty jeździsz na rowerze?
1: Jeżdżę.
0: Tak? I jaki jesteś?
1: Ja jeżdżę ścieżkami rowerowymi, bez prawka, ale kartę rowerową
0: no
1: mam.
0: A jak zdarza się sytuacja, że kończy się ścieżka? To co
1: kończy
0: wybierasz?
1: Się ścieżka?
0: To co, wtedy na ulicę czy na chodnik?
1: To wtedy macham ręką i proszę, żeby mnie ktoś podwiózł z tym rowerem.
0: Nie, ja się boję ulicą jeździć, nigdy nie jeździłem.
1: Ja jeżdżę, nie ukrywam. Mało tego, zdarza mi się jeździć hulajnogą elektryczną rowerem.
0: I w dwie osoby, kiedyś mówiłeś o tym.
1: Nie pamiętam.
0: Przyznawałeś się na antenie,
1: nie, to mi się
0: ja
1: chyba
0: to
1: śniło
0: dobrze
1: wtedy.
0: Pamiętam. Tak.
1: To Bydgoszcz mi się
0: ja Mrozek łamie przepisy, a taki fajny chłopak. Kuba z wami zostaje, zapraszamy do dyskusji.
1: A to jeszcze pytanie, co was wkurza na drodze? Krótkie, konkretne, 226452100.
0: I komentujcie też w naszych mediach społecznościowych. A ja odpowiadam pomidor i się żegnam i zapraszam na nasze jutrzejsze spotkanie. Kamil Jasiński, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
2: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
1: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
2: 7 i 8 maja od 18 do 20.
1: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydo.
2: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
7: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
6: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
0: Po reklamie.
12: Tu Czwórka Polskie Radio.
0: Słuchasz Czwórki.

0: Dla mnie to kawałek o Oli i Joli. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Długo oczekiwane opady deszczu pojawiły się na Lubelszczyźnie. W Puławach ostatni raz padało 8 kwietnia, więc niemal miesiąc temu. Bardzo sucho jest też w lasach, ale także na polach. Wierzchnie warstwy gleby są całkowicie wysuszone, mówi Jerzy Kozyra z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
2: W głębszych warstwach ta woda jest, chociaż rośliny o tej porze nie mają do niej dostępu. No to jest szereg konsekwencji. Teraz siejemy kukurydzę, sadzimy ziemniaki. Te uprawy mogą nie wzejść, chociaż widzimy, że rolnicy na niektórych polach są przygotowani, nawadniają kropelkowo. Takie uprawy jak truskawka obecnie, no cierpią na deficyt wody. Jeśli nie wspomożemy tych upraw nawodnieniem, no to nie będzie plonu.
0: Według prognoz dzisiejsze opady deszczu mają nie być intensywne aż do wieczora i zapewne nie uzupełnią znaczących deficytów wody w glebie. Mogą jednak bardzo pomóc w sytuacji pożarowej. A w piątek zachmurzenie będzie duże, z większymi przyjaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Gdzieniegdzie może też popadać, a temperatura maksymalna wyniesie od 8-12 stopni na północy, około 15 na znacznym obszarze kraju, do 19-21 na krańcach południowo-wschodnich.
1: Autopromocja.
3: W sumie rap. Najbardziej przelotowa audycja w Polsce. Mówimy o tym, czym żyje środowisko rapowe. Albumy, single, koncerty, festiwale, disy i bify, czyli hip-hop. W sumie rap w każdy czwartek od 20 do 22. Zapraszam, Adrian Suma.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Wiedział Janek, jak nie kocha pranek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
1: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: To Matija Zagłajo w czwórce. Rowerzyści, kierowcy, piesi kierujący hulajnogami. Dzień dobry, jest czwartek, 7 maja. Na horyzoncie już weekend, ale zanim to...
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Zapraszam, bo jest o czym gadać. Nie wiem, czy w wasze ręce wpadł już raport Rowerowa Polska PZU 2026. Z tego raportu wynika chociażby, że 80% Polaków w wieku od 18 do 65 lat to są aktywni rowerzyści. No i tutaj robi się bardzo słodko, ale problem pojawia się później, bo zgodnie z badaniem najwięcej zachowań agresywnych wobec rowerzystów, bo aż 73% mają okazywać kto? Kierowcy aut. Respondenci wskazali też innych agresorów, to są piesi, osoby kierujące hulajnogami, a także inni rowerzyści. Czy to oznacza, że wojna rowerzyści-kierowcy trwa? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj o tym pogadali do godziny 18, ale jednocześnie pytamy was o to bezpośrednio, wprost, co najbardziej wkurza was na drodze.
2: No, jak ktoś naprawdę wolno jedzie, nie patrzy w lusterka, zmienia pas bez kierunku, o, to jest bardzo, bardzo słabe.
3: Taki kierowca... Niedzielny, bez kompetencji.
2: Tak, często jeżdżą jedną marką znaną, niemiecką, ale nie chcę mówić, którą.
3: U rowerzystów coś się wkurza?
2: U rowerzystów nic, rowerzyści to są nieskazitelne istoty. No ja jestem po stronie rowerzystów niestety, więc... Albo istety, więc nic nie mam na rowerzystów.
3: Co was wkurza na drodze najbardziej?
4: Rowerzyści.
3: Dlaczego?
4: Dlatego, że nie jeżdżą po tych ścieżkach rowerowych, nie? Że często sobie jeżdżą na przykład. Jak są wydzielone ścieżki rowerowe, to i tak sobie jeżdżą po ulicy. No, denerwują ogólnie i co najbardziej mnie jeszcze denerwuje, kierowcy niekompetentni, tak zwani niedzielni, którzy na przykład jadą po autostradzie lewym pasem 90 na godzinę i trzeba ich wymieniać z prawej strony. No to tacy kierowcy niekompetentni mnie najbardziej irytują.
3: Ale jak wy się dogadujecie teraz, bo ciebie wkurzają rowerzyści, a ty jesteś rowerzystą?
2: Wcześniej tego nie wiedziałem, więc...
3: Rozumiem, koniec przyjaźni.
2: No, trzeba to rozważyć na pewno, ale tylko ze sobą razem pracujemy, więc łatwo będzie, myślę, urwać.
3: Po 8 godzinach da się przeżyć.
2: Tak.
0: 226452100. Co najbardziej wkurza was na drodze? Dajcie znać. Czekamy na telefony do godziny 18, a razem z nami Kuba. Halo, cześć Kubo.
5: Halo, cześć Kubo.
0: Wkurzony kierowca czy wkurzony rowerzysta?
5: Zatrwożony rowerzysta i czasem wkurzony kierowca.
0: Zatrwożony rowerzysta i czasem wkurzony kierowca. Rozumiem, że jako rowerzysta trochę się obawiasz, bo nie zawsze jest bezpiecznie.
5: Nie zawsze jest bezpiecznie i ja sporo jeżdżę rowerem, sporo po całej Polsce i problem jest wielowątkowy. No, ktoś tutaj mówił na temat z osób z wywiadu, na temat tego, że rowerzyści nie jeżdżą po ścieżkach rowerowych. No, czasem powiem szczerze, ciężko jest jeździć, jeżeli ścieżka jest przerzucana z lewej na prawą co 200 metrów. Albo kończy się jakimś krawężnikiem, albo kończy się w polu, albo kończy się jakimś dziwnym szutrem, albo rowem, albo barierką. Więc ciężko się wtedy w sposób bezpieczny poruszać. No, kolejną rzeczą jest to, że kierowcy... wyprzedzają często na tak zwaną gazetę, czyli zostawiając niewymagany metr bezpieczny, a czy nawet półtora metra, tylko 10-15 centymetrów i twierdzą, że to jest wszystko okej. Ja miałem kilka takich sytuacji, że już zacząłem jeździć z kamerą do pracy rowerem i nagrywać takie sytuacje, zgłaszać na policję, no i w 90% kończyło się to pouczeniem albo umorzeniem sprawy. Tak to wygląda z mojej perspektywy jako rowerzysta.
0: No, jeśli chodzi o to przerzucanie ścieżki rowerowej, to zgadzam się w 100%. Nawet w dzielnicach dużych miast, które teoretycznie uważane są za dzielnice rowerowe, to jest dość duży problem i faktycznie na takim odcinku 200-metrowym to się może pojawić. To gdybym cię spytał wprost i bezpośrednio, co najbardziej wkurza cię na drodze, ta pierwsza rzecz to będzie co?
5: Niekompetencja i samolubstwo innych osób, że ja jestem tu i teraz, ja muszę być pierwszy, ja muszę szybciej, ja muszę się zatrzymać tu na środku, ja muszę zaparkować, nie wiem, na trawniku, na chodniku, bo sobie tak wymyśliłem, bo muszę być tu i teraz.
0: Czyli mówiąc konkretnie, ja na drodze.
5: Tak, bez jakiegoś takiego szerszego oglądu na pozostałych członków, którzy gdzieś tam są, że ktoś za nami jedzie, ktoś jedzie obok nas.
0: Kubo, dzięki wielkie za ten telefon. Życzę ci szerokości i na rowerze, i w samochodzie, gdziekolwiek jesteś, ale przede wszystkim bezpieczeństwa, bo w dużej mierze ten telefon dotyczy od ciebie, dotyczy bezpieczeństwa na drodze. Dzięki. I na rowerze, i w samochodzie.

0: około 3000 km sobie na rowerze. Startuję w triatlonach, mam rower typowo szosowy, z cieniutkimi oponami, dużo jeżdżę. I konkluzja moja jest taka. Widziałem jeszcze nigdy źle zachowującego się rowerzysty na trasie, natomiast kierowców samochodów na gminie. I co jest najbardziej kontrowersyjne, co zostało już poruszone, czyli ścieżki rowerowe i sytuacja, kiedy jedzie, nie mówię rowerzyście, o kolarzu, mówię kolarz ubrany w obcisły strój na rowerze szosowym, taka ścieżka jest zabójstwem dla takiego kolarza. Te wszystkie niespodzianki, o których mówiliście, plus liście, plus shooter, który jest dla... To grozi po prostu ciężkim upadkiem, a jak się trenuje kolarstwo, to niestety nie są to duże odcinki równoległe, tak? Bo staramy się jeździć raczej po drogach mało uczęszczanych. Nikt zdroworozsądkowy nie jeździ po drogach krajowych rowerem szybko, ale tam się starzają takie odcinki i tam się niestety ja jako rowerzysta bardzo często spotykam właśnie z trąbieniem na mnie albo z takim chamskim trochę zajeżdżaniem mi drogi, bo śmiem nie jechać na ścieżce, tylko jadę właśnie po asfalcie. Tylko że nie rozumieją ci kierowcy, że właśnie robiąc trening kolarski, unika się tych bardzo obleganych dróg, ale tam, gdzie one są równolegle ze ścieżkami, niestety po tych ścieżkach nie da się bezpiecznie jeździć.
1: A powiedz, bo ty masz ciekawą perspektywę, to znaczy jesteś wyczynowym rowerzystą, ale jesteś też kierowcą. Czy fakt, że rozumiesz rowerzystów, sprawia, że inaczej zachowujesz się jako kierowca względem nich?
0: Absolutnie. Dla mnie rowerzysta jadący drogą ma prawo zajmować taką samą powierzchnię jak samochód, więc moim obowiązkiem jest go wyminąć jak najbezpieczniej, nawet zmieniając pas. Nie wiemy, czy on przyjechał 10 km czy 100 km, takie jest jego znaczenie. I niestety, na szczęście, to też podkreślam, bo mówię, dużo jeżdżę na rowerze, zdecydowana większość kierowców jest w porządku, tak? Czyli omija szerokim łukiem i daje to poczucie bezpieczeństwa. Natomiast ten dylemat, kto więcej odwala na drodze, myślę, że kierowcy zdecydowanie.
1: Czyli kierowcy. Dopisuję w takim razie do listy. Dzięki wielkie za ten telefon. To jest człowiek,
0: pozdrawiam.
1: Słuchacz czwórki z prawdopodobnie największym mięśniem czworogłowym. Uda, wszystkiego dobrego, Maćku. 226452100. Pytanie do was. Co najbardziej wkurza was na drodze?
2: Pogadajmy. 226452100.
1: Do godziny 18 jesteśmy razem z wami. Najlepsza za kółkiem Magda Żelazowska, znakomity Kacper Kukier. Ja sobie radzę na rowerku czterokołowym. Kuba Jamrozek, 226452100.

0: Best Friends, ulubiony kawałek wszystkich kierowców i rowerzystów, a pytanie do was brzmi, co najbardziej wkurza was na drodze? 226452100.
1: Nieużywanie kierunkowskazów przede wszystkim. No i ogólnie to jest takie powszechne chamstwo na polskich drogach, że wyzywanie się zamiast podejść i porozmawiać jak człowiek z człowiekiem w końcu.
2: A to jesteś team rowerzyści czy kierowcy?
1: No jestem kierowcą, ale swojego czasu bardzo dużo na rowerze jeździłem.
2: A ciebie co wkurza na polskich drogach?
3: No nie mam prawka jeszcze.
2: Ale na rowerze jeździsz trochę?
3: No trochę jeżdżę, ale tak ja się staram nie wkurzać, to w sumie chyba nic.
2: Łatwiej się żyje?
3: Łatwiej się żyje.
2: A kto się lepiej zachowuje, kierowcy czy rowerzyści?
4: W zależności w jakim kraju, w Polsce nie, to raczej kierowcy. Rowerzysty po prostu wyskakują na drogę tyle.
2: To chyba nie najlepiej.
4: No nie, czasem może być nieprzyjemna sytuacja.
0: 226452100, co najbardziej wkurza cię na drodze? To pytanie do was. My dzisiaj sięgamy do raportu Rowerowa Polska PZU 2026. Na początku będzie słodko, bo powiem, że 80% Polaków w wieku od 18 do 65 roku to aktywni rowerzyści. Jest wspaniale, jesteśmy w ruchu, to jest super, ale potem pojawia się na przykład informacja, że 73% kierowców to są ludzie, którzy nie są zbyt mili na drogach dla rowerzystów. I teraz co my z tym możemy zrobić? Czy faktycznie możemy mówić o wojnie rowerzyści kontra kierowcy?
5: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Halo, halo, cześć Piotrze.
6: Cześć.
0: Rowerzysta czy kierowca?
6: Rowerzysta i kierowca, ale zdecydowanie więcej jest na rowerze komunikacyjnie po dużym mieście w Polsce.
0: No, ale myślę, że jesteś adresatem pytania dzisiejszego naszego przewodniego idealnym. Co najbardziej wkurza cię na drodze?
6: No generalnie chamstwo i to z każdej strony. Czy rowerzysta pieszy, czy kierowca samochodu i słaba infrastruktura nasza krajowa, drogowa. Jest tym problem.
0: Czyli rozumiem, to jest wciąż wątek tego, że jedziemy sobie 200 metrów ścieżką rowerową po prawej stronie i nagle się okazuje, że musimy zmieniać na te po drugiej.
6: Albo nie ma ścieżki, jest bardzo ruchliwa droga i trzeba uciekać na chodnik. Na chodniku wiadomo, trzeba uważać zdecydowanie, ustępować pierwszym, a pierwszym nawet to przeszkadza, jak się zjeżdża do boku. No różnie bywa. Tak samo, gdy słyszę rowerzystów, którzy mówią, że nie mogą jechać po ścieżce, bo muszą jechać drogą, bo oni na treningu są. No to równie dobrze można odbić i powiedzieć, że kierowca hajdowy chce sobie jeżdżą po mieście.
0: Ale czyli ty tego argumentu nie kupujesz, że ktoś jedzie szosówką, kolarką
6: ścieżka,
0: i...
6: Jedziemy na ścieżkę i tyle.
0: Konkretny Piotr. Dzięki wielkie za ten telefon. Wszystkiego dobrego. 226452100 do 18 czekamy na wasze telefony. Co najbardziej wkurza was na drogach? Ciekawy jestem, co wkurza Patryka Michalskiego, dziennikarza radiowej Jedynki, rowerzystę. Dzień dobry, cześć Patryku.
7: Cześć.
0: Jest z nami też Antoni Derebecki, który jest kierowcą sportowym, młodym talentem motosportu, mistrzem Polski Endurance RN2 2025. Zachwycaliśmy się tą afiliacją Antoniego. Cześć Antku.
7: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Panowie, jak to jest z tą wojną? Ona faktycznie trwa, czy ja to dzisiaj sobie trochę podkoloryzowałem i wymyśliłem? Patryk.
7: No jeśli mogę zacząć, rzeczywiście lubimy czasami tak podbijać i traktować ulicę, drogę jak jakieś pole bitwy, prawda? To chyba gdzieś tam zakładając, że większość kierowców, zresztą nawet sami słuchacze płci męskiej na razie tylko dzwonią, tak? I zakładając, że większość kierowców, czy jakaś część, może nie większość, bo na to nie mam dowodów, ale jakaś część kierowców właśnie tak traktuje ulicę i swój samochód traktuje jak takiego rumaka, na którym po prostu musi wygrać bitwę i pierwszy dojechać do tych świateł, na których i tak wszyscy się potem zatrzymujemy, no to rozumiem, że tak możemy do tego tematu podchodzić. Mnie się te porównania średnio podobają, bo ja jestem takim ugodowym człowiekiem, ugodowym rowerzystą też i niepoprawnym optymistą i wychodzę z założenia, że droga jest na tyle szeroka, że dla każdego tam się znajdzie miejsce i nawet jeżeli na chwilę dochodzi do jakiegoś konfliktu, czyli albo rowerzysta musi zjechać na jezdnię, nie, albo kierowca musi poczekać, żeby tego rowerzystę wyprzedzić, bo akurat nie ma miejsca na to, no to trwa 10 sekund i po tych 10 sekundach nasze drogi się dalej rozjeżdżają, każdy jedzie w swoją stronę.
0: To jest super, co mówisz, natomiast miałeś sam nieciekawe przygody z kierowcami akurat jako rowerzysta.
7: No, sam poruszam się rowerem na co dzień. Dojeżdżam do pracy rowerem 15 km w jedną stronę, 30 w obie. Sprawdziłem nawet w swojej aplikacji, która mi liczy kilometry, już już w tym roku ponad 1000 kilometrów na liczniku mam zrobione, więc no prawie codziennie się z tymi sytuacjami spotykam, mogę powiedzieć. I to nie tylko na styku rowerzysta-kierowca, ale inni użytkownicy ruchu drogowego także i mam nadzieję, że o tym też w dalszej części rozmowy porozmawiamy. Ale jeśli pytasz o konkretną sytuację, to rzeczywiście parę lat temu, może 4, może 5 lat temu to było chyba, potrącił mnie kierowca po prostu. To nie było groźne potrącenie, jakaś chwila nieuwagi ze strony tego kierowcy, bo to był wieczór, październik, więc już taka pogoda słotna dość. Ja, jak przepisy nakazują, oczywiście miałem oświetlenie z przodu, z tyłu, ale kierowca skręcał, no i skręcając ja przecinałem, nasze tory jazdy się przecinały, on mnie puknął po prostu dosłownie, ja wpadłem na jego maskę, na szczęście no wyszedłem z tego cało.
0: Słuchaj, ja nie wierzę, że wtedy ta twoja ugodowość dała sobie znać, pewnie wręcz przeciwnie, emocje dały o sobie znać.
7: W takiej sytuacji na pewno emocje biorą górę, ale jak sobie teraz myślę, no to o tym, no to właśnie, to zwalam to na nieuwagę.
0: Ciekawy jestem, czy na rowerzystów będzie zwalał Antek Drebecki, który jest przedstawicielem motosportu, no i lubi czterokołowce. Co tu dużo gadać?
8: No ja uważam, że to jest taki spór mocno nadmuchiwany, no bo w sumie są ścieżki rowerowe i czasami też to wynika z tego, że są pasy, jest ścieżka rowerowa i czasami są krzaki, nawet nie widać pieszego, a co dopiero roweru, tak? I taki kierowca samochodu czasami nie jest w stanie zobaczyć tego rowerzysty i stąd też potem powstają wypadki. A więc to chodzi bardziej o infrastrukturę ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych, niż może na nieuwagę obu ze stron.
0: Czyli bardziej infrastruktura, a niekoniecznie zachowanie ludzi na drodze?
8: Ja na przykład ostatnio, no to było w tamtym roku, tak końcówka lata, byłem świadkiem, siedziałem pod sklepem na parkingu w samochodzie i przejeżdżał no taki bus, taki blaszak i wjechał na właśnie przejazd dla rowerów. I właśnie były krzaki, tak jak mówiłem, i po prostu rowerzysta, chyba jechał w telefonie, ale nie jestem pewien, wjechał prosto w tego busa i zatrzymał się na nim. No i zbierał się potem długo po tym wypadku, tam miał chyba jakiś wstrząs głowy z tego co pamiętam. No i właśnie to jest to, że po prostu kierowca tego busa nie miał jak zobaczyć tego rowerzysty, no bo były krzaki, nawet pieszego by tam nie zobaczył, a co dopiero roweru, który jedzie tam około 20 km na godzinę, tak?
0: Słuchajcie, ten numer telefonu znam lepiej niż swój własny, 226452100. Co najbardziej wkurza was na drodze? Drogi Piotrze, halo, halo, cześć.
9: Halo, dzień dobry.
0: Dobrze cię słyszeć u progu nowego weekendu. Wkurzony dzwonisz czy nie? Czy spokojny i ugodowy?
9: Nie, po tylu latach rowerowego, po tylu latach rowerowego warszawskiego stażu już jestem odporny na wszelkie głupoty, delikatnie mówiąc, które się wydarzają na ścieżkach i na drogach, także całkiem wyluzowany.
0: Ale dzwonisz jako rowerzysta, który porusza się tylko i wyłącznie ścieżkami rowerowymi po Warszawie, czy niekoniecznie?
9: Nie tylko. Też odnosząc się do poprzednich słuchaczy i do waszych słów odnośnie samego przerzucania ścieżek z jednej strony ulicy na drugą. Sama znajomość praw i obowiązków rowerzysty, jeśli taka ścieżka jest przerzucona na drugą stronę, rowerzysta nie ma obowiązku zmiany strony samej ulicy, może zjechać na ulicę wtedy i podążać ulicą.
7: To jestem ciekaw, co Piotr mówisz, bo w kodeksie drogowym jest też wyraźnie zapisane, że jeżeli wzdłuż drogi, po której porusza się rowerzysta, jest wyznaczona oddzielna droga rowerowa, to rowerzysta ma obowiązek z niej korzystać. Musielibyśmy w takim razie sprawdzić, jak tutaj, który przepis ma zastosowanie.
0: Sprawdzimy, dajcie nam kilka minut, będzie zrobione.
9: Miałem ze dwie praktyczne dyskusje ze służbami miejskimi, po prostu tak to ujmę. Jeśli po naszej stronie, w kierunku, w którym się poruszamy, okay, nie ma takiej ścieżki wydzielonej, możemy jechać ulicą.
7: Okay, także... czyli bierzemy sytuację, w której na przykład mamy szeroką arterię w Warszawie, dajmy na to Jana Pawła, po której po jednej stronie jest droga dla rowerów, po drugiej nie ma, no i nie ma jak przejechać na tę drugą stronę. No to być może wtedy tak.
9: Dokładnie.
0: Piotrze,
9: dokładnie.
0: Pytanie leitmotiv naszego dzisiejszego spotkania. Co najbardziej wkurza cię na drodze?
9: W aktualnych czasach dostawcy jedzenia, tak zwane Ubery na rowerach, niesamowita prędkość na rowerach elektrycznych w porównaniu do rowerzystów na rowerach standardowych i wieczne patrzenie w telefon. No, w nawigację
0: już. Nie wiem, czy też tak macie. Ja mam zawsze problem, żeby określać ludzi jeżdżących rowerami elektrycznymi mianem rowerzystów. Powinno istnieć jakieś jeszcze inne słowo, które mogłoby ich określić.
7: W ogóle myślę, że trzeba też powiedzieć, że wiele z tych pojazdów, na których oni się poruszają, to nie są rowery. To są w zasadzie motorowery elektryczne, które powinny się znajdować na drodze. Bo te pojazdy często jeżdżą 50-60 km na godzinę. To nie jest prędkość na ścieżkę rowerową, zdecydowanie.
0: Prędkość lubi Antek, ale zakładam, że jeśli chodzi o rowery elektryczne, no to może być różnie.
8: W sensie, z tego co wiem, to też policja stara się łapać właśnie tych dostawców jedzenia, co się poruszają tymi elektrycznymi rowerami. No ale tak, to jest prawda, że no, prędkości są takie jak na skuterze bardziej niż na rowerze.
0: I to po chodniku, po ścieżce rowerowej absolutnie wszędzie.
7: Tak, i niestety, tak jak Piotr powiedział, nasz słuchacz, ci prowadzący te pojazdy często są wpatrzeni w telefon, nie sygnalizują zupełnie manewrów, nieraz po prostu hamują z tych 40 na godzinę prawie do zera, zawracają, bo jakieś zamówienie im wpada i muszą się po coś wrócić. No tak, tak, tak. Jeżeli pytanie podstawowe naszej audycji, co mnie wkurza na drodze, to zdecydowanie nie kierowcy, a na przykład tacy nieodpowiedzialni rowerzyści.
0: Piotrze, dzięki za telefon. Wszystkiego dobrego, dobrego weekendu.
9: Jeszcze chciałbym dodać dosłownie jedno zdanie.
0: Dawaj, dawaj.
9: Bywam wkurzony na rowerzystów z perspektywy rolkarza. Od paru lat jest wprowadzony tak zwany termin urządzeń wspomagających ruch i rolkarze, tudzież deskorolkarze mogą się poruszać po ścieżkach. Nieraz doświadczyłem oberg ze strony rowerzysty, żebym delikatnie mówiąc szybko opuścił ścieżkę, bo nie jadę na rowerze.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ja zacząłem od raportu Rowerowa Polska PZU 2026. Zgodnie z tym badaniem, jak wspominałem, najwięcej zachowań agresywnych wobec rowerzystów, bo aż 73% mają okazywać kierowcy aut. Potem są piesi, są osoby kierujące hulajnogami, także rowerzyści. Nie ma tutaj nic o rolkarzach. Myślę, że to jest do nadrobienia. Dzięki, Piotrze.
9: Może to być temat na inną audycję.
0: A po drugiej stronie Kamil, który prawdopodobnie zapuścił korzenie, chyba że jednak mimo wszystko nie i jest cały czas razem z nami, zwarty i gotowy. Halo, halo, cześć Kamilu.
10: Cześć, oczywiście jestem zwarty i gotowy z tego względu, że od rana jestem w drodze, a zostało mi raptem 10, może 11 kilometrów do domu, więc z przyjemnością jeszcze do ciebie zadzwoniłem. Bardzo ciekawej audycji. No tak naprawdę ja głównie jeżdżę samochodem. Rowerem jak jeżdżę, to jeżdżę w górach, więc nie mam tego problemu, że coś mnie wkurza na drodze. Natomiast ja bardziej nie rozumiem braku empatii wśród osób, które poruszają się czy samochodem, czy rowerem po drogach, czy po ścieżkach rowerowych. Każdy chce być ważny, każdy chce być pierwszy, każdy jest najlepszym kierowcą. Kobiety nie potrafią prowadzić. Tych stwierdzeń nie rozumiem, nie akceptuję. Ja w ogóle rzadko zdarza mi się sytuacja taka, w której podnieśli ze względu, że miałem okres w swoim życiu, w którym poruszałem się samochodem bez uprawnień. Bardzo długo jeździłem bez uprawnień. Jeździłem wtedy bardzo przepisowo, było wszystko ok. Jak stało się to przestępstwem, no to zrobiłem prawo jazdy w sumie za pierwszym razem, więc już jestem szczęśliwym posiadaczem tego dokumentu. Natomiast zastanawia mnie jedno, dlaczego ludzie nie potrafią się dostosować, tak jak w innych krajach, nie wiem, w Czechach. Ludzie potrafią jeździć przepisowo, być kulturalni dla siebie, wypuścić spod porządku, wypuścić pieszego czy rowerzystę, czy wyminąć go z odpowiednią odległością. Czy w Kanadzie choćby, gdzie też miałem przyjemność jeździć, tam w ogóle jakiś ewenement i inne uniwersum, bo tam wszyscy jeżdżą przepisowo. Drogi proste na 160 km i nikt nie przekracza przepisowych kilometrów. Było w ogóle niesamowite.
0: Kamil, dzięki wielkie za ten głos. On jest niezwykle ważny w naszej dyskusji, bo podejrzewam, że hasło empatia będziemy dzisiaj do 18 odmieniać przez wszystkie przypadki. Antku, jest miejsce na empatię na drogach, polskich drogach, bo jak się okazuje, jak zauważył Kamil, w innych krajach Europy jest całkiem nieźle pod tym kątem.
8: No, często się widzi takie sytuacje w Warszawie przede wszystkim, że tam nawet na światłach wysiadają do siebie kierowcy i jest jakaś afera. No, chociaż coraz mniej jest to spotykane, ale często są jakieś mocne wymiany słów, czasami nawet dojdzie do gorszych rzeczy. Polskie społeczeństwo jest takie właśnie mało empatyczne w swoją stronę, że tutaj jedzie jakiś samochód, tu mu zajedzie drogę, to od razu trąbią, no albo się kończy to gorzej.
7: Spójrzmy z drugiej strony, jak na przykład Włosi się zachowują na drodze, no, tak? Tam klakson to jest w ogóle wpisany w melodię miasta, no, tak?
0: Będziemy w Neapolu, słuchajcie, po 3 dniach miałem dość tego miasta, właśnie jeśli chodzi o motoryzację. Chociaż te skutery, motorowery, to jest fantastyczne oczywiście i to jest klimat włoskich miast, ale w momencie, kiedy nie wiesz, czy przeżyjesz kolejne wyjście do kawiarni, to jest naprawdę problematyczne.
7: Tak, no i oni tam do siebie trąbią, tak jak Antek powiedział, machają rękami tam po włosku, prawda, ale byłem świadkiem takiej sytuacji parę miesięcy temu, jak byłem też we Włoszech na weekend w Pizie i dwoje kierowców płci żeńskiej, dwie panie akurat na parkingu, czyli taka stłuczka parkingowa, no i tak panie wysiadły, no i tam zaczęły się śmiać, ha, ha, ha, hi, hi, hi, każda wsiadła w swój samochód i pojechały dalej. Więc no to też kwestia takiego, myślę, odbijając też od empatii, traktowania czy podejścia w ogóle do samochodu wciąż wśród polskich kierowców, przynajmniej w jakiejś części, wśród części polskich kierowców, tak? Że oni traktują, że no ten samochód jest ich fortecą i muszą jej bronić, nie dadzą zrobić po prostu nawet małej ryski. A to ma być przedmiot, który służy do przemieszczania się, prawda?
0: Ale czyli o Włoszech powiedziałeś, żeby trochę nas usprawiedliwić i powiedzieć, że u nas nie jest tak źle.
7: No, może tak. Niech
0: rozumiem.
7: Tak będzie.
0: Ciekawy jestem, co do naszej dyskusji dorzuci Tomek. Tomku, jesteś po drugiej stronie?
11: Tak, tak. Cześć, dzień dobry. Ja akurat jadę przez Wrocław, no i właśnie widziałem rowerzystę, który leżał. Kolumna samochodów czekała na pogotowie. No niestety coraz częstsze chyba będą te przypadki. Zagęszczenie ruchu i wszystkim się bardzo spieszy. No niestety ten człowiek leżał pod tą folią złotą, więc prawdopodobnie jego stan nie był taki zadowalający. Zabrało go pogotowie. Ja myślę, że najważniejsze są po prostu kaski i ja akurat mam rower przedwojenny, mam górala, mam inne sprzęty, ale na tym przedwojennym czuję się najpewniej, bo on jest najwolniejszy, także szczerze powiem, na nim mi się dobrze jeździ, ale no mimo wszystko w kasku zalecałbym wszystkim, żeby się jednak poruszali. A propos Neapolu, to pamiętam, bo tu przedmówca mówił coś o Neapolu. W 97 roku jadąc na Sycylię z plecakiem, jeszcze byłem studentem, wychodzimy z tego naszego Jelcza przed PKP, tam jest taki plac w Neapolu i patrzę, a tu w Golfie 2, stary model taki bardzo, już na dzisiejsze czasy, jedzie dwóch Włochów. Jeden ma wyciągniętą rękę i trzyma za lejce konia, który to koń biegnie obok tego Golfa, równym tempem jak samochód. I sobie tak jechali przez miasto. Także to jest kwintesencja właśnie tego polotu Włochów i no ciekawe rzeczy tam rzeczywiście można zobaczyć.
7: Słuchajcie, czyli panowie chcieli sobie koni mechanicznych dodać w tym Golfie.
0: Może tak. Ja w ogóle myślę, że to był włoski odpowiednik twojego przedwojennego sprzętu rowerowego.
11: Tak, to po prostu był tak zwany koń zapasowy.
0: Tak mogło być. Dzięki Tomku, szerokości, bo dobrze, słyszę, że w trasie faktycznie. 226452100, co najbardziej wkurza was na drodze. Sprawdziłem dane policji. Wynika z nich, że w 2025 roku doszło do niemal 3,5 tysiąca wypadków drogowych z udziałem rowerzystów, w których śmierć poniosło 155 osób kierujących rowerem. Dlaczego tak jest? O tym też porozmawiamy za kilka minut. Patryk Michalski, Antoni Drewecki goszczą dzisiaj w Pogadajmy w czwórce.
5: Pogadajmy 226452100.
0: Do godziny 18 jesteśmy razem z wami. Można dzwonić z samochodu, można dzwonić też z roweru, byleby to było bezpieczne. I w kasku, bo Patryk dzisiaj wspominał, że warto mieć.

0: To Mac Miller w czwórce, który rozgościł się już na naszej playliście i bardzo dobrze, bo w samochodzie gra perfekcyjnie. 226452100. Co najbardziej wkurza was na drodze?
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Na Facebooku, na Instagramie i na TikToku czwórki znajdziecie sondę wideo, w której pada to pytanie, pada w kierunku przechodniów.
2: No, zajeżdżanie drogi zdecydowanie, no. Raczej powinien na chodniku też jakiś ruch prawostronny obowiązywać i ludzie powinni tak, no, patrzeć mniej więcej też, gdzie idą, a nie patrzeć w telefon na przykład i zachodzić inną drogę.
3: Kto się gorzej zachowuje, rowerzyści czy kierowcy?
2: Może rowerzyści, na przykład jak przejeżdżają przez pasy, tylko z punktu widzenia kierowcy, no przejeżdżają przez pasy i nie zwrócą uwagi w ogóle, a jak ja jadę na 50 na godzinę w zabudowanym, wjeżdża mi rozpędzony rowerzysta czy na hulajnodze elektrycznej, no to nie jest. Trzeba mieć bardzo szybką reakcję, żeby wyhamować.
3: Zachowanie na drodze, które cię wkurza najbardziej?
4: Jak kierowcy patrzą w telefonie na drogę. To jest irytujące. Dosyć niebezpieczne też.
3: Jesteś team rowerzyści.
4: No, zdecydowanie, bo jeszcze nie mam prawa jazdy, więc tak.
0: A jak to wygląda, jeśli chodzi o was? Co najbardziej wkurza was na drodze? 226452100. My się dzisiaj podzieliliśmy, bo ja jestem ten polaryzujący, natomiast ludzie, których można nazwać gołąbkami pokoju w naszym studiu. Patryk Michalski, dziennikarz radiowej Jedynki, rowerzysta, a także Antoni Drebecki, kierowca sportowy, który jest mistrzem Polski Endurance RN2 2025. Teraz się wszystko zgadza. Panowie, przywołałem dane policji. Wynika z nich, że w ubiegłym roku doszło do niemal 3,5 tysiąca wypadków drogowych z udziałem rowerzystów. Czy wy jesteście jednym zdaniem w stanie odpowiedzieć na pytanie dlaczego?
5: Dlatego, że rowerzyści są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i po prostu jak dochodzi do wypadku, no to właśnie on jest w ogóle zaliczany czy klasyfikowany przez policję jako wypadek, bo zazwyczaj dochodzi do jakiegoś uszczerbku na zdrowiu tego rowerzysty, prawda? Bo jeżeli no, jest zdarzenie nawet przy jakiejś nie za dużej prędkości, no przy 40 na godzinę dajmy na to, no ale to już jest taka siła, że czy tak, taka prędkość, która powoduje, że ten rowerzysta gdzieś tam upadnie na pewno dalej i odnosi jakieś obrażenia. I to jest coś, co mnie towarzyszy przy takim, taka myśl, która mi towarzyszy przy codziennym poruszaniu się rowerem, że po pierwsze nie jestem nieśmiertelny, po drugie no jestem właśnie bardziej narażony na te negatywne konsekwencje bliskiego spotkania z maską samochodu na
0: Czyli
5: przykład.
0: To są sytuacje, w których ego przestaje mieć znaczenie jakiekolwiek.
5: Tak, tak, no instynkt samozachowawczy, to najważniejsze, dlatego nawet wspomniałeś przed piosenką i wziąłem specjalnie go do studia, kask, w którym jeżdżę. No akurat ten jest nowy, bo mam go od 2 lat. Wiadomo, że kask też trzeba wymieniać, bo one tracą certyfikaty i tak dalej. Ale pierwszy swój kask kupiłem, słuchajcie, jak zaraz jak się przeprowadziłem do Warszawy w 2010 roku, to w 2011. Więc to już będzie 15 lat, jak jeżdżę w kasku i wtedy to naprawdę mało kto, jak sobie przypomnę, poruszał się na rowerze w kasku. Teraz widzę, że to się zmienia, no i niedługo zmieni się jeszcze bardziej, bo sprawdziłem przed tą naszą rozmową dzisiejszą, 3 czerwca wchodzą te przepisy o obowiązku kasku na rowerze dla 16-latków i młodszych.
0: I rozumiem, to są te przepisy, które mają sprawić, że te dane z 2025 nie będą tak wysokie.
5: Miejmy nadzieję.
0: Co dodaje, Rządku, do tego?
6: No,
0: skąd
6: też,
0: te wypadki?
6: Też kiedyś zostałem potrącony przez samochód, ale to akurat jechałem hulajnogą elektryczną. I czasami to są takie sytuacje, że tak jak mówiłem wcześniej, to wcale nie jest wina żadnej ze stron. Tutaj po prostu ja też nie zwolniłem wystarczająco. Kierowca samochodu spojrzał w jedną stronę, nie zdążył spojrzeć w drugą, a już wjeżdżał na pasy, tak, po prostu. Zostałem potrącony, przejechał mi po stopie, ale no akurat nic się nie stało.
5: Czyli dalej pracujesz dobrze pedałami,
6: tak,
5: w samochodzie.
6: Tak, tak. Na szczęście,
5: to bardzo
6: tak.
5: Dobrze, jak słychać było.
6: No ale też uważam, że może niektórzy kierowcy za szybko jeżdżą, nie mają czasu na reakcję, zobaczą rower, też rower wjedzie niespodziewanie na pasy i kierowca nie ma za dużo czasu na reakcję, jak jedzie z wyższą prędkością, ale też mi się wydaje, że idzie to w dobrą stronę, bo nowe przepisy, które wprowadzają, czyli łatwiej jest stracić teraz prawo jazdy, a nawet można iść do więzienia za przekroczenie prędkości, a więc myślę, że kierowcy też powoli zmieniają podejście swoje do jazdy i do prędkości, z jaką jadą, bo po prostu się boją konsekwencji. Tak?
0: A jest taki jeden przepis, który wy, gdybyście mieli taką moc sprawczą, byście wprowadzili, żeby być może tego konfliktu nie było na linii kierowcy a rowerzyści?
5: No nie wiem, czy wzajemnego szacunku i empatii. No, czy to, tego pewnie do kodeksu można nakazać, właśnie, nakazać przepisem. Ja tutaj nawiążę też do tego, co mówiła jedna z dziewczyn z sądy. Telefony. Mnie to bardzo wkurza i to kolejny punkt na liście, zresztą pojawił się już parę razy w tej naszej dzisiejszej dyskusji. Jeśli chodzi o to, co mnie wkurza na drodze, to telefony, obojętnie kto z nich korzysta. Czy to jest kierowca, czy to jest rowerzysta, czy to jest hulajnogista, czy osoba poruszająca się na hulajnodze, czy pieszy, który po prostu patrzy w telefon, ogląda te TikToki, wchodzi na przejście, nie patrzy, jakie jest światło, przecina ścieżkę rowerową, obojętnie gdzie i nie rozejrzy się, czy jedzie rower. Więc tutaj no, mamy niby przepis, który zakazuje korzystania z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię. No ale jak on jest egzekwowany, umówmy się, tak?
6: Ciężko to też kontrolować, tak?
5: No oczywiście, więc no, bardzo ciężko by było to jakoś ubrać w przepis, ale gdybym jakoś wymyślił, albo jakaś mądra głowa by to wymyśliła, to ja bym to jakoś podbił.
0: A słuchacie muzyki jadąc rowerem, czy nie?
5: Nie, ja jestem właśnie w tej grupie, która absolutnie nie korzysta ze słuchawek na rowerze. Uważam, że uszy też są bardzo potrzebne na rowerze i trzeba słyszeć to wszystko, co dzieje się dookoła. I denerwują mnie też ci, którzy jeżdżą w słuchawkach. Rozumiem, że można mieć jedną, no to żeby tam sobie podsłuchiwać na przykład czwórkę, prawda? W drodze po południu z pracy i do nas zadzwonić na przykład, ale...
0: Czekaj, ja teraz powinienem powiedzieć albo podsłuchiwać jedynie.
5: Można też, ale absolutnie nie poważam tego korzystania ze słuchawek podczas jazdy na rowerze. Poza tym, jak wyjeżdżam sobie do Campinosu, no to tam jest piękna melodia wokół mnie, szum wiatru, ptaki, drzewa szumiące. Po co sobie
0: Niektórzy mówią, że cisza jest muzyką przy okazji, więc dlaczego nie? Antku, a jak jechałeś tą hulajnogą, to były słuchawki?
6: Nie było słuchawek. Ale właśnie tak jak tutaj kolega powiedział, jedna słuchawka wydaje mi się, że jeszcze jest w porządku, bo słyszysz otoczenie, muzykę, jak ktoś chce posłuchać, to też z jednej usłyszy. Ale to też myślę, że nie tylko słuchawki są problemem. W samochodzie też niektórzy mają tak muzykę na maksa po prostu puszczoną, że to rozprasza. To nie jesteś w pełni skupiony, jak ci dudni muzyka w samochodzie, tak?
0: Wspominałem kiedyś, że gdybyśmy chcieli stworzyć profil słuchacza czwórki, to prawdopodobnie miałby na imię Tomek, bo faktycznie jest to bardzo popularne imię wśród naszych słuchaczy. Halo, halo, cześć Tomku.
7: No witam. No ja też czasami dzwonię, więc pewnie też się powtarzam. Ja tutaj rzeczywiście bym występuję dualnie, bo jestem kierowcą i zapalonym rowerzystą. I jeśli chodzi o rowerzystów, którzy jeżdżą na drogach, to walczę w swojej gminie bardzo długo o to, żebyśmy stworzyli ścieżki rowerowe. I mamy te ścieżki rowerowe. I mnie osobiście bardzo denerwuje, jeżeli jadę drogą, a drogą jadą rowerzyści, mając 2 metry dalej, pół metra dalej ścieżkę rowerową, bo chyba uważają, że szybciej będą jechać tą szosą. Ja rozumiem, że można rozwijać większe prędkości, rozwijać niż na ścieżce rowej, trzeba bardziej uważać, ale uważam, że to jest bardzo denerwujące. I druga rzecz, z tego co ja wiem, to jest kodeks jednoznacznie mówi, że na przejściu dla pieszych pierwszeństwo ma pieszy w momencie, kiedy on się zbliża do przejścia. Już wtedy ma pierwszeństwo. No to, rowerzysta ma pierwszeństwo wtedy, kiedy wjedzie na tą ścieżkę. A u nas wydaje mi się, że większość rowerzystów ma świadomość, że to oni mają wszędzie pierwszeństwo i nawet jadą 40-50 na godzinę, jeżeli ktoś mi prostopadle jedzie z górki i wjeżdża mi, no to naprawdę trudno czasami wyhamować, mimo tego, że no najczęściej ludzie bardzo, bardzo starają się uważać na tego typu przejazdach. Natomiast ja miałem rzeczywiście kiedyś przypadek taki, że stałem w korku i miałem skręcić w lewo i na skrzyżowaniu stała ciężarówka, włączyła światła, żeby mnie wpuścić w lewo skręt. No i rzeczywiście jechałem pod słońce samochodem, robię właśnie skręt w lewo, no i z prawej strony ciężarówkę wyprzedzam rowerzysta, który prosto we mnie wjeżdża. Jemu się na szczęście nic nie stało, trochę sobie koło zmasakrował, ale no niewiele brakowało, doszłoby do wypadku, no bo nie kolizji. No i byłby tylko problem i teraz pytanie, kto jest tutaj winny? I naprawdę trzeba uważać i z jednej, i z drugiej strony i wszędzie trzeba zachować pewien umiar, no bo jeżeli ktoś jeździ zawodowo rowerem po szosach i ma słuchawki, tak byśmy rozmawiali, to tego nie słyszy. Abstrahując, że na rowerach szybkich, którymi się jeździ, mało kto ma w ogóle lusterko i naprawdę nie widzi, kto jest za nim, czy wyprzedza, czy jakaś sytuacja na drodze. I to stwarza moim zdaniem też bardzo duże niebezpieczeństwo.
0: Tomku, dzięki za te kilka wątków, które wrzuciłeś do naszej dyskusji. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo dwie perspektywy w tych telefonach się pojawiły.
5: Też to zauważyłem.
0: W zależności, czy mówimy o wyczynowym rowerzyście albo kolarzu, który decyduje się na to, żeby jeździć szosą, a nie ścieżką rowerową, nawet położoną 2 metry dalej.
5: Ale ja zwróciłem uwagę na to, że wielu słuchaczy, którzy dzwonią jednocześnie, mówią, że są jednocześnie i kierowcami, i rowerzystami. Tak. Myślę, że to też bardzo pomaga w zrozumieniu, wzajemnym zrozumieniu siebie na drodze, bo jak ja poruszam się rowerem i czasami też jeżdżę samochodem, rzadko, ale tak się zdarza, no to nawet jak właśnie jadę samochodem, to chyba mam większą świadomość też, na co muszę uważać, na przykład właśnie skręcając na skrzyżowaniu, na którym też jest ścieżka rowerowa, czy droga dla rowerów i przejazd rowerowy. No to właśnie wiem, że muszę tam mocniej się wychylić, kark skręcić, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście ktoś mi tam zaraz nie wyleci.
0: Podejrzewam, że na czele peletonu jest Marcin, no albo w samochodzie, tak też może być. Halo, halo, cześć Marcinie. Która opcja twoja?
8: Cześć. Teraz w samochodzie, ale jestem pieszym, jestem rowerzystą i jeżdżę dużo samochodem. I mogę powiedzieć tak. Pierwsze, bądź widoczny i żyj, czyli na rowerze uważam, że powinien mieć każdy światełko przednie, tylnie. Teraz jest tak tanie oświetlenie, że można sobie to światełko za 40 zł kupić i zadać sobie pytanie, na ile wyceniasz swoją głowę? To jest pierwsze. Kask zawsze i powinno być, rodzice powinni mieć zawsze kask, żeby pokazywać młodym jeść się w kasku, bo możesz się niechcący przewrócić i stanie się krzywda, naprawdę. To jest jedno. Ścieżki rowerowe, które uważam w Polsce, jakbyśmy trochę podpatrzyli Czechów, to kiedyś będąc w pewnej miejscowości, szedłem sobie ścieżką rowerową, która jest podzielona na dla pieszych i dla rowerów. Wszedłem tą częścią dla rowerów, to pieszy mi zwrócił uwagę, że przejdź na tą stronę dla pieszych, nie? Jak spojrzał i ściągnął mnie, bo u nas jest łatwiej namalować ludzika i rower i regulujcie sobie sami. Nie, Polacy muszą mieć jasno wyznaczone granice, bo inaczej je przekraczają i nie ma tutaj współpracy, nie? A jeszcze trzecia sprawa, czwarta może? Pieszy. Jeżdżę dużo teraz samochodem po mieście. 80% osób wchodzących na przejście dla pieszych nie zwraca uwagi, czy nadjeżdża pojazd. Mam kamerę przód, tył i jeszcze mi się nic nie zdarzyło, że musiał policję wołać, ale materiał wideo zawsze jest, nie? Więc...
0: I się okazuje, że dzięki tobie, Marcinie, tych wątków, które będziemy chcieli poruszyć po godzinie 17 jest coraz więcej. Dzięki za ten telefon. Panowie, czy ja was namówię, żebyście zostali z nami kilka minut po 17 jeszcze?
5: Z przyjemnością.
6: Oczywiście.
0: Dali się namówić. Patryk Michalski, dziennikarz radiowej Jedynki, rowerzysta Antoni Derebecki, kierowca sportowy, młody talent motosportu razem z nami. Pytanie na dziś. Co najbardziej wkurza was na drodze? 226452100.
1: Pogadajmy. 22 6452100.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.

0: To Danny Brown. W czwórce minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Drogi są do dyspozycji strażaków i nie należy ich blokować. O nieuprawianie turystyki pożarowej proszą strażacy. Od wtorku trwa walka z żywiołem w Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Apelujemy, by nie udawać się w te okolice, jeśli nie ma takiej potrzeby, mówi zastępca komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, starszy brygadier Michał Badach.
2: Po pierwsze są ograniczenia w ruchu, bo drogi muszą być dostępne dla ratowników. Policja te drogi w pobliżu miejsc po prostu nie wpuszcza, są to drogi do naszej dyspozycji. Poza tym wiadomo, że ten pożar na tak dużym obszarze to jest ogromne zadymienie. Tutaj te chmury dymu rozprzestrzeniają się, więc też jest to niekorzystne dla naszego zdrowia. No musimy mieć na uwadze to, czy nie będzie konieczności prowadzenia jakiejś ewakuacji. Ewentualnie no na razie jak nie było konieczności przeprowadzania masowej ewakuacji mieszkańców i wiele wskazuje na to, że tak nie będzie.
0: O tym warto pamiętać. Jeśli chodzi o pogodę, w piątek zachmurzenie będzie duże, z większymi przyjaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami, szczególnie na północy, podobnie zresztą jak dziś wieczorem, mogą pojawić się opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8-12 stopni na północy, około 15 na znacznym obszarze kraju, do 19-21 na krańcach południowo-wschodnich.
1: Autopromocja.
3: Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
4: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
3: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
4: 7 i 8 maja od 18 do 20.
3: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydo.
4: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: To co, Marian? Rowery?
6: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
5: A raty jakie mają?
6: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
6: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
1: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.
11: New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: push the pipe.
1: Jeśli dopiero do nas dołączyliście, dzień dobry, witajcie, cześć. Jest czwartek, 7 maja.
2: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
1: Czy ja już dzisiaj mówiłem o tym, że trwa wojna rowerzyści-kierowcy? Ja wiem, że trochę nadmuchuję ten problem, to też dzisiaj usłyszałem, ale pogadajmy o tym. Jak pokazuje raport Rowerowa Polska PZU 2026, 80% Polaków jeździ na rowerze. 1% deklaruje tylko, że nigdy na rowerze nie jeździło. Natomiast pojawiają się też tu dane trudne. Zgodnie z badaniem, najwięcej zachowań agresywnych wobec rowerzystów, bo aż 73% mają okazywać kierowcy aut. I co wy na to? Co najbardziej wkurza was na drodze? 226452100. Czekamy na telefony. Razem z nami Patryk Michalski, dziennikarz radiowej Jedynki, rowerzysta, a także Antoni Derebecki, który jest mistrzem Polski Endurance RN2 2025. Obiecuję, że dzisiaj do 18 jeszcze będzie chociaż raz, że się nie pomylę. Dzień dobry raz jeszcze, panowie.
3: Witamy.
1: Dołączyła do nas także Asia. Halo, halo, cześć Asiu.
4: A witam serdecznie, dziękuję za możliwość połączenia. Chciałam dodać kilka tutaj słów od siebie, bo jestem zarówno, tak jak wcześniej tam wypowiadał się kolega, jestem kierowcą, jeżdżę samochodem, jestem również pieszym, ale jestem też również rowerzystą czy rowerzystką, która dojeżdża codziennie do pracy, bo w sumie łącznie 16 kilometrów w jedną i w drugą stronę. Ale niemniej jednak, czasami to, co widzę na drogach, tak, jak kierowcy zachowują się wobec rowerzystów, no to aż po prostu mnie przeraża. A co mnie wkurza, bo chyba jest taki temat dzisiejszej rozmowy. W zasadzie to wkurza mnie kilka rzeczy, ale najbardziej może mnie wkurza, albo mogę powiedzieć też irytuje, to sytuacja, że zbliżam się do skrzyżowania, gdzie jest przejazd rowerowy. Najbardziej denerwuje mnie to, jak ten kierowca myśli, że zdąży, tak? Nie przepuści tego rowerzysty, który ma ten przejazd rowerowy. Jakby nie skłoni się do tego, żeby się zatrzymać, przepuścić tego rowerzysta, no i już później pojechać dalej, bo najczęściej kończy się tym, że po prostu i stoję ja, czekając, aż kierowca opuści przejazd. I stoi kierowca, bo przecież musi przepuścić z każdej strony samochody, tak? I brak takiego zrozumienia, tak? Że jednak oprócz kierowców, oprócz pieszych są też rowerzyści. Rowerzyści na drodze. No i brak takiego wzajemnego szacunku, tak? Wobec siebie. Szkoda, bo warto byłoby się temu przyjrzeć, warto byłoby coś zmienić w tym naszym takim wspólnym funkcjonowaniu na drodze.
1: Czy my znowu wracamy do słowa empatia dzisiaj?
4: Myślę, że tak. Myślę, że tutaj można by było tak.
1: Czyli rozumiem, twoim zdaniem to nie jest kwestia przepisów, to nie jest kwestia infrastruktury, bo ten wątek też w dyskusji się pojawił, tylko to jest kwestia jakiegoś mentalu.
4: Ja myślę, że tak. No, ja jako kierowca, ja zwracam na to uwagę. Możliwe, że ci kierowcy, którzy nie jeżdżą na co dzień rowerem, nie myślą o tych rowerzystach, tak? Więc może stąd to się wszystko bierze. Szkoda. Myślę, że tutaj można byłoby jakiś tam wspólny jakiś tam drogę tutaj czy tam temat nawiązać. Ale to niestety, to chyba jest taka, nie wiem, taka mentalność u nas w Polsce. Bo na przykład w Szwecji, byłam w zeszłym roku na takim potopie, potop szwedzki, tam jest zupełnie inna mentalność, tak? Jednak ci rowerzyści są, że tak powiem, mile widziani na drodze, tak, przez innych uczestników ruchu.
1: Ale jest też dobra wiadomość, bo z mentalnością jest tak, że się ona zmienia, więc być może w perspektywie lat ta szwedzka odnośnie do rowerzystów przyjdzie też do nas. Trzymajmy za to kciuki.
4: Jeszcze troszeczkę do innego tematu, po prostu tutaj o innym temacie powiem. Chodzi na przykład o biegaczy, tak? Kiedyś pamiętam 30 lat temu, jak truchtałam sobie po ulicach, to było to takie śmieszne, dziwne, tak? Że tak powiem, tych biegaczy no tak śmiesznie traktowało, to nie było takie realne, tak? To, a teraz po prostu no, to nie jest nic dziwnego spotkać biegacza, tak? Jednak po tych 30, powiedzmy, latach ta mentalność się jednak zmieniła. I może w przypadku tutaj rowerzystów, kierowców, może coś się zmieni.
1: Normalnie powiedziałbym, że warto trzymać za to kciuki, ale myślę, że w tej materii akurat każdy z nas może do tego dorzucić cegiełkę. Oby tak było. Asiu, dzięki za telefon.
4: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich rowerzystów, kierowców, pieszych i was wszystkich w radiu.
1: I rolkarzy, bo po 16 zaczęliśmy od rolkarzy. Panowie, ostatnio jechałem taksówką i pan powiedział mi, że jedna rzecz rozwiązałaby wszystkie problemy na linii kierowcy-rowerzyści, mianowicie to, że rowerzysta powinien mieć obowiązkowe OC.
0: Nie wiem, czy to by rozwiązało wszystkie bolączki, pewnie nie. Natomiast ja jestem właśnie z tych rowerzystów pewnie w mniejszości, którzy takie ubezpieczenia sobie wykupują już od paru lat. To jest koszt 200 zł na rok, więc naprawdę to nie są żadne pieniądze w dzisiejszych czasach, się umówmy. I to jest OC, które chroni mnie, zabezpiecza mnie, jeżeli ja komuś wyrządzę szkodę. No i tam jest ubezpieczenie OC i na wypadkowe, czyli jeżeli ja bym doznał też jakiejś szkody podczas wypadku na rowerze, no to dostaję jakieś odszkodowanie również z tej polisy. Można sobie określić wysokość tego OC, ja tam mam chyba do 50 tysięcy złotych, tak mi się wydaje. No więc umówmy się, nawet jeżeli z mojej winy spowodowałbym wypadek, wjechałbym w jakiegoś kierowcę i w samochód i policja by orzekła, że to jest moja, tak mi się wydaje. No więc umówmy się, nawet jeżeli z mojej winy spowodowałbym wypadek, wjechałbym w jakiegoś kierowcę i w samochód i policja by orzekła, że to jest moja wina, no to mam z głowy

0: To myślę, że być może jak pierwszy raz o tym słyszysz, to to za mało się o tym mówi w ogóle.
1: Tak.
0: I ci, którzy na przykład naprawdę na co dzień poruszają się rowerem, robią kilka tysięcy kilometrów rocznie, jeżdżą codziennie do pracy, to o taką polisą naprawdę warto się zainteresować. Tak jak mówię, to nie są wielkie pieniądze, a głowa jest totalnie spokojna. Można też ubezpieczyć rower od kradzieży, wyposażenie roweru i to wzrasta tam tak składka, no, kilkadziesiąt złotych co najwyżej.
2: Tak samo hulajnogi elektryczne są popularne u młodzieży ostatnio, więc jak rodzice się martwią, to też tak. 200 zł.
0: Dokładnie. Dokładnie tak.
2: Zawsze większe ubezpieczenie, coś tam.
0: Ale odbiję i nawiążę do tego, co Asia powiedziała o tej mentalności, to też wychodzę z tego założenia. No znów mój optymizm wyjdzie.
3: Że się zmienia.
0: Tak, bo no, rowerzystów jest coraz więcej. Tak samo jak z tymi biegaczami. No właśnie, kiedyś biegacza w ogóle nie było, teraz wystarczy w ciepłe popołudnie czy wieczór wyjść na ulicę miasta i ich jest mnóstwo.
3: Ale to jest właśnie ciekawe, co sam zauważyłeś, że jak ktoś dzwoni, to zwykle z perspektywy kogoś, kto jeździ rowerem, i samochodem.
0: Mhm, tak.
3: Zawsze.
0: Tak, no i tutaj Asia była takim kolejnym przykładem, prawda? Więc znów ta perspektywa szersza i myślę, że ta mentalność też się zmieni. Rowerzystów, czy tego chcemy, czy nie, jest coraz więcej na ulicach polskich miast i miasteczek i siłą rzeczy będziemy musieli ze sobą razem współistnieć, nie chcę powiedzieć koegzystować, ale współpracować. O, to jest ładniejsze słowo na tej drodze.
3: Dzisiaj się skupiamy przede wszystkim na linii rowerzyści-kierowcy, ale wspomnieliśmy dzisiaj o tych kierujących rowerami elektrycznymi, kierującymi hulajnogami, rolkarzy też wspomnieliśmy, pieszych, biegających. Gdzie jest tu najwięcej punktów zapalnych? Bo to jest taki system naczyń połączonych, moim zdaniem. Antek.
2: Ja to jako kierowca mogę taki apel, prośbę do rowerzystów tutaj wysłać, że nawet jeśli tam trzeba przejechać przez przejście dla pieszych albo coś, żeby być na tej ścieżce rowerowej, to jednak można chwilę poczekać na tych światłach, być na tej ścieżce rowerowej, a nie jechać ulicą i to jeszcze na przykład jak są trzy pasy i po środku jedzie rowerzysta i to nie dość, że dla niego to jest niebezpieczeństwo, to też dla samochodów to jest niebezpieczeństwo. A w Warszawie teraz to się tak rozwija, po prostu tak się rozwijają te ścieżki rowerowe, że wszędzie gdzieś się coś znajdzie, jak nie po tej stronie ulicy, to po drugiej. A widzę z tego, co też tutaj słuchacze dzwonili, to problemem jest to, że trzeba przejechać na drugą stronę ulicy. Przejść dla pieszych i dla rowerów też nie brakuje, dlatego warto czasami poczekać, przejechać na ten przejazd dla rowerów, niż jechać ulicą.
3: To skoro w takim razie Antek apelował do rowerzystów, to Patryk, ty powinieneś do kierowców.
0: No to, żeby nie korzystali z telefonów, bo o tych telefonach to mówiłem przed 17. No nie, ja zaapeluję o ten wzajemny szacunek, o taką empatię, o to, żeby może też rzeczywiście zerkać częściej w lusterka albo tam próbować skręcić głowę jak najmocniej, kiedy szczególnie dochodzi do tej newralgicznej sytuacji, kiedy kierowca jadący samochodem skręca w prawo i przecina przebiegającą wzdłuż drogi ścieżkę rowerową. Tak? I ci rowerzyści tam czasami rzeczywiście ze sporą prędkością wpadają na to skrzyżowanie, no to lepiej się zatrzymać, czy nawet w tej sytuacji, o której też Asia mówiła, że podjeżdża samochód rowerzysta nie wie, czy ten samochód go przepuści, czy nie, więc i rowerzysta się zatrzymuje i samochód się zatrzymuje, no w sumie to dobrze, no bo wtedy oboje wytracamy prędkość i no jak samochód się zatrzyma, to ja mogę bezpiecznie przejechać przez ten przejazd dla rowerzystów. Gorzej, jeżeli samochód by jechał, ja bym jechał, no i wiadomo, jak mogłoby się to skończyć, więc ograniczone zaufanie, większy szacunek.
3: Panowie, bardzo dziękuję wam za to dzisiejsze spotkanie. Patryk Michalski, dziennikarz radiowej Jedynki, rowerzysta.
0: Dzięki za ciekawą rozmowę.
3: I teraz, żebym się nie pomylił, Antoni Drebecki, jak się pomylę, to będę robił do skutku. Mistrz Polski Endurance RN2 2025.
2: Jest. Zgadza się.
0: Mamy to.
2: Dziękuję bardzo.
3: 226452100, a pytamy was dziś o to, co najbardziej wkurza was na drodze.
4: Jedno.
5: Niepatrzenie.
4: Niepatrzenie przed siebie.
5: Przed siebie, w bok. Piesi, rowerzyści, kierowcy. Kierowcy najrzadziej. Chociaż nie, też się często zdarza.
3: Rowerzyści.
4: Zawsze mają pierwszeństwo. Zawsze się. Nie będę mówił.
3: Wkurza cię to?
4: Denerwuje, no.
3: Przejechał właśnie.
4: Widziałem, patrzyłem na niego.
3: A u kierowców coś jest takiego, czy nie?
4: Kierowców? Nie. Sam jestem kierowcą, nie. Nie, spokojnie.

0: Nic mnie nie wkurza, sama jestem rowerzystką, więc życzę im powodzenia.
1: Jak to przecież wojna trwa między rowerzystami a kierowcami.
0: Nie, ja nie mam wojny, nie prowadzę wojny.
1: Czyli pokojowo wszystko.
0: Tak, jak najbardziej.
2: Pogadajmy. 22 645 2100.
3: All right.

0: Song for You, piosenka specjalnie dla was. Tak gramy w czwartkowe popołudnie, 22 minuty po godzinie 17, pytając jednocześnie o to, co najbardziej wkurza was na drodze.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, rowerzyści, motocykliści. Ja mam prawo jazdy, więc jak teraz właśnie się zaczyna sezon i motocyklista gdzieś ci wyjedzie z boku, no nie jest w stanie po prostu człowiek zobaczyć, więc to jest masakra.
2: Może nie jest to związane z rowerzystami, ale bardzo nie lubię, jak ludzie się po prostu pchają przed siebie. To jest niestety dosyć popularne w Warszawie, ale nie lubię takiego trochę braku kultury, gdzie po prostu nawet bez kierunkowskazu potrafią ci wjechać przez maskę.
3: Okay. To się zdarza? Miałeś takie sytuacje?
2: No, niestety.
0: Jeśli chodzi o badanie, najwięcej zachowań agresywnych wobec rowerzystów, bo aż 73% mają okazywać kierowcy aut. To jest informacja, która pochodzi m.in. z raportu Rowerowa Polska PZU 2026. Są też dobre informacje. 80% Polaków w wieku od 18 do 65 roku życia to aktywni rowerzyści, więc duch rowerowy w narodzie jest jak najbardziej. A co was wkurza na drogach? 226452100.
4: Pogadajmy.
0: Halo, halo, cześć Darku.
5: Cześć, witam cię. Słucham tak relacji, o której mówicie i co prawda ja podbiję temat jednego z twoich gości, który w tym momencie się wypowiedział przed utworem. Jestem uczestnikiem drogi, jako kierowca jestem uczestnikiem drogi, czy to jezdni, czy ścieżki rowerowej, jako rowerzysta. Jestem w stanie się spotkać z różnymi sytuacjami i tutaj, ale wypowiem się dzisiaj może na początku jako kierowca. Jedno z najbardziej, moim zdaniem chyba największą bolączką, jaka może być, to jest dojeżdżając do skrzyżowania skręcamy w prawą stronę. Ja wiem, że ja się w tym momencie powtarzam. Przecinamy ścieżkę rowerową. Rowerzysta, pędząc, powiedzmy szczerze, dosyć dużą prędkością, wjeżdża na skrzyżowanie, nie patrząc, że kierowca ma włączony prawy kierunkowskaz i wjeżdża. Uwierzcie mi, nie jesteśmy was w stanie zobaczyć. Sam jestem uczestnikiem jako rowerzysta. Ja tam się wtedy zatrzymuję. Chociaż wiem, że mam pierwszeństwo, ale zawsze się zatrzymuję i czekam na uprzejmość kierowcy. W zdarzeniu samochód, rower, rowerzysta zajmuje drugie miejsce. Ja nie wiem, kto tu komu co chce udowodnić, bo naprawdę rowerzysta w tej sytuacji nie ma szans. Chociaż ma pierwszeństwo, ale nie ma szans. Drugą bolączką to są tak zwane, proszę się nie obrazić, święte krowy, które jeżdżą na rowerach w pełnych słuchawkach na uszach. To są ludzie odcięci od rzeczywistości, co się dzieje dookoła. Oni nie mogą wiedzieć, że samochód nadjeżdża, bo często słuchają głośno muzyki. Ja wiem, że w samochodzie też się słucha głośno muzyki, ale tak jak mówię, rowerzysta jest zawsze na przegranej sytuacji, w tej krytycznej sytuacji, która może nastąpić na drodze. Trzecią i ostatnią, już kończę, jest sytuacja taka, jeżeli jesteśmy uczestnikiem drogi, czy to na drodze jako rowerzysta, czy ścieżki rowerowej, powinien być przepis, który powinien nakazywać obowiązek posiadania lusterka wstecznego na drodze. Ja nie wiem, czy spotkałeś się z taką sytuacją, że jedzie rowerzysta przed tobą i on się obraca, to za tym idzie, kręcąc głową w lewo, wyjeżdża metr w lewą stronę. To jest tak niebezpieczne, ja to sam zauważyłem już parę razy, że moim zdaniem taki przepis powinien obowiązywać, jeżeli chodzi też o lusterko.
0: O, to bardzo ciekawa uwaga, ale przede wszystkim myślę, że to, o czym mówisz, można sprowadzić do zdania przezorne, zawsze ubezpieczony. Zarówno kwestia słuchawek, które mamy na uszach, ale też tego skrzyżowania. Kiedy jedziemy, chcemy skręcić w prawo i tam jest skrzyżowanie ze ścieżką rowerową, a ten rowerzysta pędzi. Dzięki wielkie, Darku, za ten głos.
5: Proszę bardzo.
0: 226452100. Zachęcam do tego, żeby odpalić naszą sondę wideo, która pojawiła się na Facebooku, na Instagramie i na TikToku czwórki. A pytamy was o to, co was wkurza dzisiaj na drodze. Zarówno jeśli chodzi o te linie kierowca, rowerzysta, ale też o wszelkie inne konfiguracje, no bo przecież to jest system naczyń połączonych. Razem z nami Magdalena Witt-Wesołowska, skoro o połączeniu mowa, psycholog transportu. Halo, halo, dzień dobry, cześć Magdo.
6: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
0: Ta wojna pomiędzy kierowcami a rowerzystami trwa, czy jednak to jest przesada i ten problem nadmuchałem, twoim zdaniem?
6: Trwa.
0: Trwa.
6: Trwa, wiesz co, tak, jasne, że tak. Ja ci powiem, że ja zadaję miało masz podobne pytanie, jak nie identyczne do ciebie, jak zaczynam jakieś wykłady czy warsztaty z kierowcami i zawsze padają te same odpowiedzi. Na początku właśnie padają, że najbardziej wkurzają nas rowerzyści, piesi i inni uczestnicy ruchu drogowego, w tym kierowcy. Więc tak naprawdę wychodzi na to, że denerwują nas wszyscy oprócz nas samych, nie? Na drodze.
0: I myślisz, więc że to jest niezależne od tego, czy mówimy o rowerzystach, czy mówimy o kierowcach, będą dalej denerwować nas inni, a niekoniecznie to, co my sami robimy na drodze?
6: No zawsze tak jest. To jest dla nas bardzo, to wiesz, takie chroniące, to jest taki mechanizm obronny, który mamy, tak? Jeżeli myślimy o sobie, zobacz, jakie są statystyki, jeżeli chodzi o to, jak my oceniamy siebie jako kierowców, my zawsze się oceniamy bardzo wysoko. No i teraz, wiesz, żeby ochronić siebie, no to myśląc o sobie bardzo dobrze, szukamy zawsze winy gdzieś indziej, więc na kogoś trzeba zwalić. Natomiast prawda jest taka, że ten konflikt rowerzyści versus kierowcy istnieje, ma się dobrze i teraz trzeba byłoby się zastanowić, co zrobić, żeby nie eskalował tak często.
0: To o tym, mam nadzieję, porozmawiamy, a zanim to nasz słuchacz Paweł. Pawle, czy jesteś po drugiej stronie, na rowerze czy w samochodzie? Gdzie? Opowiadaj. Halo, halo.
4: Witam, jestem w samochodzie. Bardzo, bardzo się cieszę. Chciałbym tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że w Polsce się bardzo dużo zmieniło i my już nie mamy takich problemów, mi się wydaje, mentalnych. Bardzo dużo osób jeździ na rowerach. Jasne, jakieś tam konflikty są. Problemem generalnie może być pewna infrastruktura. Gdyby było więcej ścieżek rowerowych, wydaje mi się, że więcej dzieciaki by dojeżdżały rowerami do szkół, mniej by rodzice podwozili. Co mnie ewentualnie denerwuje, może to, że rowerzyści są, nie patrzą może na to, jak są oświetleni. I to bardzo dużo miałem takich sytuacji właśnie, jak jechałem rowerem, samochodem, że w ostatnim momencie dopiero zobaczyłem rowerzystę i gdyby miał jednak tą kamizelkę, to by byłoby dużo, dużo łatwiej.
0: No to myślę, że jest taki głos, który jeszcze nie pojawił się dzisiaj w naszej dyskusji, a musiał wybrzmieć, bo to oświetlenie i ta widoczność, kamizelka, to są rzeczy, wydawać by się mogło, podstawowe, a czasem nam ich po prostu, Magdo, brakuje.
6: Wiesz co, to mi akurat tak pięknie pasuje do tego, o czym ja też chciałam powiedzieć w kontekście tego, co mnie osobiście denerwuje na drodze, bo mnie często właśnie denerwuje taka brak czytelności i przewidywalności. I myślę sobie, że to jest poniekąd jeden z elementów, który by się pięknie wpisywał w ten mechanizm, w to zjawisko, że my często nie czujemy się do końca komfortowo i bezpiecznie, na przykład jako tak. Ja jestem głównie kierowcą, chociaż u nas teraz jest taka akcja jak Rowerowy Maj w szkole moich dzieci, więc aktywnie jestem też teraz rowerzystką. I powiem ci szczerze, że myślę sobie, że jako kierowca często nie czuję się do końca komfortowo, mijając rowerzystę na drodze. I szczególnie jeżeli jest to droga, gdzie jest duży ruch, duże obłożenie, a droga sama w sobie jest wąska, bo nie do końca mamy ten komfort tego, żeby tego rowerzystę w odpowiedni sposób wyprzedzić. I myślę sobie, że to też jest poniekąd jeden z mechanizmów, który się, taka cegiełka, która się do tego konfliktu dokłada, ale to jest cegiełka z dwóch stron, tak? Bo ani rowerzysta do końca nie wie, co zrobi kierowca, nawet w kontekście tego, co mówili wcześniej słuchacze a propos tego dojeżdżenia do przejazdu rowerowego, ani kierowca do końca nie wie, co zrobi rowerzysta. I w momencie, kiedy my mamy taki brak poczucia takiej przewidywalności, no to nasz mózg wchodzi w taki trochę tryb uwaga, coś się może wydarzyć i wtedy niełatwo o to, może inaczej, nie trudno o to, żeby te emocje wzięły górę nad rozsądkiem.
0: Pawle, jesteś jeszcze z nami?
4: Tak, jestem.
0: Fantastycznie. Słuchaj, czy ty w ogóle masz pomysł i wierzysz w to, że w perspektywie lat tego konfliktu, tej wojny pomiędzy kierowcami a rowerzystami nie będzie, albo ten konflikt przynajmniej nie będzie tak eskalował?
4: Znaczy ja mam trochę inne doświadczenie, bo żyję trochę w Niemczech, trochę żyję w Polsce i widzę, jak to jest za granicą. Tak jak powiedziałem, nie wydaje mi się, że tutaj Polacy by mieli jakiś, nie wiem, no, jakiś tam słuchaczka powiedziała jakąś inną mentalność. Wydaje mi się, że po prostu gdyby infrastruktura wyglądała trochę lepiej, na przykład w Niemczech już wprowadzają coś takiego jak Fahrradstraße, czyli to jest taka ulica, gdzie rower może jechać na samym środku i rower ma zawsze pierwszeństwo. I wydaje mi się, że gdyby trochę to zostało polepszone, to gdyby te drogi były tak rowerowe, trochę byłoby ich więcej, tych konfliktów byłoby mniej.
0: Magdo, co ty na to? Fahrradstraße rozwiązałoby problem? Pawle, dzięki od razu wielkie za ten telefon. Wszystkiego dobrego.
6: Dzięki. Wiesz co, pewnie mogłoby się to do tego przyczynić, ale musielibyśmy zacząć trochę wcześniej, tak? Czyli musielibyśmy zmienić cały system edukowania i takiego współistnienia, współdzielenia tej przestrzeni, żeby się tego nauczyć, bo to byłaby duża zmiana do zrobienia, myślę sobie, w naszym systemie.
0: 226452100. Co najbardziej wkurza was na drodze? Czekamy na telefony, a ja nie ukrywam, że nawiązuję w dużej mierze dzisiaj do wyników badań Rowerowa Polska PZU 2020. 26. Tu takim małym drukiem napisane jest tak: adresatami, świadkami, ale też inicjatorami zachowań agresywnych na drodze byli częściej mężczyźni. 40% mężczyzn miało styczność z agresją, a 39% dopuściło się jej. Z takiego psychologicznego punktu widzenia faktycznie tak jest, że płeć odgrywa tu znaczenie, ma tu znaczenie?
6: Może mieć znaczenie, dlatego że hormonalnie troszeczkę inaczej funkcjonujemy i rzeczywiście częściej u mężczyzn możemy zaobserwować wybuch takiej agresji bardziej fizycznej w stosunku do drugiego uczestnika, natomiast to nie oznacza, że to się u kobiet nie zdarza, tak? Natomiast rzeczywiście statystycznie zdarza się to częściej u mężczyzn. Jest to troszeczkę związane, wiadomo, z testosteronem, ale też kwestia naszego temperamentu, tego, czy potrafimy te emocje regulować, czy też nie, i czy mamy takie poczucie, że jesteśmy królem szos, bo taka grupa kierowców przecież też istnieje. Więc to jest na pewno złożony temat, ale nie dziwią mnie te wyniki, nie dziwi mnie ta statystyka.
0: Magdo, to może za kilka minut porozmawiamy o warunkach pokojowych, o rozejmie, który być może nastanie w perspektywie lat między kierowcami a rowerzystami. Wchodzisz w to?
6: Możemy spróbować, możemy się pokusić o to.
0: Próbujemy za kilka minut. Magdalena Witt-Wesołowska, psycholog transportu, razem z nami. Zadam też pytanie, jak język wpływa na agresję, na przykład określenia typu święte krowy względem rowerzystów, albo usłyszałem ostatnio od rowerzysty względem kierowców samochodów blachosmrody. A co was najbardziej wkurza na drodze? 226452100.
7: Pogadajmy. 226452100.

0: Ciemno, tak nazywa się ten kawałek, a ja strzelam w ciemno, że bardzo dobrze wiecie, co wkurza was na drodze. Czekamy na telefony 226452100 i się doczekaliśmy, bo razem z nami Błażej. Halo, halo, cześć Błażeju.
1: No dzień dobry, witam wszystkich.
0: Wkurzony kierowca czy wkurzony rowerzysta?
1: Raczej kierowca, choć na rowerze też jeżdżę. Natomiast sprawa jest tego typu, że gro rowerzystów dostało takie uprawnienia, jakie dostało i porusza się po tych drogach, że tak powiem, nie zwracając uwagi na nic. Chodzi tutaj o to, że jadąc ulicą, jak się zapali czerwone światło, to zjeżdżają nagle na chodnik i jest zielone, czy jest czerwone na pasach, przejeżdżają po prostu przez pasy i dalej kontynuują za skrzyżowaniem jazdę. I to już nie pierwszy taki przypadek mi się przynajmniej zdarzył. No wiadomo, ja jako kierowca odpowiadam bardziej, muszę być uważny. Druga sprawa, takie skrzyżowania, gdzie jest skręt w prawo, jest nawet światło, już nie mówię o strzałce, ale nawet światło zielone, jadących na wprost, oraz skręcających w prawo też. Na pasach świeci się światło zielone, no ale to jest też droga rowerowa. No to skręcając w prawo, z prawej strony, to się nieźle trzeba nagimnastykować, żeby tą głowę obrócić, że tak powiem, do tyłu, czy ktoś nie nadjeżdża z dużą prędkością. Już nie tylko rowerzyści, bardziej na hulajnogach.
0: No jeśli chodzi o to skrzyżowanie ze ścieżką rowerową i skręt w prawo, to faktycznie muszę ci zdradzić, że twój telefon nie jest pierwszy podnoszący akurat ten
1: argument. Później włączyłem, może dlatego, przepraszam, że tak będę słowo.
0: Nie ma, nie, to bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo to znaczy, że problem faktycznie jest palący. Błażeju, dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego.
1: No, ja dziękuję. Tyle miałem do powiedzenia. Pozdrawiam.
0: 226452100.
2: Pogadajmy.
0: A pytamy was dziś o to, co wkurza was na drodze.
3: Ja wychodzę z założenia, że rowerzysta zawsze ma pierwszeństwo, więc może nie jestem najlepszą osobą.
0: A widzisz takie zachowania u kierowców, które cię wkurzają na drodze?
3: Sama jestem kierowcą, więc też uważam, że musimy dojść do jakiegoś takiego wspólnego porozumienia. Na razie jest ciężko, tak, absolutnie.
0: A co jest największym problemem? To pierwszeństwo czy coś innego?
3: Wydaje mi się, że pierwszeństwo, tak. Tak samo jeżeli chodzi o pierwszeństwo pieszy rower, to też jest często problem.
4: Mnie też te hulajnogi elektryczne denerwują, bo bardzo często oni tak jeżdżą, w ogóle nie patrzą i wjeżdżają pod nogi.
0: 226452100. Pytanie wraca jak bumerang. Co najbardziej wkurza was na drodze? Czekamy na telefony, a czekamy razem z Magdaleną Wit-Wesołowską, która jest psychologiem transportu. Trudne zadanie przed nami, Magdo, bo mieliśmy porozmawiać o warunkach rozejmu między rowerzystami a kierowcami. Jak się do tego zabrać?
5: Wiesz co, ja zawsze jestem fanem tego, żeby jednak zaczynać od początku, tak? Moje dziecko jest teraz w takim wieku, że może za chwilkę zdawać na kartę rowerową i myślę sobie o tym, że to w jaki sposób miałoby to być przeprowadzone i to jak to będzie wyglądało, absolutnie nie przygotowuje jej do tego, żeby uczestniczyć aktywnie w ruchu drogowym, więc myślę sobie o tym, że jeżeli chcemy, żeby to współistnienie czy współdzielenie tej przestrzeni w ruchu drogowym było dla wszystkich uczestników ruchu drogowego bezpieczne i komfortowe, to na pewno będziemy musieli zacząć od edukacji i od takich zmian od samego początku, gdzie będziemy uczyć się, wiesz, tak naprawdę, że tak powiem, od przedszkola tego, że możemy wszyscy razem bezpiecznie w tej przestrzeni być i czuć się po prostu komfortowo.
0: Że nie ma tam lepszych i gorszych, silniejszych i słabszych.
5: No tak, tym bardziej, że zobacz, to często jest tak, że my swoją grupę, tak, jeżeli identyfikujemy się jako kierowca, to swoją grupę też często oceniamy łagodniej, innych oceniamy dużo bardziej surowiej. I też wiesz, no dobrze się mają różnego rodzaju stereotypy i dobrze się mają różnego rodzaju uogólnienia, tak? Dla naszego mózgu tak jest prościej pójść taką drogą na skróty, więc wystarczy, że jeden rowerzysta będzie nam zapadnie nam w pamięć ze względu na swoje jakieś niewłaściwe czy utrudniające nam zachowanie i generalizujemy to na całą grupę rowerzystów, tak? I w drugą stronę tak samo.
0: Ostatnio ktoś znajomy mi powiedział, no moim zdaniem, by rozwiązać taki problem to można, ale powinna być obowiązkowa edukacja rowerowa dla kierowców. To akurat był człowiek, który jest głównie rowerzystą, więc zakładam, że ta perspektywa akurat wpływała na jego zdanie.
5: Wiesz co, na pewno, ale wiesz, to tak naprawdę to powinniśmy zacząć od tego, że powinniśmy zacząć edukować też pieszych, tak? I tak naprawdę nie wiem, czy kogokolwiek moglibyśmy wyłączyć z takiej edukacji komunikacyjnej, bo ona powinna dotyczyć nas wszystkich, tego, żebyśmy potrafili zachowywać się zarówno jako pieszy, zarówno jako rowerzysta, jako kierowca, czy jakokolwiek inny uczestnik ruchu drogowego i żeby dla nas wszystkich, bo wszyscy mamy jeden cel w tym wszystkim, tak? My chcemy bezpiecznie dojechać z punktu A do punktu B. I nikt przecież nie chce tutaj ryzykować i stwarzać jakiegokolwiek zagrożenia, a mimo wszystko dochodzi do wielu tragicznych w skutkach zdarzeń, a jak wiemy, no, rowerzysta z kierowcą nie będzie miał zbyt dużej tutaj szansy, więc myślę sobie o tym, że ta edukacja musi być od samego początku i musi obejmować wszystkich, nie, że jedną grupę szkolimy, a drugą nie, tylko właśnie szkolimy się wszyscy od samego początku, żebyśmy rzeczywiście mogli w tej przestrzeni wspólnie egzystować.
0: Bardzo jestem ciekawy, czy dodzwonił się do nas rowerzysta, czy może jednak kierowca. Bartek, witaj, Bartku. Halo, halo.
2: Dzień dobry, no dziura taka, przemieszczamy się stąd pewnie ta przerwa, ale dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Kuba jestem.
2: Okej, to cześć.
0: To cześć.
2: Może tak, ja zacznę od pewnego pozytywnego elementu, to znaczy, że bardzo łatwo można na drodze zauważyć osoby, które siedząc za kółkiem pojazdu innego typu, w szczególności samochodu, jeżdżą na pewno na rowerach, albowiem wtedy ten odstęp między pojazdem wyprzedzającym rower a rowerzystą, jeżeli porusza się po jezdni, jest półtora metrowy albo większy. No ja, jeżeli mam taką możliwość, to przejeżdżam w ogóle na przeciwny pas. Natomiast jednocześnie, korzystając z drogi zarówno jako kierowca roweru, jak i samochodu, no to miałem ostatnio taką sytuację, w której rowerzyści włączają się do ruchu, zakładając, że rower jest wąski i się na pewno zmieści z samochodem na jednym pasie, co powoduje różne sytuacje, no, utrudniające życie, nie mówiąc o tym, że niebezpieczne, w szczególności właśnie dla tych rowerzystów.
0: To jest, rozumiem, taka pierwsza rzecz, która ci przychodzi do głowy, jeśli chodzi o te kwestie, które dzisiaj są najbardziej palące, jeśli chodzi o polskie drogi.
2: Myślę, że tak. Mhm. Tak. Natomiast oczywiście no, są jeszcze inne w zakresie poruszania się już samym samochodem, chociażby związane z tym, no, że tak podobnie jak ci rowerzyści, część kierowców uważa, że skoro ma pewne prawa, to o tych obowiązkach już myślą, że tych obowiązków już nie ma. No, takim jednym z moich ulubionych, nazwijmy to, naruszeń jest to, kiedy poruszamy się dość szybko po autostradzie, ja zostawiam miejsce, żeby zgodnie z przepisami jechać, no i osoby mijają mnie, oczywiście nie ma z przodu ruchu, więc ten ruch jest taki, nazwijmy to, jak mróweczki, jeden samochód za drugim, natomiast prawym pasem ktoś mnie mija i w tą dziurę mojego bezpieczeństwa się na siłę pcha.
0: Rozumiem, szanuję, przyjmuję, zapisuję. Bartku, dzięki wielkie za ten telefon i omijaj dziury. Jak sam wspomniałeś, zdarzają się czasem. 226452100. Czekamy na wasze telefony, co najbardziej wkurza was na drodze. Razem z nami nieustająco Magdalena Witt-Wesołowska, która jest psychologiem transportu. Magdo, kilka minut temu wspomniałem o języku. Mówi się o tym, że język ma moc, on kreuje rzeczywistość. Takie określenia, które też w codziennym języku się pojawiają. Święte krowy, blachosmrody. One ten konflikt eskalują, czy jednak nie mają tu żadnego znaczenia? Po prostu tak mówimy, no, w przypływie emocji. Bardziej gorące.
5: Wiesz co, na pewno jest to kwestia takiego zabarwienia emocjonalnego i to jakby też pokazuje nasz stosunek do tego zjawiska, ale zobacz, że większość stereotypów, która funkcjonuje w takim naszym drogowym żargonie, jest tego typu, tak? Czyli mówimy baba za kierownicą, dziadek w kapeluszu, nie? Więc jakby te stereotypy w ten sposób funkcjonują i Wiesz, tak naprawdę stereotypy pełnią taką rolę trochę dla naszego mózgu pójścia takiej drogi na skróty, że jeżeli dochodzi do jakiegoś zjawiska, to łatwiej jest nam obarczyć stereotypowo za wystąpienie czegoś osobę i połączyć ją ze stereotypem, bo wtedy nie musimy tego analizować i też jakby wiesz, no przekładamy cały ten ładunek emocjonalny do tego sformułowania i nie musimy już dalej jakby z tymi złymi emocjami pozostawać. Więc rzeczywiście często ten ładunek emocjonalny się w takich sformułowaniach pojawia, ale tak jak mówiłam, jest w nim też zawarty pewnego rodzaju komunikat, bo kiedy my słyszymy jako kierowcy, że jesteśmy blachosmrodami, no to też jakby od razu włos nam się jeży i mamy takie bardziej antagonistyczne tutaj podejście niż w momencie, kiedy ktoś by po prostu powiedział do nas kierowcy, w ten sposób nas tytułując i w drugą stronę działa to na pewno tak samo i myślę sobie, że tego rodzaju określenia na pewno nie pomagają w załagodzeniu tego konfliktu.
0: To jeszcze jedna niezwykle ważna rzecz. Powiedz, jak reagować, kiedy ktoś podniesie nam ciśnienie na drodze, bo nie ukrywajmy, takie sytuacje będą się zdarzać i my naprawdę będziemy wkurzeni niejednokrotnie. Pytanie tylko, co my z tym będziemy robić na drodze?
5: Wiesz co, ja myślę sobie o tym, że mamy takie ładne polskie sformułowanie, tylko spokój może nas uratować i myślę sobie, że to jest w ogóle clue, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w ruchu drogowym, z racji tego, że te sytuacje, które u nas powodują wzrost ciśnienia, będą się zdarzały. Od tego, w jaki sposób my zareagujemy, zależy tak naprawdę to, czy my sobie z tą sytuacją poradzimy, czy też nie poradzimy. I teraz, jeżeli my będziemy eskalować, no to siłą rzeczy ta druga osoba też się w żaden sposób nie pohamuje w tym wszystkim. Więc ja zawsze mówię o tym, że czasami warto pozwolić sobie na 3 głębokie wdechy i policzenie do 10 sekund, zanim na kogoś nakrzyczymy w ruchu drogowym, bo to w żaden sposób nie rozwiązuje naszego tak naprawdę problemu, a często nasz spokój studzi też tą drugą stronę.
0: A czy psychologowi transportu też czasem się zdarza zareagować, a potem sobie myślisz, no mogłem trochę inaczej?
5: Pewnie, że tak. No jesteśmy tylko ludźmi, więc myślę, że każdemu czasami mogą puścić nerwy i mi się też zdarza tam przeklnąć czasem za kierownicą. Kiedy się zdarzy jakaś taka sytuacja wyjątkowo niebezpieczna, wyjątkowo trudna, ale myślę sobie o tym, że jak przeklniemy pod nosem, to też jest pewien sposób na rozładowanie emocji. Nie jest to jednak skierowane do drugiej osoby, tylko jest to takie bardzo naturalne spuszczenie tej emocji, którą mamy w sobie, więc jeżeli już, to może lepiej w tą stronę, niż jakbyśmy mieli wygrażać drugiej osobie i w jej kierunku kierować tego typu słowa.
0: Uwielbiam tę ludzką twarz specjalistów. Magdalena Witt-Wesołowska, psycholog transportu, gościła dzisiaj w Pogadajmy w Czwórce. Dzięki wielkie.
5: Dzięki wielkie.
0: Powiem wam szczerze, że te 2 ostatnie godziny na naszej antenie były niezwykle gorące, ale dobra wiadomość jest taka, że my te temperatury na pewno będziemy podtrzymywać, a to chociażby dzięki Kasi Dydo, która jest na Millennium Dogs Against Gravity. Halo, halo, cześć Kasiu.
6: Cześć, witaj. Chciałam powiedzieć, że dojechałam na ten festiwal samochodem, a jako kierowca wyznaję zasadę kierowcy WOT-u. Kiedyś był taki program Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego, kierowca WOT-u. To był kierowca, który do wszystkich się uśmiechał i wszystkich puszczał. Więc ja po prostu się taką zasadę na drodze wyznaję, że po prostu wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Niezależnie od tego, jak dużym pojazdem jedziemy, takie same prawa nas obowiązują. Niezależnie od tego, czy jedziemy autem, czy jedziemy rowerem. Więc po prostu bądźmy dla siebie mili i życzliwi. A tacy właśnie są ludzie tutaj na Millennium Dogs Against Gravity Festiwalu. Dzisiaj jesteśmy w Złotych Tarasach, bo tutaj wielkie otwarcie tego festiwalu. Nie muszę chyba specjalnie namawiać do tego, żeby wpaść na ten festiwal, bo to jest festiwal filmów dokumentalnych. Festiwal, który opowiada nam bardzo dużo o świecie, tłumaczy ten skomplikowany świat, w którym żyjemy. Będą filmy o klimacie, o sztuce, o technologii, o relacjach, o samotności, ale też będą takie dokumenty, które będą się wymykały takim klasycznym definicjom kina, takie bardziej kino eksperymentalne. Mnóstwo dobrych obrazów, więc zapraszam na Millennium Dogs Against Gravity, na cały ten festiwal, który odbywa się w Warszawie, ale także w kilku innych miastach w Polsce, więc nie tylko tutaj można oglądać, ale inne kina też są dostępne właśnie z tymi niezwykle ciekawymi filmami. Dzisiaj spotkamy się z twórcami, z organizatorami, spotkamy się z reżyserami i będziemy rozmawiać o tym, jaka jest kondycja kina dokumentalnego, ale też polecimy wam najlepsze produkcje tego festiwalu, więc po prostu bądźcie z nami po godzinie 18.
0: Ja jestem nieobiektywny, to jest jeden z moich ulubionych filmów. nowych festiwali. Jest po prostu rewelacyjny, a Kasia Dydo przejmuje stery od godziny 16, od godziny 18, a my dziękujemy wam za te ostatnie dwie godziny w Pogadajmy. Słyszymy się w poniedziałek po 16, a byliśmy razem z wami w składzie. Najlepsza za kółkiem oczywiście Magda Żelazowska, znakomity kierowca Kacper Kukier. Ja sobie radzę, chociaż prawa jazdy jeszcze nie mam, ale wyjadę kiedyś na drogę, nie tylko w niedzielę. Kuba Jamrozek, do usłyszenia, cześć.
7: No nareszcie, koniec dnia.

0: Autopromocja.
1: Czym żyli i o czym rozmawiali Polacy w latach 80. i 90.? Jakie mieli problemy?
2: Takie puste haki, co to, sklep mięsny?
1: A co ich cieszyło? Odpowiedzi poszukamy w stuletnich archiwach Polskiego Radia. W każdy piątek o 7.30 opowiemy Wam niejedną dźwiękową historię, bo kiedyś to było.
2: Wam się wszystkim teraz w głowach powracał, bo Wam jest za dobrze teraz.
3: To był rok.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
11: you

0: Na zegarach godzina 18.
1: Pogoda.
0: Wieczorna pogoda dzisiaj trochę jak arthouse'owy filmowy bohater. Chłodna, zdystansowana i raczej niechętna do pełnego otwarcia. W Warszawie 15 stopni i dużo chmur, czyli aura idealna na długie rozmowy po kinie. Gdańsk dorzuci jeszcze wiatr i 13 stopni, więc no fryzura może mieć własną narrację. Za to Poznań całkiem łagodnie, około 16 stopni i wieczór bez większych pogodowych dramatów.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
3: Cześć, z tej strony Truan. Serdecznie zapraszam na mój set w audycji 12 cali.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
7: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
8: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Po reklamie.

0: pressure. Think I finally understand a lesson. First time felt stuck, grew to feeling better. Second time around I wrote a letter. Third time around I thought I had it figured, but I knew it was still some resistance. I've been fighting through the truth.
1: Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity. Zaprasza Kasia Dydo.
2: Dobry wieczór. Czwórka dzisiaj prosto z Multikina, Złote Tarasy, gdzie rozpoczyna się wielkie święto filmów dokumentalnych. Filmy, które nie tylko pokazują świat, będą tutaj pokazywane, ale to są filmy, które tak naprawdę próbują go zrozumieć. Wraca Millennium Dogs Against Gravity, czyli największy festiwal kina dokumentalnego w Polsce, no i też jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w Europie. No i tak przez najbliższe dni zobaczymy historię i o wojnie, i o klimacie, i o sztuce, i o technologii, o relacjach, o samotności, no ale też dokumenty, które wymykają się takim klasycznym definicjom kina dokumentalnego, są jakimś takim swego rodzaju eksperymentem. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem poszukiwania, no i właśnie wokół tego będziemy dzisiaj krążyć, wokół ludzi, wokół emocji, wokół pytań, na które współczesny świat wciąż szuka odpowiedzi. Przez najbliższe 2 godziny spotkamy się z organizatorami, spotkamy się z selekcjonerami, z reżyserami filmów dokumentalnych i będziemy rozmawiać o kondycji kina dokumentalnego w Polsce, ale także na świecie. Będziemy rozmawiać o tym, jak się robi filmy dokumentalne, jakie historie teraz tak naprawdę rezonują z twórcami tego kina. Zostańcie z nami i poczujcie się zainspirowani filmami, które opowiadają o świecie, w którym żyjemy. Dzisiaj specjalne wydanie, czwórka na Millennium Dogs Against Gravity. To 23. edycja tego festiwalu, a my jesteśmy w samym sercu, na otwarciu.

prosto ze Złotych Tarasów, gdzie startuje 23. edycja Millennium Docs Against Gravity Festivalu, największego festiwalu filmów dokumentalnych w Polsce i drugiego największego w Europie. No tutaj atmosfera przygotowań. O 19.30 rozpocznie się gala otwarcia, rozpocznie się projekcją filmu Michała Marczaka pod tytułem Bez końca. To jest bardzo poruszająca historia Daniela Dymińskiego, ojca zaginionego Krzysztofa, który no nie przestaje szukać swojego syna. Niezwykle emocjonujący dokument, który myślę no jest idealny na rozpoczęcie takiego festiwalu. Sporo w ogóle będzie na tym festiwalu o relacjach, między innymi relacjach ojciec i syn, więc no ten film jest taki myślę bardzo znaczący dla tego festiwalu. Millennium Docs Against Gravity od dawna nie jest wyłącznie tylko festiwalem filmowym, choć oczywiście filmy tutaj grają główną rolę. To jest tak naprawdę kilkudniowe, intensywne doświadczenie kultury, które łączy kino, łączy muzykę, łączy sztukę, nowe technologie, ale też i debatę społeczną. Oprócz projekcji dokumentów, tegoroczny program wypełniają też dziesiątki wydarzeń towarzyszących, od spotkań z reżyserami i bohaterami filmów, przez dyskusje o polityce, o klimacie, mediach, aż po koncerty, wystawy i też imersyjne doświadczenia XR, o których dzisiaj będziemy rozmawiać po godzinie 19. Po seansach widzowie mogą uczestniczyć w różnych Q&A-ach z twórcami z Polski, a także z zagranicy, więc no tak naprawdę ci twórcy są na wyciągnięcie ręki, więc widzowie też nie zostają sami po tym, co zobaczą na dużym ekranie. Mogą to przedyskutować, mogą o tym porozmawiać, a często te obrazy, które są pokazywane na tym festiwalu, są bardzo poruszające i na długo zostają w nas, no więc ta możliwość rozmowy z twórcami myślę, że tutaj jest bardzo ważna. No to są rozmowy nie tylko o samych filmach, ale też o procesie dokumentowania świata, pracy z bohaterami, czy granicach współczesnego w ogóle dokumentu. Na ile taki dokumentalista może przekroczyć pewne granice, a na ile nie wolno mu tego zrobić. W programie znalazły się także debaty dotyczące m.in. dezinformacji, kryzysu klimatycznego, zdrowia psychicznego, relacji międzypokoleniowych, no i też roli sztuki w czasach bardzo silnych społecznych napięć. Bardzo ważnym elementem festiwalu jest również taki program branżowy Millennium Docs Against Gravity Industry, skierowany do twórców i producentów filmowych. No to jest takie miejsce pitchingów, projektów dokumentalnych, warsztatów, networkingów i spotkań z przedstawicielami światowej branży filmowej. No tutaj organizatorzy podkreślają, że zależy im na tworzeniu takiej przestrzeni dialogu. Dlatego tegoroczny Millennium Docs Against Gravity ma być nie tylko przeglądem najważniejszych dokumentów świata, ale też miejscem rozmowy o tym, jak dzisiaj żyjemy, czego się boimy, no i też jak w ogóle próbujemy zrozumieć rzeczywistość. Taki jest ten festiwal, składający się z tak wielu elementów. Wypełniony ten program jest naprawdę po brzegi znakomitymi produkcjami, ale też wieloma ciekawymi wydarzeniami, o których będziemy Wam jeszcze dzisiaj opowiadać. Prosto ze Złotych Tarasów. Tutaj otwarcie 23. edycji Millennium Docs Against Gravity. My dzisiaj tutaj jesteśmy w samym sercu tego festiwalu. No i za chwilę do Was wracamy. Mam nadzieję, że za chwilę do nas dołączy dyrektor tego festiwalu, Artur Liebhardt, i opowie o tych najlepszych, najciekawszych produkcjach, ale też jak w ogóle wyglądało przygotowanie tej edycji festiwalu. Za chwilę wracamy na Millennium Docs Against Gravity, festiwal filmów dokumentalnych.

0: Millennium Dogs Against Gravity. Zaprasza Kasia Dydo.
1: Dzisiaj jesteśmy na jednym z najważniejszych festiwali w Polsce, ale także myślę w Europie, bo to festiwal filmów dokumentalnych. Dzisiaj wielkie otwarcie tego festiwalu punktualnie o godzinie 19:30. Sala kinowa w Złotych Tarasach wypełni się wspaniałymi twórcami, gośćmi i widzami, którzy po prostu przyjdą zobaczyć film otwarcia. No a razem z nami jest Artur Liebhardt, który jest dyrektorem tego festiwalu. Dobry wieczór, witaj w czwórce.
2: Dobry wieczór, witam wszystkich w czwórce.
1: Witam bardzo gorąco, widzę uśmiech na twarzy, więc mam wrażenie, że dobra atmosfera i dobry nastrój przed rozpoczęciem 23. edycji tego festiwalu.
2: No oczywiście, już zespół nie może się doczekać, kiedy odpalimy start. Mamy wspaniały program gości, wspaniałe wydarzenia też około festiwalowe, więc niech się już zacznie.
1: Tegoroczne hasło festiwalu to poszukiwania. Czego dzisiaj tak naprawdę najbardziej szukają twórcy dokumentów, ale także czego szuka publiczność?
2: No ja myślę, że zaczynając od publiczności, to trochę żyjemy w czasach chaosu, trochę takie mroki nas otoczyły i mi się wydaje, że film dokumentalny i w ogóle festiwale filmów dokumentalnych są takim miejscem, gdzie można na nowo znaleźć sens i znaczenie tego, co nas otacza, nas samych, w tym bardzo szybko zmieniającym się świecie. No i przez wspólne przeżywanie, przez oglądanie, przez rozmowę o tym, co widzimy na ekranie, jest też szansa na budowę wspólnoty wartości, wspólnoty otwartych serc, więc my, tak czy owak, po to robimy ten festiwal.
1: Taka jest rola tego festiwalu, żeby łączyć ludzi i żeby tłumaczyć świat, w którym żyjemy?
2: Tak, dokładnie tak. Tak było zawsze i wydaje mi się, że jest na to potrzeba, jeżeli w zeszłym roku publiczności festiwalu Millennium Dogs było ponad 180 tysięcy widzów.
1: Filmem otwarcia będzie obraz Michała Marczaka pod tytułem Bez końca, który budzi ogromne emocje, niezwykle poruszający obraz opowiadający o ojcu, który nie może pogodzić się z zaginięciem swojego syna. Właściwie co sprawiło, że właśnie ten tytuł będzie otwierał tegoroczną edycję. Zawsze sobie myślę, że ten pierwszy film otwarcia, to jest coś, co sporo mówi nam w ogóle o festiwalu. Dlaczego zdecydowaliście się, że akurat ten obraz otworzy tegoroczną edycję?
2: Tutaj powodów było kilka. Przede wszystkim bardzo wierzyliśmy w Michała Marczaka. Jego poprzedni film, Wszystkie nieprzespane noce, to już 10 lat temu, 2016 rok, zdobył nagrodę za reżyserię na najważniejszym festiwalu filmowym sztuki niezależnej w Sundance. Ten film również się tam zakwalifikował, był pokazywany i zdobył fantastyczne recenzje krytyków z całego świata. I gdy zobaczyliśmy ten film, pamiętam w grudniu i później w styczniu, to zrozumieliśmy, że to jest wielki powrót jednego z największych talentów z polskiego kina. To prawdopodobnie, i to się powoli już spełnia od stycznia, będzie to najpopularniejszy polski film w ogóle na świecie, ponieważ od stycznia film Michała Marczaka wygrał już dwa festiwale, był pokazywany na innych festiwalach Stanów Zjednoczonych, jest zaproszony na następne dziesiątki i tak prawdopodobnie będzie. I sam temat, sama treść, jaki wielkie też poświęcenie, z jakim ten film powstawał, bo zrobić taki film, podążać za ojcem po Wiśle, po nurtach Wisły przez długi, długi czas, no to jest duże wyzwanie i trzeba być bardzo oddany temu, co się robi. Efekt jest wspaniały, efekt jest poruszający. I dla nas, dla komitetu, że tak powiem, programującego nasz festiwal, stało się to oczywistością, że ten film musi otwierać 23 Millennium Dogs.
1: Ten film także był pretekstem jednej z sekcji waszego festiwalu. Proszę mnie poprawić, jeśli teraz przekręcę w imię ojca i syna. To jest bardzo ciekawa sekcja, która opowiada o relacjach pomiędzy rodzicami i dziećmi, ale właśnie też to jest taki zwrot w stronę właśnie ojców i synów. Co jest szczególnego w tej relacji, że postanowiliście się w tym roku na to sfokusować?
2: Znaczy, w tej relacji jest bardzo dużo szczególnych rzeczy, tak samo jak w relacji matki i syna, albo matki i córki. Ta sekcja powstała w takim trybie ad hoc. Okazało się, że przez ostatnie 12 miesięcy powstało na świecie bardzo dużo wspaniałych filmów, które w jakiś sposób nawiązują do relacji ojca z synem i syna z ojcem i ogólnie z rodzicami. I dlatego w tym roku taką sekcję tematyczną ze wspaniałymi filmami chciałem jeszcze nadmienić, że jeszcze jeden film z tej sekcji znalazł się w konkursie głównym o Grand Prix Festiwalu, grecki tytuł Bug Boy. Więc nie to, że te filmy powstały, to naprawdę jeszcze kilka z nich jest wspaniałych.
1: Dzisiaj jesteśmy na rozpoczęciu 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity Festivalu. To jest festiwal filmów dokumentalnych. My oczywiście namawiamy do tego, żeby oglądać filmy dokumentalne, no bo one jednak tłumaczą nam bardzo skomplikowaną rzeczywistość, w której żyjemy, ale jeżeli ktoś chociaż raz był na tym festiwalu, to doskonale wie, że czeka tutaj nas tak naprawdę wielka uczta wspaniałych dokumentalnych filmów. A co jeszcze zaskoczy nas na tym festiwalu? Albo ucieszy, albo da nam do myślenia. O tym będziemy mówić już za chwilę. Artur Liebhardt jeszcze przez moment z nami zostaje, dyrektor tego festiwalu. Za moment wracamy.

0: na Millennium Dogs Against Gravity.
1: Dzisiaj jesteśmy w Złotych Tarasach, jesteśmy na otwarciu 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity Festiwalu. Artur Liebhardt dzisiaj jest razem z nami, dyrektor tego festiwalu. Bardzo spokojny, taki bardzo małagodny wyraz twarzy. Wy tego nie widzicie, ale ja wam to opowiem. Więc mam takie wrażenie, że czuję jakiś taki pełny spokój z otwarciem tego gigantycznego festiwalu, bo naprawdę filmów jest tutaj całe mnóstwo, 180 produkcji, o ile dobrze pamiętam. No wszystkiego nie da się zobaczyć, ale za chwilę wskażemy chociaż kilka filmów, na które warto się wybrać. Tegoroczny program jest bardzo międzynarodowy, ale też myślę, że dosyć mocno wybrzmiewa polskie kino dokumentalne. Jak oceniasz kondycję polskiego dokumentu no teraz w 2026 roku?
2: No ja powiem, że każdego roku jesteśmy zadziwieni tym, jak polski film dokumentalny rozwija się tematycznie i formalnie, jak polscy twórcy i twórczynie coraz bardziej robią filmy za granicą albo robią filmy w koprodukcjach międzynarodowych z twórcami całego świata. Takim bardzo ciekawym przykładem jest film Marcina Borcharda Moi Temersonowie o dwójce jednych z najbardziej znanych na świecie polskich twórców awangardowych. I Marcin zaprosił do stworzenia specjalnej ścieżki dźwiękowej dwóch awangardowych twórców z Nowego Jorku. Między innymi Kelly Moran, która robiła filmy do amerykańskich blockbusterów. I co więcej, oni przyjadą do Warszawy i w studiu Lutosławskiego będzie koncert z muzyką do filmu Moi Temersonowie. Ale to nie koniec atrakcji muzycznych, ponieważ film konkursowy o czasie i wodzie, nominowanej do Oscara Sary Dozy, jego polska premiera również będzie okraszona, że tak powiem, kulinarnie, koncertem muzycznym oraz recytacją wierszy głównego bohatera filmu Sany Magnussona z Islandii. Także bardzo dużo filmów ma swoje jakby przedłużenia również. Koncerty, debaty, rozmowy. I to się będzie działo nie tylko w Warszawie, tylko w 7 miastach w Polsce.
1: No właśnie, to ciekawe, że o tym wspomniałeś, że ten festiwal to także właśnie debaty, spotkania, wydarzenia, również te branżowe. Właściwie ten festiwal to jest trochę taka chyba platforma do dyskusji o świecie, niż tylko samo oglądanie filmów dokumentalnych.
2: No najbardziej nam na tym właśnie zależało, żeby to były z każdego roku najlepsze filmy dokumentalne świata, ale żeby one były przyczynkiem do stworzenia społeczności, która będzie dyskutowała, rozmawiała, która się będzie poznawała, która będzie się czuła, że to jest jej miejsce na rozmowę o świecie.
1: Dzisiaj bardzo podkreślamy, że fakt, że się u nas pojawiłeś, że znalazłeś czas, wiem, jesteś bardzo dzisiaj zajęty, no bo jednak to otwarcie festiwalu, a ty jesteś dyrektorem, ale chciałam cię poprosić o polecenie twoim zdaniem najciekawszych produkcji, które warto zobaczyć w ramach Millennium Dogs Against Gravity. No jednak jest tak, że to jest 180 filmów, trzeba coś wybrać, trzeba się na coś zdecydować. To co polecasz?
2: No to ja oczywiście tutaj muszę polecić te filmy, które będą pokazywane w 7 miastach, bo nie chcę się ograniczać tylko do Warszawy. No więc na pewno Wielki Powrót Wernera Herzoga, film Sny o słoniach, na pewno wspaniałe pieśni lasu Vincenta Munier, o filmie Bez końca Michała Marczaka już mówiliśmy. Na pewno bardzo ciekawym filmem będzie również film Bug Boy o niezwykłej relacji młodego chłopca z insektami, a dokładnie ze świerszczycą, jego pasji, która pomaga mu przejść przez bardzo duże problemy i rodzinne, i osobiste. Dużo wspaniałych filmów też muzycznych, na przykład We Want the Funk. Wspaniały film muzyczny pokazujący, jak dużo funku w naszej kulturze na co dzień. i tak dalej, mógłbym naprawdę tak długo. Wszystkich zapraszam na mdag.pl, gdzie możecie utonąć w bogactwie programu i wybrać coś dla siebie.
1: No my też oczywiście do tego zachęcamy z całego serca. Bardzo dziękuję za to spotkanie na otwarciu Millennium Dogs Against Gravity Festiwalu. Dzisiaj startuje wielkie święto kina dokumentalnego. Artur Liebhardt, dyrektor tego festiwalu, był razem z nami. Bardzo dziękuję, no i życzę miłej celebracji otwarcia.
2: Życzę tego wszystkim. Dziękuję bardzo.

0: Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity.
1: A dzisiaj czwórka jest w Złotych Tarasach na otwarciu 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity Festiwalu. No tutaj małe zamieszanie za moimi plecami już pomału się robi. No tak po prostu jest na otwarciu dużych festiwali, a ten naprawdę jest gigantyczny. Ten festiwal to nie tylko konkurs główny i głośne premiery, ale też kilkanaście autorskich sekcji tematycznych, które od lat budują tożsamość tego festiwalu. No to właśnie w nich gdzieś tam widzowie odnajdują kino o muzyce, o sztuce, o ekologii, o polityce, relacjach, czy też nowych technologiach. Każda sekcja ma własny charakter, ma własny rytm, no i też bardzo świadomie budowaną selekcję filmów. O tym, jak tworzy się program tak ogromnego festiwalu, które sekcje najmocniej rezonują dzisiaj z publicznością i jakie tematy dominują w tegorocznej edycji Millennium Dogs Against Gravity Festivalu, o tym porozmawiam z Wojciechem Diduszko. Dobry wieczór, witaj. Widzę, że dobry nastrój tuż przed otwarciem tego festiwalu, ale cały czas widzę, przeglądasz program tego festiwalu, no bo jest on rzeczywiście gigantyczny. Właściwie jak tworzy, jak wygląda proces budowania tych wszystkich sekcji od środka, bo o nich właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać. Od czego tak naprawdę w ogóle się zaczyna?
2: Proces jest bardzo prosty, ale czasami jest tak, że proste rozwiązania są najlepsze, intuicyjne, a intuicja jest sumą doświadczeń. Jak wiemy, są najprostszej na wyciągnięcie ręki, nie ma co kombinować. Wybieramy w selekcji najlepsze filmy, które dokumentalne, które powstały w ciągu roku na świecie. Mamy głębokie poczucie i widzimy też to po box-officach, po ruchu w internecie, takich trendach, które są dosyć dokładnie badane, że film dokumentalny zdobywa coraz większą popularność. Ja tak sam sobie odpowiadam amatorsko, intuicyjnie, ale znów jest to bazowane na doświadczeniu, że w dobie, kiedy AI, fake news, algorytmy właściwie zaczynają rządzić naszym postrzeganiem, wrażliwością artystyczną, naszymi duszami, tak mówiąc górnolotnie, ale nie boję się użyć. Ludzie poszukują prawdy. Film dokumentalny jest takim spojrzeniem na rzeczywistość, ujrzeniem jej na nowo. My nie patrzymy na świat, nie potrafimy już być ze sobą, albo potrafimy, ale zapominamy czasami. I w kinie dokumentalnym, też w wyjściu do kina, bo jesteśmy teraz, ten szum, który Państwo słyszą za nami, to jest szum tysiąca osób, które się zaraz tutaj zjawi w Złotych Tarasach, w Multikinie. To jest największa sala kinowa w Warszawie, która wypełni się fanami i fankami kina dokumentalnego. Osoby chcą zobaczyć świat, siebie na nowo i być razem w kinie.
1: W tym roku hasło poszukiwania, które no doskonale pasuje do dokumentu jako gatunku, w których sekcjach festiwalu tak naprawdę gdzieś najbardziej to hasło będzie wybrzmiewać?
2: To jest takie słowo klucz, jest specjalnie bardzo szerokie. My nie chcemy niczego robić na siłę, nigdy nie bierzemy filmów pod tezę. Tak jak wspominałem, wybieramy najlepsze, więc tak naprawdę te poszukiwania dotyczą każdego filmu. Patrzymy i to jest wielka przyjemność. Mamy 170 filmów i potem patrzymy na całość i pewne wątki wybrzmiewają. Na pewno jest to już wspomniane przeze mnie poszukiwanie bliskości. Poszukiwanie bliskości z drugim człowiekiem, ale też przede wszystkim poszukiwanie bliskości z naturą.
1: No to przyjrzyjmy się teraz konkretnym sekcjom. Mamy, już padło słowo natura, więc pociągnijmy ten temat. Mamy sekcję o klimacie.
2: Mm-hmm. Najważniejszym filmem, jeżeli chodzi o naturę tegorocznej edycji, są Pieśni lasu Vincenta Muniera. To jest film, który widziało ponad 1,5 miliona widzów we Francji, więc widzę plakat z 1,5 miliona Francuzów, nie może się mylić, i Francuzek. To jest film bardzo prosty, ale bardzo wyrafinowany zarazem, który jest zrobiony z dbałością o widza. Reżyser Vincent Munier, który przedtem zrobił film Duch śniegu, który się cieszył bardzo dużą popularnością w Polsce, obserwuje swojego ojca i swojego wnuka, którzy razem wędrują po Vogezach francuskich. Oni w ogóle przyjeżdżają do Polski, jadą pociągiem z Vogezów do Warszawy. Troszeczkę to było skomplikowane, żeby znaleźć połączenie, ale się udało, jest to możliwe. Także jak ktoś się wybiera w Vogezy, to może dojechać tam pociągiem. Dbamy też o ekologię na festiwalu. To wątek poboczny, ale w tej rozmowie, ale dla nas bardzo, bardzo istotny. Wracając do filmu. Pieśni lasu są tylko i aż opowieścią o rozmowie, o byciu w lesie, o obserwowaniu bardzo uważnym przyrody. Ja przypominam, że we Francji i w Japonii spacery leśne są zapisywane przez lekarzy jako remedium na bardzo wiele chorób. Jest to naukowo dowiedziane, że natura wycisza, uspokaja, pozwala pobyć w ciszy, faktura lasu, jego zapach, dźwięki możliwe do dostrzeżenia tylko przy bardzo uważnym patrzeniu. To będzie niesamowite doświadczenie. Mamy jeden z pokazów będzie też z zapachami specjalnymi. Nawiązaliśmy współpracę z taką firmą, chyba nie możemy tutaj reklamować, kosmetyczną, która stworzyła specjalną linię kosmetyków inspirowaną filmem Pieśni Lasu. Także podczas, nie robiliśmy tego jeszcze nigdy, ale też nasz festiwal słynie z tego, że robimy rzeczy jako pierwsi na świecie. I to jest jedna z nich. Będziemy rozpylać zapachy lasu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze kilkanaście biletów na stronie mdag.pl zostało.
1: Zaglądam do programu waszego festiwalu. Tutaj też sekcja Kobiety zmieniają świat i to jest taka sekcja, która od lat jest takim bardzo mocnym punktem waszego programu. Jaki film w tej sekcji w tym roku, twoim zdaniem, warto zobaczyć?
2: Na pewno chciałbym polecić film o Meredith Monk, to jest ikona awangardy nowojorskiej, twórczyni, która wciąż jest aktywna. Dzisiaj 80-letnia, ale to jest takie spojrzenie też na Nowy Jork, na to, jak można być wiernym sobie. Niezwykła artystka, bardzo radykalna, to będzie na pewno doznanie dźwiękowo-muzyczne dość istotne, myślę dla widzów i widzek, którzy się zjawią. Mamy świetny polski film w konkursie polskim, którym ja się zajmuję głównie. Ewa, ostatnia lekcja. To jest film o legendarnej aktorce z pierwszego składu Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, która w 1982 roku dała się na przymusową imigrację do Włoch z powodów politycznych. Odłączyła się od grupy matki, czy też grupy ojca, bo to Jerzy Grotowski, i zaczęła tworzyć swoją sztukę, bardzo radykalną, opartą na ciele. To jest taki teatr, którego już nie ma. Teatr laboratorium, poszukiwania, bardzo długie procesy i okazało się, że w tym, nie powiem szaleństwie, w tej metodzie jest bardzo dużo sensu. Ona po dziś dzień, chyba mam dzisiaj 82 lata, przyjeżdża do Polski. To, jak ona pracuje z ciałem, aż mnie ciarki teraz przeszły, to jest niesamowite. Także trzeba to zobaczyć na filmie. To jest taki dowód i Meredith Monk tak samo, że takie wierne życie w prawdzie i w awangardzie, wierność samemu sobie i wierność sztuce, to są rzeczy, które są super istotne i to widać w filmie, że to się naprawdę dzieje i istnieje. Jeszcze jednym filmem takim kobiecym o bardzo silnej bohaterce jest film Broken English o Marianne Faithfull. Ona bywa nazywana muzą Rolling Stonesów, bo była partnerką Briana Jonesa, Micka Jaggera i Keitha Richardsa, szalone lata 60. swingujący Londyn. Wybiła się zupełnie na niepodległość i przez kilka dekad tworzyła swoją absolutnie wspaniałą karierę muzyczną. Tam jest taka poruszająca scena, nie ma już jej niestety z nami, jest poruszająca scena, kiedy zjawia się Nick Cave i inne gwiazdy w studiu i grają razem piosenkę, nagrywała z Metallicą, tworzyła piosenki awangardowe, ale też bardzo, bardzo mainstreamowe, a o wszystkim opowiada w tym filmie o niej Tilda Swinton, której jest w filmie bardzo dużo. Także połączenie Tildy Swinton i Marianne Faithfull i Anglii, to się nie mogło nie udać.
1: Chciałabym dłużej porozmawiać o sekcjach waszego festiwalu. Tych sekcji jest naprawdę całkiem sporo. One dotyczą i emocji, i muzyki, i sztuki. Naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Ja zachęcam do tego, żeby zajrzeć na stronę Millennium Dogs Against Gravity, żeby wybrać być może jakąś sekcję, w której chcecie zobaczyć wszystkie filmy. No tak naprawdę dróg wyboru oglądania filmów jest całkiem sporo. Można to właśnie oglądać sekcjami, a jest ich naprawdę dużo, więc zachęcam do tego, żeby z nimi się zapoznać. A dzisiaj o kilku tylko z nich opowiedział Wojtek Diduszko. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie w czwórce. Nie zatrzymuję, lecz dalej wiem, że już zbierają się goście waszego festiwalu, bo dzisiaj otwarcie 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity Festivalu, festiwalu filmów dokumentalnych. Wielkie dzięki.
2: Dziękuję za zaproszenie i zapraszamy do kina.
3: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: Ja ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze.
1: Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity. Zaprasza Kasia Dydo.
2: Coraz głośniej na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Dzisiaj otwarcie tego festiwalu w Złotych Tarasach. Coraz więcej gości tutaj już się zbiera, żeby zobaczyć film otwarcia. Po raz pierwszy tutaj warto też podkreślić, na festiwalu zostanie przyznana nagroda Grand Prix Fipresci. To jest prestiżowa nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych. O znaczeniu tej nagrody, relacji między krytyką a dokumentem, o tym, jak dzisiaj ocenia się kino non-fiction, porozmawiamy z dyrektorem artystycznym tego festiwalu, Karolem Piekarczykiem. Dobry wieczór, witaj.
3: Dobry wieczór.
2: Miło cię widzieć. Wiem, że za chwilę wielkie otwarcia, my będziemy mówić o tej ważnej nagrodzie. W ogóle zacznijmy od podstaw i powiedzmy, czym jest w ogóle ta nagroda Fipresci i dlaczego w ogóle pojawienie się tej nagrody jest takie ważne dla waszego festiwalu.
3: Tak, to ja zarysuję może w ogóle, że Fipresci to jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków i Krytyczek Filmowych, które obchodziło też dopiero co swoje stulecie. Jest to organizacja, która zrzesza dziennikarzy i dziennikarki z całego świata. Tradycją stało się to, że na różnych festiwalach czołowych, czy w Cannes, czy w Wenecji, Fipresci ma swoje jury normalnie. Jest to trójka jakichś dziennikarzy i dziennikarek, którzy oceniają właśnie krytyków i krytyczek, którzy oceniają na danym festiwalu najlepszy film. Ale też Fipresci przyznaje co roku na festiwalu w San Sebastian taką nagrodę za najlepszy film. No i w zeszłym roku reprezentacja Fipresci razem z dyrektorem Ahmedem Szałkim przyjechali na nasz festiwal i się w nim zakochali i stwierdzili, że chcą coś razem z nami zrobić. I wspólnie wymyśliliśmy, że czemu nie po raz pierwszy w historii tej organizacji i w ogóle w historii świata nie stworzyć takiej nagrody za najlepszy film dokumentalny. Jest to nagroda za film z poprzedniego roku, czyli w tym wypadku z 2025 roku i na zwycięski film głosują właśnie wszyscy członkowie i członkinie, czyli to jest ponad 70 krajów, kilka tysięcy osób, które wybiera ten film, który był najlepszy z zeszłego roku.
2: Czym właściwie krytycy będą kierować się przy ocenianiu filmów dokumentalnych? Co dzisiaj tak naprawdę wyróżnia wybitne kino non-fiction?
3: Ja myślę, że najlepsze filmy dokumentalne działają na wielu poziomach. Na pewno cechuje je po prostu świetna jakość, to, że trzeba je zobaczyć na dużym ekranie, są świetnie pomyślane, skomponowane, mają piękne kadry, świetny dźwięk, ale też tematycznie działają z reguły na wielu poziomach, więc nawet jeśli to jest jakaś intymna z pozoru historia, która dzieje się w jakimś określonym miejscu na Ziemi, to najlepiej opowiedziane filmy możemy bardzo dobrze zrozumieć, czy w Polsce, czy w Meksyku, czy w Japonii, czy gdziekolwiek indziej, więc no myślę, że to będzie dla nich właśnie taka główna wskazówka, szukając tego filmu.
2: Tegoroczny program Millennium Dogs Against Gravity jest bardzo różnorodny. Od intymnych historii po kino polityczne i eksperymentalne, no ale to też jest jakby cecha waszego festiwalu, że tutaj naprawdę wiele tematów się przeplata. Ale czy są jakieś wspólne cechy filmów, które myślisz, że mogą jakoś najmocniej zarezonować z krytykami?
3: Ja myślę, że tak z naszego doświadczenia to właśnie z jednej strony jest ta różnorodność tematyczna, ale zdecydowanie w znacznej części tych filmów jest właśnie to, o czym wspomniałem, czyli ta uniwersalność. I ta uniwersalność pozwala właśnie widowni współprzeżywać te filmy, więc myślę, że to, co je na pewno łączy, to jest taka wspólnotowość, że bardzo dobrze je przeżywamy razem, siedzimy na sali kinowej, wzruszamy się, potem wychodzimy i dyskutujemy, ale też nawet jeśli nikim nie rozmawiamy o tym filmie, to jak usiądziemy na tej sali, jest jakiś poruszający film, który nas dotyka, to też jest coś takiego, że ta widownia zaczyna trochę działać jak taki jeden organizm, współprzeżywamy rzeczy razem, myślę, że też gdzieś po prostu czujemy się w tym no dosyć strasznym czasem świecie mniej sami lub same.
2: Fipresci od lat kojarzy się z kinem autorskim i z takim kinem bardzo ambitnym. Czy taka nagroda pomoże dokumentom żyć nieco dłużej po festiwalu, ale też i trafić do szerszej publiczności?
3: Ja myślę, że zdecydowanie taki to był też zamysł tej nagrody. Ona też jest trochę ponad no, z 2 miesiące po Oscarach, gdzie właśnie jedno z mediów, bodajże magazyn Deadline, napisało tak o tej nagrodzie, że to jest taka ciekawa kontra do Oscarów, że z jednej strony wśród filmów nominowanych mogą znaleźć się filmy oscarowe, ale też mogą się znaleźć filmy, które na przykład nie miały tych budżetów, żeby walczyć o Oscary, żeby zainwestować w promocję, ale myślę, że zdecydowanie jest jakieś takie międzynarodowe zainteresowanie i nagrodą, i tymi filmami. Też jest to taka ładna klamra, że z kolei w innym artykule też ktoś świetnie napisał, że to czyni nasz festiwal trochę takim zwieńczeniem tego poprzedniego roku, jeśli chodzi o kino dokumentalne, a z drugiej strony tutaj dużo filmów będzie zaczynało swoją ścieżkę i walkę o nagrody. No chociażby fakt, że nasz konkurs główny kwalifikuje do Oscarów, może oznaczać, że w tej dwunastce znajdują się przyszli laureaci i laureatki, którzy za rok dostaną właśnie Oscara.
2: To na koniec jeszcze krótko, czego ty osobiście szukasz w kinie dokumentalnym jako selekcjoner, ale też jako dyrektor artystycznym festiwalu?
3: Ja myślę, że na pewno szukam zaskoczeń i nigdy mnie to kino nie zawodzi. Czasami się tak mówi, że w kinie fabularnym jest x różnych historii, które po prostu są opowiadane na różny sposób, a w kinie dokumentalnym tych historii jest niezliczona ilość, są cały czas nowe, formalnie też cały czas są te filmy. Nie ma roku, żeby coś mnie tak formalnie jakby nie zaskoczyło, ale jednak myślę, że najbardziej jednak szukam tych emocji. Ja bardzo lubię się wzruszyć w kinie, lubię się jakoś przejąć i myślę, że tak jak nasza publiczność, my trochę wspólnie z publicznością programujemy ten festiwal, ta taka wartość terapeutyczna tych filmów, że możemy też pomyśleć sobie o naszym życiu i obejrzymy na przykład jakiś wzruszający film o relacjach międzyludzkich i potem otworzymy się na jakąś rozmowę z bliskimi. To
2: bardzo
3: dla mnie
2: emocjonalnie do tego podchodzi Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny Millennium Dogs Against Gravity Festiwalu. Przypomnę, że dzisiaj jesteśmy w Złotych Tarasach na otwarciu Festiwalu Filmów Dokumentalnych. 23. edycja tego festiwalu przed nami. Bardzo dziękuję za rozmowę, no i życzę wspaniałych seansów.
3: Dziękuję i zapraszamy do kin.
1: Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity. Zaprasza Kasia Dydo.
4: Autopromocja.
5: Halo, szanowni państwo, przerywamy program, by nadać ważny komunikat.
6: Hejterska 4. Już jutro po 14:00. Zapraszam, Kamil Jasiński.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z...
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Na zegarach godzina 19.
1: Pogoda.
0: A dzisiejszy wieczór trochę jak seans na festiwalu dokumentalnym. Niby maj, ale emocjonalnie też czasami listopad. W Warszawie około 15 stopni i klimat pod tytułem wezmę kurtkę, ale będę udawać, że nie jest mi zimno. W Krakowie tam nieco spokojniej, Kraków lekko nostalgiczny, około 14 stopni na plusie. A Wrocław dzisiaj najbardziej wiosenny w obsadzie, 16 stopni i kilka przebłysków dobrej energii. No po prostu pogoda dzisiaj sprzyja seansom filmowym.
1: Autopromocja.
2: W sumie rap. Najbardziej przelotowa audycja w Polsce. Mówimy o tym, czym żyje środowisko rapowe. Albumy, single, koncerty, festiwale, disy i bify, czyli hip-hop. W sumie rap. W każdy czwartek od 20 do 22. Zapraszam, Adrian Suma.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity.
1: Czwórka dzisiaj prosto z Multikina Złote Tarasy, gdzie rozpoczyna się wielkie święto filmów dokumentalnych. Rusza 23. edycja Millennium Dogs Against Gravity, a my tutaj jesteśmy w samym sercu tego festiwalu. Dokument już dawno przestał być tylko takim spokojnym kinem obserwacyjnym. Dzisiaj potrafi być bardzo intensywny, no na przykład jak thriller, wizualny jak sztuka współczesna, no i też bardzo osobisty, tak jak pamiętnik. Millennium Dogs Against Gravity po raz kolejny zamienia kina w miejsca rozmowy o świecie, tym bliskim i tym no, bardzo odległym. W programie ponad 180 filmów, sekcje o muzyce, o Nowym Jorku, o różnicach międzypokoleniowych czy nowych technologiach, ale do tego też wystawy XR, o której będziemy rozmawiać jeszcze w tej godzinie naszego spotkania, ale do tego też spotkania z twórcami, no i też w ogóle najgłośniejsze dokumenty sezonu. Sprawdzimy, czym żyje tegoroczny Millennium Dogs Against Gravity. No i dlaczego kino dokumentalne przeżywa dzisiaj swój najmocniejszy moment? O tym wszystkim opowiadamy prosto z Multikina Złote Tarasy, gdzie dzisiaj startuje 23. edycja Millennium Dogs Against Gravity. Zostańcie z nami na fali.

0: Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity. Zaprasza Kasia Dydo.
1: Czwórka dzisiaj w samym sercu Warszawy. Jesteśmy w Multikinie Złote Tarasy, gdzie startuje 23. edycja Millennium Dogs Against Gravity Festiwalu. Za mną już coraz więcej gości. Zbiera się tuż przed filmem otwarcia. Widzę już Karola Piekarczyka, dyrektora artystycznego tego festiwalu, który udziela wywiadów na ściance. Za chwilę też, mam nadzieję, pojawią się twórcy filmowi, między innymi Krzysztof Tomaszewski, który mam nadzieję, że wpadnie tutaj do naszego czwórka studia, żeby opowiedzieć o swoim filmie pod tytułem Mentor. A jeżeli chodzi o sam festiwal, no to Millennium Dogs Against Gravity zabiera nas do bardzo różnych zakątków świata. Teraz przeniesiemy się na moment do Tokio, ale będzie to muzyczna podróż, bo mowa o filmie dokumentalnym pod tytułem Tokio na winylach w reżyserii Nicolas Dreyer i Tu Neil. To piękny i subtelny film o intymnej relacji z muzyką czy z ulubionymi płytami, których można posłuchać w specjalnym miejscach o nazwie Ongaku Kisa. Co to takiego i na czym polega fenomen tych muzycznych kawiarni? To sprawdziła specjalnie dla nas Alicja Michalska.
2: Tokio, jedno z najludniejszych miast na świecie, pełne tradycji, nowoczesności, kultury.
1: Specjalnie dla nas Alicja Michalska.